0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. W programie Czas Seniorów moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Mieczysław Piotr Wojczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałabym porozmawiać o pana aktywnościach, przede wszystkim o aktorstwie. Czy możemy to nazwać statystowaniem, czy czasami bywają epizody, czy po prostu są to, można powiedzieć, też małe rulki aktorskie?
2: Odpowiem dłuższym zdaniem. Jestem na planie już od 15 lat, w momencie, kiedy przeszedłem na emeryturę. I rzeczywiście przez pierwsze 5-6 lat statystowałem. Jeździłem za własne pieniądze po całej Polsce. Do Wrocławia, Warszawy, Krakowa, gdzie wynajmowałem sobie hotel, płaciłem za podróże po to, żeby być na planach filmowych. Sprawiało mi to wielką frajdę i przyjemność, ale jednocześnie był to kapitał, który w jakiś sposób promował moją osobę. Ja mam takie fajne, jak gdyby na zakończenie, działalność, że podchodzę do każdego reżysera, operatora i kierownika produkcji i daję swoją wizytówkę. Na tej wizytówce jest moje zdjęcie. Oni już w tym momencie wiedzą, kim i kto jest ten. I proszę posłuchać, przez te pierwsze 7 lat ciężko pracowałem, bo to 12 godzin na planie, nocne zrywanie o godzinie 4-5, żeby jechać na plan i wracać. Ale sprawiało mi to frajdę, przyjemność. Po pewnym czasie, kiedy już zostałem jak gdyby dostrzeżony, i zostałem nie statystą, a epizodystą. 8 latach chyba, to znaczy w sumie od początku, kiedy zacząłem grać, spotkałem przewodniczącego ZAIKS-u, który stwierdził, że mówi, ty jesteś tak dużo na planie, dlaczego nie składasz egzaminu? Złożyłem egzamin, teraz jestem aktorem. Gram już główne role w serialach, bardzo dużo występuję w reklamach. Sprawia mi to frajdę, wielką frajdę.
1: Pamięta pan, od czego się zaczęło i co spowodowało, tak, że pojechał pan na ten pierwszy plan filmowy?
2: To znaczy, zaczęło się to w Łodzi, w manufakturze. Koleżanka wyjeżdżała na Słowację i prosiła mnie, żebym na czas jej podróży zabrał kota i opiekował się kotem. I wtedy zobaczyłem panów we frakach, ponieważ ja kocham garnitury, poszetki, muszki, krawaty, smokingi. Podszedłem, zapytałem się, co tu się dzieje? Kręcimy film Maria Kiedyś-Skłodowska. No, chcę zagrać. Nie, nie, to już nie ma o czym rozmawiać, bo jest po castingu. No, ale dla mnie nie ma odpowiedzi, nie. Znalazłem panie, które przeprowadzały casting. Powiedziały, żebym pojechał na zdjęcia. Pojechałem na zdjęcia do agencji. I wieczorem telefon, przyjeżdżaj. Jest dla ciebie przygotowany frak. No i tak zaczęło się to wszystko. Jeszcze powiem jedną bardzo istotną rzecz, bo to jest chyba najbardziej w moim życiu istotne. Ja urodziłem się na Piotrkowskiej 196, gdzie jest w tej chwili Akademik Wyższej Szkoły Filmowej. I tam moi rodzice kupili mieszkanie od ludzi, którzy wyjeżdżali do Izraela i warunek był jeden, że tam musi na czas studiów mieszkać Jan Kuba Morgenstern, ten słynny reżyser. No ja byłem zachwycony scenariuszami jego. Chciałem pójść do szkoły filmowej, ale ponieważ jestem jedynakiem, moja mamusia stwierdziła, że to jest łajdacki zawód i dziecko nie będzie w burdelu pracowało. No i tak to się skończyło moje marzenie o aktorstwie, ale marzenia zostają. I marzenie zostaje w tej chwili realizowane.
1: No to jest taka piękna klamra, że zaczęło się od tego pragnienia i teraz właściwie pan może je realizować. Panie Mieczysławie, a jak to jeszcze było z Kubą Morgensternem, bo panowie, no pan wtedy, nie wiem, dzieciak, młody chłopak, mieliście przecież jakiś kontakt, prawda?
2: No mieliśmy kontakt, bo on mieszkał u nas.
1: Czy pan jakoś tam się nim fascynował?
2: Tak, tak. No znaczy ja od razu mówiłem, że ja się nim fascynowałem i on przynosił scenariusze, gdzie był na studiach drugim reżyserem, asystentem i ja te scenariusze czytałem i potem nawet z nim dyskutowałem. Byłem zachwycony tym, co on robi i zachwycony pracą, tą, jak gdyby powiedziałbym, kulturą, którą on się otaczał. No ale niestety.
1: No podobała się panu podobno również jego piękna żona.
2: Krystyna Cierniak, tak, tak. Krystyna Cierniak przychodziła, znaczy mieszkała już też tam. Przecudna kobieta, bardzo sympatyczna. Jak listonosz przynosił listy, to bardzo lubiłem odbierać listy i zanosić do pokoju, do ich pokoju i oglądać panią.
1: Skoro wtedy nie mógł pan zrealizować tych swoich marzeń, tylko właściwie dopiero teraz, to co pan robił, panie Mieczysławie, przez no właściwie większą część swojego życia?
2: Skończyłem technikum przetwórstwa tworzyw sztucznych, potem Politechnikę Chemii Polimerów, no i praktycznie całe życie byłem dyrektorem.
1: Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Tak,
2: tak, dokładnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ w zasadzie zaraz po studiach rozpocząłem pracę. No ja mam jakieś takie dziwne szczęście, że zachorował kierownik i od razu zostałem szefem. I tak to się ciągnęło i ciągnęło. Ja bardzo się cieszę, mówiąc szczerze, że moje życie tak się potoczyło, że zwiedziłem świat dzięki temu, bo miałem kontakt ze względu na tworzywa sztuczne, które w tej chwili, no w tej chwili to już są, ale wtedy nie było w Polsce dostępnych. Trzeba było ściągać z Włoch, z Niemiec, no i tam trzeba było jeździć w Szwajcarii. I dlatego sprawiało mi to też wielką frajdę, przyjemność, zadowolenie, satysfakcję.
1: Czyli część życia spędził pan za granicą. Kiedy pan wrócił do Polski?
2: Do Polski wróciłem, ponieważ żona już nie chciała tam być. Ze względu na... Mieszkaliśmy w Kreglingen i żona nie chciała już tam być. Niesympatyczna była okolica i wróciliśmy. To właśnie był początek, jak wróciłem, to był początek mojej emerytury, gdzie spotkałem się z cudowną rzeczą dotyczącą filmu, czyli spotkałem się z filmem Maria Curie-Skłodowska.
1: Wracając teraz jeszcze do filmów, przeczytałam, ale też zauważyłam, oglądając pana zdjęcia, że rzeczywiście bardzo często występuje pan we frakach albo smokingach, ale powiedział pan, że lubi pan, tak?
2: Ja to kocham. Ja na co dzień jest teraz... Lato, ciepło, ale kocham garnitury, krawaty, poszetki, no i okulary. Mam 20 par okularów, które robi mój przyjaciel Andrzej Bodych i są to, tak jak pani widzi, okulary
1: kolorowe.
2: O różnych kolorach i różnych kształtach, a bardzo lubię smokingi, bardzo lubię frak, czuję się w tym świetnie, tak jak to mówią, jak mówi garderoba, że smoking i frak to na mnie leży tak jak powinien.
1: Podobno przychodzi pan na plany filmowe już przebrany.
2: Tak.
1: I zainwestował pan w to przebranie własne pieniądze, tak?
2: Tak, oczywiście. I tak jak już mówiłem, posiadam 20 w tej chwili garniturów, dwa smokingi i frak. Oczywiście białe koszule, poszetki, muszki i jak zawsze staram się przed planem kontaktować z garderobą, która mówi mniej więcej jak mam być ubrany. No to ja od razu przesyłam im zdjęcia i potem przychodząc na plan, no i mówię, uciekaj, uciekaj, ty jesteś tu nam niepotrzebny. Zresztą to samo chyba mówi make-up, ponieważ jakaś moja twarz jest taka... że nie chcą za bardzo przy niej pracować. Mówią, że świetnie wygląda.
1: No właśnie, ja myślę, że w ogóle pana aparycja, panie Mieczysławie, sprawia to, że pan bardzo często jest angażowany do ról właśnie lekarzy, profesorów, biznesmenów, milionerów.
2: Księży.
1: Księży.
2: Tak, tak. No miałem taką historię kiedyś, że zostałem zaproszony, żeby zagrać kioskarza. No wszedłem do kiosku, zaczynam mówić, a pan reżyser mówi, wyrzućcie go. A ja mówię, ale o co chodzi? Uciekaj. Nie nadajesz się na kioskarza. Ja mówię, jak się nie nadaje? No przecież kioskarz to jest w tej chwili biznesmen. Ale ty nie jesteś kioskarzem. Ponieważ nie podobała mu się zbyt moja twarz taka, powiedziałbym, nie wiem dlaczego, inteligentna na kioskarza, ale proszę posłuchać. Za tydzień pan reżyser dzwoni, mówi, przyjeżdża. A ja mówię, wyrzuciłeś mnie z planu. No tak, ale teraz zagra z biznesmena. Także...
1: Zmieniła się rola, tak?
2: Zmieniła się rola, tak. Jeszcze powiem taką rzecz, że ja przyjeżdżając na plan, to jestem zawsze przygotowany. To znaczy, tak jak już rozmawialiśmy, jestem przygotowany, jeżeli chodzi o garderobę, jeżeli chodzi o make-up, to też wiadomo, ale jestem przygotowany tekstowo. Mam, powiem, świetną pamięć i taki charakter, no może dlatego, że byłem w Niemczech, nauczyłem się tej dyscypliny, że ja przed planami, jak dostaję scenariusz, nawet jak dostanę 40 stron, proszę posłuchać, A4, to potrafię go opanować. I nie to, że improwizuję na planie, ale jestem naprawdę przygotowany i czuję się w tym dobrze, z tym, że mówię. Ja dużo czytam. Teraz jak byłem w Ustroń, przeczytałem 11 książek. Nie zawalałem wolnego czasu, bo chodziłem, ale w międzyczasie, kiedy był jakaś chwila, to czytałem. I to może dlatego mój mózg jest, no, jak gdyby sprawny.
1: Wyćwiczony.
2: Tak, jak gimnastyka pozwala usprawnić ciało, tak literatura pozwala usprawnić mózg.
1: Kiedy trafił pan do agencji castingowej, bo teraz właściwie no, wszyscy są w agencjach castingowych, tak, którzy biorą udział w produkcjach filmowych.
2: Nie, nie, to znaczy ja praktycznie od początku byłem w agencjach.
1: Od początku, tak.
2: Od początku byłem w agencjach. Z tym, że teraz jestem w takich już, bym powiedział, profesjonalnych agencjach. To jest agencja Gudejko. Agencja w Hiszpanii, gdzie no także dostaję no może nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu z 5 agencji zaproszenie na plan, ewentualnie do castingu reklamowych. Ja już w tej chwili nie jeżdżę na castingi do reklamy. Nauczyłem się sam nagrywać, montować filmy. I wysyłam im już gotowy, jak gdyby...
1: Materiał do obejrzenia, tak.
2: Materiał do obejrzenia. I przyznam się szczerze, że dużo gram w reklamach. Naprawdę dużo gram w reklamach. Z tym, że nie zawsze można mnie poznać.
1: No właśnie, bo czasami o to chodzi, by bardzo się zmienić, prawda? A czy to jest jakiś zastrzyk finansowy, te role epizodyczne albo reklamowe?
2: To znaczy już ja prawie nie gram epizodów. Ja gram teraz w tej chwili tylko główne role. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to są, powiedziałbym, spore pieniądze. O, tak określę to dobrze. Są to spore pieniądze, które... To znaczy dla mnie satysfakcja to jest przebywanie na planie. Mhm. Natomiast pieniądz jest dodatkową rzeczą, ale... Są to dobre pieniądze. Są to dobre pieniądze. Jeżeli mogę powiedzieć, to są przeciętnie 2 pensje normalnego pracującego człowieka.
1: Czy kiedy pan pracował, myślał pan, przewidywał albo śniło się panu, że na emeryturze też będzie pan pracował i to zupełnie inaczej?
2: Ja jestem bardzo aktywnym człowiekiem. Praca sprawia mi wielką przyjemność i radość. Ja teraz również skończyłem studia podyplomowe PR, czyli marketing i zarządzanie. I również się tym bawię. Bawię się to po prostu pomagając innym na zasadzie pro bono. Czyli jeżeli widzę, że to jest jakiś fantastyczny układ z ludźmi, przyjaźń, bardzo pomagam. Oprócz tego powiem jeszcze zabawną rzecz. Jak jestem teraz, byłem chociażby w dwóch miejscowościach, w Ciechocinku i w Ustroń, nagrywałem rolki. Rolki reklamujące właśnie te uzdrowiska. Oni są zadowoleni, ja zadowoleni, bo to połączona była pasja moja z pobytem wypoczynkowym.
1: Czyli można powiedzieć, że pan się rozwija właściwie cały czas.
2: Oj, tak. Tak, można tak powiedzieć, że się rozwijam. I proszę zrozumieć jedną rzecz. Nie wiem, czy to powiem, ale niech tak. Ja wczoraj skończyłem 80 lat. Jak pani widzi, wyglądam tak, jak wyglądam. Gram rolę 60-latków. Umysł mam taki, że potrafię opanować 40-50 stron. Biegam na planie, jestem pełen energii. Także niektórzy się dziwią, skąd ja tą energię biorę. A ja biorę energię z tego, że praca sprawia mi przyjemność.
1: A no właśnie, i dlatego pan, można powiedzieć, że właściwie tak się prześlizgnął z jednej pracy do drugiej. I w zasadzie to nie ma emerytury.
2: Nie, ja nie mogę powiedzieć, że jestem na emeryturze. Nie, bo ja rzeczywiście dużo pracuję. I jeszcze powiem taką rzecz, że jak nie gram tam tydzień, dwa, to żona mówi, zrób coś ze sobą, bo już czuję się, że czegoś mi brak. Jak nie słyszę dwóch słów, kamera, akcja, to jestem taki chory, no po prostu chory.
1: Panie Mieczysławie, czyli można powiedzieć właściwie, że ten plan filmowy to taki pana żywioł. Dlaczego pan to lubi? Dlaczego to panu się podoba? Co najbardziej pana przyciąga właśnie do tego świata filmu, do tego planu filmowego?
2: No, jest to świetne pytanie, ale bardzo trudne. To znaczy, odpowiem tak. Sprawia mi przyjemność, że potrafię wcielić się w innego człowieka. Potrafię zmienić swój styl życia dla filmu. I sprawia mi to wielką frajdę, ponieważ ja wtedy czuję się jakiś taki spełniony. Dla mnie, kiedy jestem na planie, to tak jak powiedziała jedna z aktorek, bądź sobą. Ja jestem sobą, ale czuję się bardzo związany z osobą, którą mam grać. Powiem też taką rzecz zabawną, że grałem księdza, który udziela ostatniego namaszczenia. Dostałem scenariusz i ten scenariusz mi się nie podobał. Poszedłem do proboszcza i poprosiłem go, żeby mi pokazał, jak naprawdę wygląda. Ostatnie namaszczenie. I jak przyjechałem na plan i zacząłem grać, to wszyscy stwierdzili, że jestem księdzem. Że to nie jestem aktorem, jestem księdzem. Ale to jest właśnie to, że ja się do każdej roli przygotowuję. Każdą rolę, zanim usiądę do scenariusza, dokładnie przemyślę, kim ja jestem i kogo mam grać. No i to jest właśnie na planie dla mnie największą satysfakcją, że potrafię być innym człowiekiem. Człowiekiem, który gra i sprawia mu to przyjemność.
1: To teraz zrobimy małą pauzę i za chwilkę wrócimy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest pan Mieczysław Piotr Wojtczak, aktor. Chciałabym zapytać o plany filmowe. Który był taki najtrudniejszy? Może nie sam plan filmowy, ale po prostu rola, którą pan grał, a która była, nie wiem, pana ulubioną, z której jest pan najbardziej dumny?
1: Tak. Przyznam się szczerze, że jest tak dużo tych filmów, bo zagrałem chyba w tej chwili przez te 15 lat około 200 projektach filmowych. Ale był taki serial, gdzie dostałem scenariusz i było 50 stron, gdzie grałem główną rolę i było 26-7 scen, w każdej grałem i było 21 setek. Setka to jest bezpośrednio się mówi do kamery. No i ja to przeczytałem i przestraszyłem się, bo mówię, no to jest zbyt dużo, nie pociągnę tego. Ale pani reżyser castingu, jak jej powiedziałem, powiedziała, słuchaj, jeżeli ty tego nie zagrasz, to nikt tego nie zagra. No to było takie wyjście na ambicje, gdzie powiedziałem sobie, nie, dam radę. No i rzeczywiście uczyłem się prawie dzień i noc. Jak przyjechałem na plan, to reżyser mówi, no i co, znasz tekst? Ja mówię, no wiesz, no myślę, że tak. Proszę posłuchać, wypadłem świetnie, naprawdę wypadłem świetnie. Serial został uznany jako jeden z najlepszych ze względu na to, że, no, że ja tam grałem. Ale powiem jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, bo mi się przypomniało. Słynny w tej chwili już taki reżyser Tadeusz Łysiak, na pewno pani o tym słyszała, człowiek, który był nominowany do Oscara za film krótkometrażowy. Ja u niego grałem, jak on był na studiach w Warszawie, i to jest dla mnie wielka satysfakcja, grałem u niego w etiudzie filmowej główną rolę profesora nauki tańca. I byłem na ocenie tej etiudy i okazało się, że Tadeusz uzyskał bardzo wysoką ocenę za etiudę, ale największa satysfakcja była dla mnie, ponieważ ludzie, którzy oceniali to, a był tam przewodniczącym pan rektor Ślesicki, powiedział, że ta etiuda jest tak dobra, bo tak świetnie zagrał aktor. Czyli to była dla mnie wielka satysfakcja. I z tego się bardzo cieszę, ponieważ Tadeusz zaprasza mnie na inne plany filmowe już jako reżyser, ale właśnie jeszcze powiem jedną rzecz. Ja bardzo chętnie gram w szkołach filmowych. Dlaczego?
0: Czyli pomaga pan studentom.
1: Tak, ale to wielka przyjemność jest dla mnie. Ale powiem dlaczego. Dlatego, że grając w szkole filmowej u takiego studenta, wiem, że jak on kończy szkołę, to będzie o mnie pamiętał. I tak się dzieje, że jak kończą szkołę, to
0: odzywają się.
1: Odzywają się, dzwonią. Przyjeżdżaj, bo ty jesteś bardzo dobry.
0: Panie Mieczysławie, no właśnie. I teraz moje kolejne pytanie, które jakby wynika z tego, co pan powiedział przed chwilą. Czy na tych planach filmowych też zawiązują się przyjaźnie albo przynajmniej jakieś ciepłe znajomości?
1: Tak, oczywiście. No, są różni ludzie i ja mam prawdopodobnie jakąś taką ciepłą aurę wokół siebie, że ludzie bardzo mnie lubią. Ja z kolei też. Jest pełna empatia. No, ale są tacy, którzy mnie też nie lubią. Chociażby dlatego, że im zabieram rolę.
0: Czyli istnieje taka mała zawiść albo duża zawiść istnieje.
1: Duża zawiść. Duża. Nie będę wymieniał miast, z których są ci aktorzy, ale duża jest.
0: Istnieje, no ale to chyba jak w każdym zawodzie tutaj.
1: Oczywiście,
0: też
1: że tak. Nie, to nie można mówić, że to jest akurat aktorstwo, bo to jest w każdym zawodzie. No, nie ma problemu. To sobie trzeba zaakceptować i nie reagować.
0: Robić swoje, no właśnie. Panie Mieczysławie, chciałabym na chwilkę jeszcze wrócić do początku naszej rozmowy, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Pan w ogóle uczył się aktorstwa w którymś momencie?
1: Nigdy.
0: Nie, nigdy. Czyli to właściwie jest pan no, takim aktorem grającym intuicyjnie tak naprawdę.
1: Tak, ale proszę posłuchać. Ja rozmawiałem na ten temat, żeby pójść na przykład na roczne jakieś tam szkolenie, czy
0: kurs jakiś,
1: w szkole filmowej. Ale wszyscy mi odradzili. Ponieważ, dam przykład, jestem na castingu do reklamy i reżyser castingowy zaprasza aktora i aktor zaczyna mówić głosem teatralnym. Reżyser mówi dziękuję. Mówi, tu nie jest teatr i dziękuję. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest, żeby człowiek był autentyczny, żeby był sobą po prostu, nie aktorem. Bo w momencie, kiedy zaczyna człowiek być aktorem, to jak gdyby mija się z pewnym rolą, z pewnym połączeniem osoby, którą ma grać. Natomiast jeżeli człowiek jest sobą, autentyczny, to jest lepiej. I dlatego wszyscy mi odradzili. Nawet Krystyna Janda powiedziała, że mówi, jesteś świetny, nie chodź na żadne kursy. Bądź sobą.
0: Dokładnie. To chciałabym jeszcze zapytać, jak pan wspomina swój udział w filmie Powidoki? No bo to był taki film, który tutaj kręcony był też częściowo w Łodzi, Warszawy. Andrzej Wajda.
1: Proszę posłuchać. Wspominam go i ciepło, i tak troszkę z sentymentem, ale również tragicznie. Ponieważ była taka rzecz, że film był również kręcony w Warszawie. Zaraz powiem o Łodzi, ale film był kręcony w Warszawie i był kręcony od rana do późnych godzin. Prawie już nie miałem pociągu do powrotu do Łodzi i spałem na krzesłach wytwórni filmów oświatowych na Chełmskiej, żeby na rano pójść na plan.
0: Zdążyć.
1: Czyli wariat, jednym słowem.
0: No takie są blaski. Blaski są blaski i są cienie, tak?
1: Tak, no sprawiało mi satysfakcję, bo przebywanie z panem Andrzejem Wajdą to wielka satysfakcja i przyjemność. Człowiek, który był mistrzem praktycznie, jeżeli chodzi o reżyserię, ale również bardzo ciepłym, z pełną empatią człowiekiem. Świetnie się z nim współpracowało. Natomiast, no, jeżeli chodzi o Łódź, no to tu było kilka takich niezbyt przyjemnych zgrzytów, ponieważ graliśmy na Kamiennej, Włókienniczej chyba, tak się te ulice nazywały, albo nazywają jeszcze.
0: Kiedyś Kamienna, teraz Włókiennicza, tak?
1: Kiedyś Kamienna, teraz Włókienicza, ale to przed remontem to było, gdzie w oknach zamiast firanek wisiały amerykańskie flagi, gdzie jak szliśmy z pochodem, bo tam pochód był też, to wychodzili z brami, śpiewali razem z nami. No i była też taka sytuacja, że któregoś dnia Linda miał wywiad w telewizji i powiedział o...
0: Ten słynny wywiad, tak.
1: O kilka słów za dużo powiedział. No i zaczęła się nieprzyjemna historia. Ponieważ powiedzieli, że nie darują mu tego i przeszkadzali, bardzo przeszkadzali.
0: Myślę, że powiemy, o co chodzi, bo myślę, że wszyscy w Łodzi pamiętają i wiedzą, ale może niektórzy nie słyszeli. No, Linda powiedział, że Łódź to miasto Meneli, tak?
1: Tak.
0: I odbiło się to szerokim echem tutaj, szczególnie w Łodzi, prawda?
1: Tak, odbiło się to echem i on już na następne dni musiał mieć ochroniarzy, z którymi chodził. Także no, nieprzyjemna sytuacja.
0: Czyli to się też przeniosło w takim razie na całą atmosferę pewnie tego planu filmowego, tak?
1: Tak. No, była też taka sytuacja, że wychodzili z torebkami Biedronki na plan. Także to wszystko zakłócali plan. I chyba była też taka rzecz, że pan Wajda poprosił swojego drugiego reżysera, żeby z nimi porozmawiał. I z tego, co wiem, to porozmawiał tak, że dostali jakąś gratyfikację, żeby...
0: Odpuścili.
1: Żeby odpuścili, tak. Ale powiedzieli, że oni odpuszczają, bo szanują pana Wajdę, ale Lindzie nie odpuszczą.
0: To w takim razie jakie najbliższe plany, myślę o tych filmowych, czy są jakieś?
1: Proszę posłuchać, w tej chwili jestem, jak powiedziałem, rok poświęciłem na rehabilitację i wypoczynek. Ale wypoczynek już się kończy, bo przyjeżdżam 15 do Łodzi. W tej chwili mam praktycznie co chwila ktoś do mnie dzwoni, ewentualnie dostaję z agencji zaproszenie do udziału w castingach do reklam. No niestety nie mogę, bo jestem zdyscyplinowanym i nie chcę zawalać, że przyjadę, a nie przyjadę. Dlatego czekam cierpliwie do 15 sierpnia. 15 sierpnia ruszam do boju. Jaki to będzie bój? Nie wiem, ale myślę, że będzie dobry.
0: Czyli pan teraz zbiera siłę, tak można powiedzieć, tak, żeby potem pełną parą ruszyć, tak?
1: Tak, tak. No tak jak powiedziałem, no, jestem człowiekiem, który już ma określony wiek i żeby być sprawnym, silnym, energicznym, z głową otwartą na projekty, to ja też muszę się zrehabilitować i po prostu nabrać dużo, dużo sił.
0: Panie Mieczysławie, i to jest pewnie właśnie clue tego, że można mieć 80 lat i być w tak dobrej kondycji.
1: Ale trzeba dbać o siebie.
0: No właśnie, bo to nie przychodzi samo,
1: nie?
0: Prawda?
1: Proszę posłuchać, nie. Ja nie paliłem, w życiu nie miałem papierosa w ustach. Alkoholu unikam, a od 5 lat prawie wcale nie piję i dużo chodzę, dużo biegam. A co najważniejsze, mam wspaniałą żonę, która dopinguje mnie do takiego sprawnego, fajnego życia i dobrej diety. O, tak bym powiedział.
0: To jest ważne.
1: A mam córkę, która jest elektrokardiologiem i dba o moje serce.
0: No to pan jest nieźle ustawiony. Panie Mieczysławie, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję za wizytę w radiu. Aktor Mieczysław Piotr Wojtczak był dzisiaj naszym gościem.
1: To ja bardzo dziękuję i serdecznie, ciepło pozdrawiam słuchaczy.

0: Moim kolejnym gościem jest Jolanta Targowska, prezeska Fundacji Pokolenia Plus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Fundacja Pokolenia Plus organizuje kolejną imprezę, o której za chwilę będziemy mówiły, na ulicy Włókienniczej. A przypomnijmy, komu jest dedykowana fundacja, czym się zajmujecie?
1: Fundacja Pokolenia Plus powstała 5 lat temu, w 2021 roku. Był to taki troszkę odruch serca po pandemii. Myślę, że wielu z nas miało takie potrzeby, żeby pomóc innym swoim działaniem. I taka była główna idea. Jej hasło, jakie powstało, to stop samotności. Uważaliśmy, że to jest ważne, żeby dotrzeć do innych ludzi, tych, którzy czują się samotni, potrzebujący, niesamodzielni, wesprzeć ich w życiu codziennym, bądź po prostu od święta, jeżeli można, w jakikolwiek inny sposób. I tak troszkę się rozszerzyła ta idea do naszych działań, które realizujemy w obszarze kultury, warsztatów twórczych, zajęć z cyfryzacji, spotkań różnych z ciekawymi ludźmi, prelekcji i aktywizacji ruchowej. No, są to takie dziedziny, które uznaliśmy, że warto działać, warto pomagać, warto wspierać. A głównie nam chodzi o osoby senioralne, tak dzisiaj pięknie się mówi, z obszaru silver. Czyli ta pomoc, to wsparcie niesiemy zazwyczaj osobom 60+. Ale te działania są nie tylko skierowane do seniorów, natomiast pomyśleliśmy, że warto też położyć nacisk na międzypokoleniowość naszych działań. Tak ważne są w naszym życiu dzisiaj relacje. Relacje właśnie międzypokoleniowe, żeby to pielęgnować w jakikolwiek sposób. Ponieważ zaczęliśmy współpracować z domami pomocy społecznej, to taki powstał całkiem naturalny pomysł, żeby połączyć działania, aktywizację seniorów z działaniami międzypokoleniowymi i również dołączyć grupy dzieci do seniorów. W naszym przypadku stwierdziliśmy, że najlepszym obszarem będą te dzieci z takimi podobnymi problemami. To jest, tak się mówi ładnie, z obszarów wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem, czyli dzieci z domów dziecka. I proszę Państwa, pięknie to nam, powiedziałabym, muzycznym językiem zagrało, bo kiedy spotkały się dzieci i seniorzy we wspólnych aktywnościach, na przykład z cyfryzacji czy przy okazji jakichś koncertów, to stworzyły się momentalnie piękne relacje, mimo że nierodzinne, ale takie troszkę pararodzinne. No i dalej realizujemy te działania, myślę, że dla dobra wszystkich pokoleń.
0: To, co będzie się dzisiaj działo, wydarzenie, to będzie potańcówka w pasażu Hilarego Majewskiego przy ulicy Włókienniczej w Łodzi. Też jak najbardziej wpisuje się w to, czym się właśnie zajmujecie na co dzień, bo też będziecie łączyć pokolenia dzisiaj.
1: Jak najbardziej. Chcemy, aby zaprosić wszystkich, aby wszystkie pokolenia mogły się bawić przy najlepszych hitach, przebojach lat 50., 60., 70. Stąd nazwa tego wydarzenia Fajfy. Fajfy, no to może nie wszystkim jest wiadomo, tym młodym pokoleniom, co oznacza ta nazwa. Powiem szczerze, że w latach mojej młodości to były to domówki albo potańcówki, dyskoteki. Natomiast właśnie w tych latach 50., 60., 70. taką nazwą mówiło się o tym, że fajfy to są po prostu takie spotkania taneczne, które zaczynały się o godzinie 5. No i stąd ta nazwa, więc też postanowiliśmy zacząć naszą fajfę o 5, żeby tradycji stało się zadość i żeby ta definicja się zgadzała. Więc o 5 zapraszamy łodzian i nie tylko z każdego pokolenia do wspólnej zabawy przy najlepszych przebojach właśnie tych lat 50., 60., 70., nie tylko polskich wykonawców, ale również światowych. Te przeboje będą lansowane przez DJ-a Fagota. Jest to znany też łódzki DJ, który świetnie potrafi bawić najlepszą muzyką. Odbędzie się ta fajfa w pasażu Hilarego Majewskiego. I tutaj trzeba jednak przypomnieć, gdzie ten pasaż się znajduje, bo może nie wszyscy wiedzą. Mniej więcej w połowie ulicy Włókienniczej i między ulicą też Jaracza, tak? Czyli między Włókienniczą a Jaracza, w połowie mniej więcej ulicy Włókienniczej mieści się pasaż Hilarego Majewskiego, który jest takim łącznikiem między tymi dwoma ulicami. Bardzo ładne, zrewitalizowane miejsce. Znajduje się tam też plac zabaw dla dzieci, więc czasami to miejsce wykorzystywane jest do takich jeszcze właśnie organizacji wydarzeń kulturalnych i pomyśleliśmy, że to będzie też świetne miejsce do zorganizowania potańcówki wakacyjnej pod chmurką, na świeżym powietrzu. No, czasami trzeba liczyć na to, żeby ta pogoda nam dopisała.
0: Ale wszystko wskazuje, że ma być przepiękna pogoda, więc...
1: No, trzymamy kciuki, żeby dzisiaj też tak się zadziało, żeby słoneczko nam pięknie zaświeciło i żeby nie padało, no bo chcę wspomnieć, że jest to w tym roku pierwszy taki cykl Five, ale być może nie ostatni, być może zaczniemy też właśnie jakąś tradycję.
0: Cyklicznie, tak.
1: Tak, tych potańcówek wakacyjnych. Pomysł był taki, żeby zgromadzić właśnie okoliczną społeczność, zintegrować, zaktywizować, żeby ludzie się poznali, żeby wspólnie mogli potańczyć, pobawić się i poznać po prostu lepiej. Więc to była taka idea. Natomiast co do takich informacji organizacyjnych, to będzie już gdzieś druga ta fajfa. Pierwsza miała się odbyć 28 czerwca, czyli ostatnią niedzielę czerwca. No i znowuż tutaj pogoda zagrała, bo była kulminacja tych najcieplejszych dni, 44 stopnie Celsjusza w Łodzi. Trzeba było przełożyć na kolejny tydzień. No i ta pierwsza fajfa odbyła się 5 lipca. Ale znowuż pogoda, czyli pierwsze pół godziny to było oberwanie chmury. I tak jak potem troszkę to humorystycznie stwierdziliśmy, po prostu ludzi zmyło z ulic.
0: Dosłownie.
1: Dosłownie w przenośni. Więc no, mamy nadzieję, że dzisiaj nam dopisze publiczność, tym bardziej, no i uczestnicy, tym bardziej, że mamy Święto Łodzi.
0: Jolu, a powiedz, skoro to będzie muzyka z lat 50., 60. i 70., to można ubrać się odpowiednio właśnie do tych lat?
1: Ja bardzo na to liczę, że pojawią się osoby, które chętnie pojawią się w tych strojach, które obowiązywały na fajfach. Można sobie wygooglować, jakie to były kiedyś bananowe spódniczki, jakie to były szerokie dzwony, spodnie. Zapraszamy wszystkich chętnych właśnie jeszcze do tego, żeby przyjść w odpowiednim stroju. Będzie na tą okazję odpowiedni konkurs z nagrodami, także myślę, że przy okazji można się zaprezentować, wyciągnąć z szafy gdzieś tam głęboko, chociaż powiem szczerze, że chyba ta moda to wraca teraz po tych 40
0: latach. Troszeczkę przeobrażona, ale wraca. Szerokie spodnie, dzwony właściwie tak są w dalszym ciągu modne.
1: Tak, powiem szczerze, że ja też na tę okoliczność zakupiłam sukienkę w grochy i nie miałam takiej trudności dużej, żeby w sklepie te grochy znaleźć, więc to jest teraz taki powrót po wielu latach. Zachęcam serdecznie, żeby w jakąś ciekawą stylizacją pojawić się. To wtedy tak człowiek czuje, że w ogóle przenosi się jakby w te lata wstecz. Przy czym ta muzyka to powoduje no nie tylko to, że nie tylko strój, ale i muzyka razem tworzą taki ciekawy anturaż, w którym człowiek w ogóle czuje, że nogi mu same chodzą. A to przecież są fantastyczne przeboje z czasów big beatu, tak więc rock and rolla. To będą nogi same chodziły, myślę, niezależnie od pokoleń. Mam też nadzieję, że zaszczycą nas osoby, które może kiedyś mieszkały przy ulicy Włókienniczej, bo przypomnijmy, że też no, niedawno skończyła się rewitalizacja, także taka pierwsza, większa część tej rewitalizacji architektonicznej. Nadal trwa jeszcze rewitalizacja społeczna ulicy Włókienniczej, więc może ktoś jeszcze z starszych, wcześniejszych lokatorów, chociaż wiele osób nadal mieszka na Włókienniczej i mam nadzieję, że przyjdą się z nami bawić.
0: Jolu, to na koniec powiedz mi, czy myślisz, że jesteśmy właśnie gotowi na taką spontaniczną, znaczy do pewnego stopnia spontaniczną, bo myślę, że też może się włączyć wiele przypadkowych osób, które będą przechodziły czy ulicą Włókienniczą, czy ulicą Jaracza, czy właśnie tym pasażem, ale właśnie czy jesteśmy gotowi na to, żeby bawić się w takiej właśnie scenerii ulicznej, bym powiedziała, bo to już na przykład dzieje się w wielu miastach na zachodzie i widać, że ludzie się świetnie bawią. Teraz też są organizowane takie potańcówki, widziałam w Warszawie, takie trochę swingowe i jest rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie.
1: Tak, my też podrwaliśmy ten pomysł, troszeczkę właśnie tak kopiując z innych dobrych przykładów, że często chętnie ludzie się bawią na ulicy. Jest to przestrzeń otwarta, mogą sobie pozwolić na jakieś też figury, które wymagają więcej miejsca, albo po prostu gdzieś na poboczu potańczyć sobie, poprzytulać się i po prostu posłuchać tej muzyki. Myślę, że tutaj wszyscy są zaproszeni. Nie chodzi nam szczególnie o to, żeby dawać jakieś pokazy sztuki tanecznej, ale właśnie, żeby dobrze się pobawić, żeby się poznać, posłuchać, jeżeli ktoś nie będzie miał ochoty, albo już się zmęczy, bo przecież te czasy big beatu to były czasy, kiedy ta muzyka wymagała dobrej kondycji fizycznej.
0: Oj, to prawda, tak. Będzie trzeba poćwiczyć trochę.
1: Troszkę może. Chciałam powiedzieć, że będzie jeszcze kolejna, trzecia, 30 sierpnia Fajfa, więc jeżeli ktoś ma jakieś inne plany na dzisiaj i przypadkiem nie będzie mógł nas odwiedzić, to zapraszamy 30 sierpnia również o godzinie 5 w niedzielę, ostatnią niedzielę wakacji. Taki był plan. 3 ostatnie niedziele miesięcy wakacyjnych i tego się trzymamy. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i na tą ostatnią fajfę.
0: No to ja trzymam kciuki i bardzo jestem ciekawa tej imprezy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jolanta Targowska, prezeska Fundacji Pokolenia Plus, była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo, Agato, dziękuję Państwu i zapraszam serdecznie.
0: A ja także Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę w programie Czas Seniorów i do usłyszenia za tydzień.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, kłaniam się bardzo nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. To Zbigniew Papierski, prezes MPK Łódź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Komunikacja na Łódź Summer Festival, czyli w zeszły weekend, to była największa operacja do tej pory łódzkiego MPK, jaką zrealizował? Taką jednorazową oczywiście, bo operacja codziennych dojazdów łodzian do pracy jest ogromna, ale taką jednorazową?
2: Tak, to było największe wydarzenie dla nas. 40 par autobusów, dodatkowe tramwaje, no duże wyzwanie, przewiezienie kilkudziesięciu tysięcy osób w dosyć krótkim czasie, to było duże wyzwanie. Myślę, że ocena mieszkańców jest
1: A pana
2: dobra.
1: Ocena? Zakończony sukcesem ta operacja, czy też jest sporo do poprawy?
2: Nie, no według mnie wyszło to bardzo dobrze. Gratuluję wszystkim pracownikom MPK, że postawili tak się tutaj i postarali zrobić wszystko, żeby to wyszło jak najlepiej. Oczywiście nie uniknęliśmy jakichś takich drobnych potknięć.
1: No właśnie, bo ja będę szukał dziury w całym w takim razie. No jednak autobusy zatłoczone były, tramwaje też były zatłoczone. Jak rozumiem, nie dało się postawić więcej niż 40 autobusów. W zeszłym roku ile było tych autobusów?
2: 20.
1: 20, czyli dwa razy więcej było, a mimo to był tłok. To, co się poprawiło na pewno, to były też kolejki, które były zorganizowane. W zeszłym roku kolejka niezorganizowana przy dworcu Łódź Kaliska spowodowała, że no, był spory chaos przy dojazdach tych autobusów. To się poprawiło, ale opóźnienia również się zdarzały.
2: Opóźnienia przede wszystkim to tak, jeżeli jest 42 autobusy w ruchu, to prawie odjeżdża co minutę. Przy naszych drogach i zatłoczeniu na tych drogach nie jesteśmy w stanie już praktycznie więcej podstawić autobusów, bo one staną w korkach i potem mamy pretensje do opóźnień, bo jeżeli autobus stoi w korku, no to jest opóźniony.
1: A dobrą decyzją było przecięcie na pół ulicy Konstantynowskiej i tramwaju 43, no bo przypomnijmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzieli, tramwaj 43 był podzielony na dwie części, odjeżdżał mniej więcej od Aleja Włókniarzy do terenów koncertów, tam była przerwa, bo przecież były tereny właśnie festiwalu i z drugiej strony również kursował z Konstantynowa Łódzkiego właśnie na teren festiwalu. To była dobra decyzja?
2: Myślę, że dla mieszkańców Konstantynowa nie za dobra, ale dla uczestników i organizatorów dobra, ponieważ no, mogli poszerzyć swoje tereny, jeżeli chodzi o możliwość organizacji tej imprezy.
1: A no właśnie, Konstantynów miał problem, szczególnie w niedzielę, kiedy zostało zawieszone kursowanie linii 43. To była decyzja policji i organizatorów po tym, co wydarzyło się w sobotę wieczorem. No i zostali mieszkańcy w dużej mierze odcięci. Może jeszcze z Konstantynowa można było dojechać, ale miejscowości pomiędzy Konstantynowem a Łodzią miały spory problem.
2: Tak, no rzeczywiście ta decyzja była podyktowana względami bezpieczeństwa. Jak się okazało, potem w niedzielę może była trochę na wyrost. Uczymy się tej imprezy. Co roku ona jest praktycznie dwa razy większa i musimy się nauczyć pewnych rozwiązań awaryjnych. Także wszystko jeszcze przed nami. Myślę, że następne urodziny będą jeszcze bardziej huczne.
1: Panie prezesie, a ile to wszystko kosztowało MPK? Jesteśmy w stanie oszacować? Ile MPK wydało na taką operację?
2: To tutaj ciężko oszacować koszty. No my jesteśmy od tego, żeby jeździć. Miasto pokrywa te wydatki. To nie jest aż taki ten trzydniowy dodatkowy autobusy, to nie jest jakiś wielki koszt.
1: No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o tym, to za nami, Łódź Summer Festival za nami, pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale porozmawiajmy, co teraz się w mieście dzieje. Kilka remontów torowisk takich pilnych i myślę, że bardzo uciążliwych dla mieszkańców się skończyło. To rondo lotników lwowskich chociażby, ale wciąż jeszcze są utrudnienia chociażby przy Andrzeja, skrzyżowaniu Andrzeja z Aleją Kościuszki. Jeszcze jakieś remonty łodzian czekają. Torowisk, jeszcze jakieś pilnej naprawy wymagają, no bo wakacje są na półmetku, niektóre pewnie zaraz się skończą remonty, a na jesień coś się będzie działo?
2: No przede wszystkim myślę, że w połowie sierpnia powinniśmy zakończyć dosyć uciążliwe dla mieszkańców skrzyżowanie Kościuszki Andrzeja. Czeka nas jeszcze remont torowiska na Piotrkowskiej przy Mickiewicza i na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości.
1: No to jest spory remont.
2: Tak, no ale niestety tam jest taki stan infrastruktury, przede wszystkim remont zwrotnicy przy placu Reymonta i potem jesienne takie większe utrudnienie to jest Kilińskiego Pomorska.
1: No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o tej Piotrkowskiej przy placu Reymonta, bo jak tak sobie wyobrażam mapę Łodzi, no to tam jest wyjazd z zajezdni na Schocianowic. No, bardzo dużo linii tam jeździ. Zresztą to jest trasa tak zwanego łódzkiego tramwaju regionalnego. Kiedy ruszy w takim razie ten remont? Kiedy łodzianie mogą się spodziewać no sporych utrudnień i znowu zmian chociażby trasy 11?
2: No przede wszystkim to będzie zmiana trasy 11 i przebieg linii UTR-u. Będzie musiało to się odbywać wszystko Politechniki. Czekamy na zakończenie tych takich drobnych prac, żeby nie robić w pobliżu jakichś większych dodatkowych prac. Czekamy na decyzję miasta.
1: Wrzesień, październik?
2: Chciałbym jak najwcześniej.
1: Czyli żeby nawet jeszcze w wakacje zacząć.
2: Żeby zacząć jeszcze wakacje, kiedy jednak tych praktycznie do października jest mniejszy ruch.
1: Czyli będziemy czekali na tą informację. Ja pamiętam, że pojawił się też pomysł odbudowy torowiska na ulicy chociażby Czerwonej. Być może to daje do myślenia i to, że takie torowisko by się przydało.
2: Słyszałem, że są takie plany. Liczę, że to połączenie tutaj Politechniki z UTR-em będzie
1: wtedy można by spokojnie ominąć. Tramwaje mogłyby wrócić na swoją trasę. No, ale to torowisko się nie odbuduje w 3 sekundy, więc będą, szanowni państwo, spore utrudnienia znowu na trasie łódzkiego tramwaju regionalnego. Będziemy z niecierpliwością czekać na informacje w tej sprawie. MPK, a przypomnę, rozmawiam z prezesem MPK Łódź, Zbigniewem Papierskim, zażegnało już kryzys w braku motorniczych i w braku kierowców. Pamiętam, kiedy ostatni raz był pan w Radiu Łódź, rozmawialiśmy o tym, że no brakuje tych pracowników, są braki i nawet niektóre rozkłady są cięte, bo nie ma kto wyjechać na przykład w autobusie, albo nie ma kto wyjechać w tramwaju w przypadku chorób, albo na przykład czasu urlopowego.
2: W autobusach mamy praktycznie sytuację dobrą. Jesteśmy w stanie, oczywiście z dodatkowymi godzinami nadliczbowymi, sprostać tym wszystkim zadaniom. Z tramwajami powoli już wychodzimy z kryzysu. Jesteśmy na wznoszącej linii. Myślę, że w ciągu tego roku postaramy się tutaj uzupełnić na tyle, żebyśmy mogli podstawiać odpowiednią ilość pojazdów.
1: No dobrze, to niedawno brakowało około 100 motorniczych. To teraz ilu brakuje?
2: Teraz jesteśmy mniej więcej na poziomie kilkunastu, jeżeli chodzi o autobusy, może około 50-70 w tramwajach.
1: Czyli stanowczo się poprawia? Co na to wpływa? Po prostu więcej jest chętnych do pracy?
2: Jest więcej chętnych. Myślę, że nasz system tych darmowych kursów też przynosi efekt. Jesteśmy stabilnym, dobrym pracodawcą.
1: Darmowych kursów, czyli jeżeli ktoś zgłasza się do pracy w MPK Łódź, to rozumiem, jest całkowicie przeszkolony. Może przyjść po prostu z ulicy. Nigdy nie prowadził tramwaju i zacznie go prowadzić?
2: Tak, wystarczy mieć odpowiednie, jeżeli chodzi o autobusy prawo jazdy B, w motorniczych praktycznie nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień. I po tych 3-4 miesiącach można zdać egzamin na motorniczego czy na prawo jazdy i
1: panie
2: przystąpić
1: prezesie,
2: do pracy.
1: Zastanawiam się tylko, czy to nie jest chwilowe, dlatego że miasto przecież już buduje nowe torowisko, na przykład chociażby na Broniewskiego. W planach jest kolejne torowisko. Tam z problemami w nowym centrum Łodzi wzdłuż przedłużenie tej trasy, która przebiega wzdłuż dworca Łódź Fabryczna, to będzie oznaczało, że trzeba będzie uruchomić kolejne linie. Tymczasem chociażby informujemy w Radiu Łódź, że wróciła 13, myślę, że mieszkańcy Zarzewia się tam cieszą, ale ograniczony został rozkład linii numer 8. Czyli no, ten rozkład nie może być z gumy właśnie ze względu na to, że motorniczych jeszcze nie ma tylu, ilu być powinno. W związku z tym uruchomienie tych nowych linii spowoduje, że wrócimy do sytuacji z dołkiem i z brakami kadrowymi, które powodują, że mieszkańcy no, nie mogą się na przykład doczekać na tramwaj.
2: Ilość pojazdów, które są w ruchu na mieście, to jest taka mieszanka. Ilość prowadzących, ilość pojazdów i jak gdyby potrzeby miasta. Myślę, że za rok będziemy wiedzieli coś więcej o tych potrzebach miasta. Są prowadzone badania, po wakacjach zaczynają się już badania. Będą kontynuowane jeszcze na wiosnę i o tej porze roku powinniśmy już wiedzieć, jakie są potrzeby, bo my dzisiaj jeździmy tak na zasadzie, że no może tam powinniśmy jeździć. Po tych badaniach dowiemy się tak naprawdę, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o tego typu usługę. I to nie oznacza, że będzie trzeba wprowadzić do ruchu więcej tramwajów czy autobusów, bo być może trzeba to zrobić bardziej efektywnie tą ilością taboru, którą dzisiaj dysponujemy i tą ilością pracowników.
1: Wspomniał pan o taborze, a to kolejny przecież problem. Miasto chyba odeszło od planów zakupu używanych tramwajów, bo w perspektywie jest budowa własnego tramwaju. Za ile taki tramwaj może powstać w zajezdni? Przepraszam, w Zakładzie Techniki, czyli dawnej zajezdni na Helenówku.
2: Przede wszystkim za rok o tej porze powinniśmy już jeździć tramwajem, 15 tramwajami Modern Transu, które pod koniec roku zaczną się budować w Poznaniu.
1: 15 chyba nie rozwiązuje problemu.
2: 15 ale to jest 30 wagonów, 805, tak? Także stąd taka nasza decyzja, że na razie wstrzymujemy zakupy tramwajów używanych. Staramy się modernizować to, co mamy, a jeszcze mamy sporo do zmodernizowania tych tramwajów, które sprowadziliśmy, bo to jest 35, koło 50-60 tramwajów używanych sprowadziliśmy. One część jeżdżą praktycznie tylko po przystosowaniu, część podlega modernizacji, która przedłuży ich życie na 15-20.
1: Chodzi o te niskopodłogowe, takie kanciaste tramwaje. Myślę, że łodzianie doskonale je kojarzą.
2: Tak, ale myślę, że to są bardzo fajne tramwaje i po modernizacji jeszcze te 15-20 lat będą mogły jeździć.
1: Tylko one były, proszę mi przypomnieć, sprowadzone 10 lat temu, dekadę temu?
2: Tak. Ten to czas już niestety szybko mija.
1: A zostały wyprodukowane w latach 90.
2: A zostały w początku lat 90., ale to są dobre tramwaje, po modernizacji jeszcze naprawdę pojeżdżą.
1: No dobrze, to za 2 lata to jest realny plan, żeby pierwszy łódzki tramwaj wyjechał z Helenówka?
2: Chcielibyśmy na 130-lecie MPK wyjechać tramwajem.
1: No dobrze, na ile to jest realne? To wrócę do tego pytania.
2: Jesteśmy już tak naprawdę w trakcie postępowania na wyłonienie dostawcy projektu, bo tego nam brakuje. Potrzebujemy projekt.
1: Czyli tak musimy się dowiedzieć, jakim tramwajem łodzianie będą jeździć, tak?
2: Jeżeli będzie już projekt, przedstawimy koncepcję, jak będzie wyglądał ten tramwaj.
1: No i trzeba będzie poszukać na to pieniędzy, to też jest ważne.
2: No, będziemy musieli naprawdę wspólnie z miastem poszukać pieniędzy, bo jeżeli chodzi o tabor autobusowy, to jesteśmy jednym z lepszych miast pod tym względem. Z tramwajami musimy gonić. No i to są niestety duże pieniądze.
1: No, ale pieniądze też MPK Łódź zarabia. To na koniec zapytam o to, kiedy rozpocznie się montaż klimatyzatorów dla tramwajów. Praskich tramwajów. Jak się okazuje, MPK we współpracy z prywatną firmą wygrało postępowanie i w Łodzi będą montowane klimatyzatory w tramwajach, które jeżdżą po Pradze, jak rozumiem. Nic nie pomyliłem.
2: Tak, wygraliśmy w Jaskini Lwa. Wygraliśmy ze Skodą.
1: Dlaczego w Jaskini Lwa? To no taki trudny rynek?
2: W Pradze jeżdżą Skody i myśmy tam wspólnie, a w zasadzie no to inicjatorem była Enika Łódzka, firma prywatna. Udało nam się wspólnie położyć taką ofertę, że byliśmy konkurencyjni. Dobrze, prawie chyba rok trwały całe negocjacje, jeżeli chodzi o podpisanie umowy. Umowa podpisana jest, Enika już podpisała. My jesteśmy w trakcie uzgadnienia naszej umowy między Eniką i pod koniec roku powinien pierwszy wagon trafić do Zakładu Techniki. I przez 5 lat 120 pojazdów będziemy modernizować.
1: I jak rozumiem, na tym MPK zarobi?
2: Zarobimy, nauczymy się, no i przede wszystkim będzie wykorzystany nowy zakład techniki.
1: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem dzisiaj o poranku był Zbigniew Papierski, prezes MPK Łódź. Szanowni Państwo, cieszmy się z dzisiejszych bezproblemowych dojazdów. Mam nadzieję, że takich problemów nie ma, bo jak słyszymy, kolejne remonty nas wkrótce czekają. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry i zapraszam na nasz cotygodniowy magazyn. Dziś będzie to przegląd kilku ciekawych wydarzeń, informacji i na pewno jedno zaproszenie. Będziemy trochę przemieszczać się po Polsce, ale mamy wakacje, więc podróżowanie jest jak najbardziej na czasie, a być może uda mi się Państwa zainspirować do odwiedzenia pewnych miejsc. To na początek o tym, że Boleszyn, nieopodal Lidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim, jest doskonałym miejscem do obserwacji bocianów. Stacjonuje ich tam kilkaset. Bociany spędzają w Boleszynie całe lato. We wsi działa biogazownia, w okolicy której pojawiają się owady i gryzonie, a to właśnie nimi żywią się bociany, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
1: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
0: Jeśli będą Państwo niedaleko Lidzbarka Warmińskiego, to może warto wybrać się do Boleszyna, by poobserwować nie tylko bociany, bo jest tam podobno także wiele wron i mew. Jeśli są wśród nas miłośnicy łosi, to mam dla Was małą podpowiedź. Do tej pory, by pooglądać te wyjątkowe zwierzęta, wybieraliśmy się najczęściej na Podlasie. Okazuje się jednak, że coraz częściej można łosie spotkać także na Pomorzu. W ciągu dekady przybyło ich czterokrotnie, a przez ostatni rok o 1/10. Na Pomorzu mieszka ponad 1200 łosi. Roman Wasilewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku mówi, że w poszukiwaniu nowych terytoriów łosie coraz śmielej wchodzą do miast, powodując niestety też szkody.
2: Nie tylko w gospodarce leśnej, ale zaczynają być już problemem szkody w uprawach rolnych i to już rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z tego, bo potrafi dotkliwe szkody, ale są przecież coraz więcej wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt, które często dla ludzi kończą się bardzo tragicznie.
0: Najwięcej łosi na Pomorzu jest w okolicach Elbląga, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego i Kolbut. Jeśli będą tam Państwo na wakacjach, proszę się bacznie rozglądać. Jeśli ktoś chciałby bliżej poznać rekiny, to warto w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, wybrać się do Orientarium Zoo Łódź. Rekiny od lat fascynują i pobudzają wyobraźnię, choć często kojarzą się z filmowymi historiami i groźnymi drapieżnikami, w rzeczywistości są niezwykle ważną częścią morskiego świata. A więcej o tych niezwykłych zwierzętach będzie można dowiedzieć się podczas wydarzenia Sobota w szczękach rekina – Oceaniczna przygoda w Orientarium Zoo Łódź. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i dla małych, i dla dużych. Podczas wydarzenia goście poznają zwyczaje rekinów, ich niezwykłe zdolności oraz rolę, jaką odgrywają w morskich ekosystemach. Edukatorzy opowiedzą, dlaczego obecność tych drapieżników jest tak ważna dla zachowania naturalnej równowagi w oceanach i rozprawią się z najpopularniejszymi mitami na ich temat. Sobota w szczękach rekina już 1 sierpnia w Orientarium Zoo Łódź. To teraz zaglądamy jeszcze do ogrodu zoologicznego w Warszawie, gdzie na świat przyszedł źrebak konia przewalskiego, ostatniego współcześnie żyjącego dzikiego gatunku konia. W latach 60. XX wieku zwierzęta te całkowicie wyginęły na wolności, ale ich populacja odradza się dzięki międzynarodowej współpracy ogrodów zoologicznych. Dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz mówił w Polskim Radiu 24, że powrót konia przewalskiego na azjatyckie stepy jest efektem programów hodowlanych prowadzonych z udziałem zaledwie 12 osobników.
3: Nie było ich w naturze, ale były w ogrodach zoologicznych. No i zorganizowano transport, zajmowało się tym praskie zoo z udziałem Wiednia i udało się pierwszy transport wysłać. Oczywiście, żeby robić takie rzeczy, musi być stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w miejscu docelowym. I tutaj Mongolia w pewnym momencie była w stanie. No i musi być organizacja miejscowa, która będzie w stanie nadzorować te zwierzęta. No i to się wszystko wydarzyło. Zbudowano zagrody przejściowe. W tej chwili bardzo ładnie się mnożą i jest coraz lepiej.
0: Koni Przewalskiego znany jest z charakterystycznej krępej budowy, stojącej grzywy i przystosowania do surowych warunków stepów Azji Środkowej. Został opisany w 1881 roku przez Iwana Poliakowa na podstawie obrazów zebranych w 1879 roku przez Nikołaja Przewalskiego. I na koniec naszego magazynu jeszcze małe, ważne przypomnienie. Spacerując po lasach, pamiętajmy, by nie zostawiać po sobie śmieci, bo te mogą być niebezpieczne dla zwierząt. W ostatnim czasie w mediach głośno było o sprawie samca Daniela, który błąkał się w okolicy Berkowic i półwsi na Opolszczyźnie z zieloną plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża. Była to sytuacja niebezpieczna dla zwierzęcia, tłumaczy rzecznik Nadleśnictwa Opole Jacek Boczar.
4: Daniel, który zaplątał się swoim porożem w siatkę, po pierwsze może nie do końca dobrze widzieć, też ma problemy z pobieraniem pokarmu, więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociażby spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacyjny. I tym bardziej w mieście taki osobnik z taką siatką na głowie jest po prostu dużym zagrożeniem dla ludzi.
0: Leśnicy podkreślają, że porzucone w lesie odpady zagrażają dzikim zwierzętom i ludziom. Apelują, by nie zostawiać śmieci w lasach i na terenach zielonych. I warto o tym pamiętać. W dzisiejszym magazynie Zwierz się zwierz to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.
5: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Śledzi przeróżne portale, przeróżne vlogi i blogi dotyczące właśnie języka polskiego, bo to jest pasja pani profesor. To nie tylko zawód, ale i prawdziwa pasja. Wiem, że pani interesuje się również i bardzo współczesnymi formami mówienia o polszczyźnie.
3: Tak, to prawda, ale nawet jeśli nie interesowałabym się dziś, to już ten algorytm internetu sprawia, że i tak muszę się nieco interesować, bo wyskakują mi przeróżne programy i przeróżne wypowiedzi ludzi, którzy o języku mówią. Ja się w ogóle bardzo cieszę, jeżeli ludzie mówią o języku, bo to jest pewna wartość, która nie zawsze była ceniona. Nie zawsze ci mówiący o języku byli mile widziani, ale w ogóle kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że nawet badacze języka na początku byli uważani za ludzi nieco ekscentrycznych, żeby nie powiedzieć szalonych. No dziś to raczej mało spotykane. Natomiast wracając do tych właśnie różnych programów, obejrzałam ostatnio rolkę jednej z pań, która opowiadała o tym, jakie słowa w polszczyźnie uważa za piękne, niesamowite i także dziwne. Miała takie 10, chyba top 10. Natomiast później w komentarzach znajdowały się przeróżne ciekawostki. No i ta pani powiedziała, że jednym z jej ulubionych słów jest słowo dziwoląg. Faktycznie to niesamowite słowo, ale tam ktoś zaczął wywodzić to słowo od tego, że dziw to jest jakieś dawne słowo od dziewczyna, a long, że długa, w sensie już z angielskiego. I to jest doskonały przykład. Doskonały przykład na tak zwaną etymologię ludową, czyli takie tłumaczenie pochodzenia słów nie związane z nauką, ale związane z naszym wyobrażeniem o nauce.
2: Z pomysłowością, tak. Jakąś potrzebą samorealizacji, czyli w komentarzach czasem można znaleźć dziwne rzeczy, nawet o dziwolągu.
3: Tak jest, tak jest. I ja sobie pomyślałam, że powiem państwu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o słownik etymologii, czy też etymologiczny, że to nie do końca tak, że to dziw to jest zupełnie z czymś innym związane, ponieważ my mieliśmy w prasłowiańszczyźnie taki właśnie element div i on był nawet z takim jerem twardym, o tym dzisiaj już nie będę mówić, ale mieliśmy takie jery miękkie i twardy. No i tak, oczywiście dziwoląg, jeżeli chodzi o takie potoczne użycie, to oczywiście istota lub rzecz dziwaczna po prostu. Natomiast to dziw i lęk, to dziw to jest o tej dziwności, a nie od dziewczyny, a lęk, no właśnie, od czego? No takiego lęgowania się, czyli i obawy, i poczucia, uczucia jakiegoś nie do końca zwyczajnego, czyli ktoś,
2: Niepokój,
3: wywodzenia takiego właśnie jakiegoś dziwnej emocji. No i ktoś, kto taki był, czyli był dziwolągiem, wzbudzał różnego rodzaju emocje. No,
2: czyli to jest od div, czyli dziw, bo tam mamy to zmiękczenie, i lęk, co się zamieniło na long.
3: Tak, i wcale nie język angielski to long, prawda, tak jak tutaj ktoś mówił, ale właściwie mówimy, że jest to słowo wzorowane na języku niemieckim, Wundergeschupf, tak naprawdę. No i takie różne, prawda, inne jeszcze złożenia, które w tym języku występują, więc to jeżeli chodzi o dziwolonga, ale faktycznie ciekawe słowo.
2: Dużo jest ciekawych słów, dużo jest też słów dziwnych właśnie, a propos dziwności. Należy do nich z pewnością naczczo, co za dziwne brzmienie, prawda? Czy zawsze mówiliśmy naczczo, czy kiedyś to wyrażenie miało inną formę?
3: Miało inną formę. Przede wszystkim to naczczo tworzy pewne problemy w pisowni, ponieważ niektórzy piszą czczona, czczo, niektórzy ty, czczo. Niektórzy szyczy o, także różne rzeczy widziałam w swoim życiu i każdy pewnie z nas, bo czasem musimy być naczczo, żeby zrobić chociażby jakieś badania. Wszyscy też wiemy, że naczczo to dziś na pusty żołądek i pojawia się głównie w języku mówionym, w tym pisanym tworzy problem, bo rzadko kiedy takie słowo piszemy. Niektórzy nawet piszą nadczczo. Też takie coś widziałam, albo razem, łącznie, naszczczo i tam jest bardzo dużo tych trudnych polskich głosek i być może wtedy obcokrajowcy mówią, że polszczyzna jest nie do przejścia. Natomiast pyta pani o to, czy było kiedyś inne słowo. Tak, nie było tego na, było po prostu czczo. I to był przysłówek, on pochodził od przymiotnika czczy. To czczy oznaczało pierwotnie coś pustego. Coś pustego, coś o pustym wnętrzu. I teraz można było o tym czym mówić wtedy, kiedy na przykład mówiono o orzechu, czyli na przykład, że on jest pusty w środku, tak? Można powiedzieć o jakimś wnętrzu pustym w środku i o różnych innych rzeczach, które tę pustotę właśnie wykazują.
2: Mamy też ślady tego w dzisiejszej polszczyźnie. Mało kto tak mówi, ale bywa, że słyszymy czcze gadanie.
3: O, właśnie.
2: Czyli takie nieważne.
3: Takie puste. Mhm. Takie mówienie dla samego mówienia, niekoniecznie związane z wielką myślą, przewodnią.
2: A podkreślamy, że piszemy na osobno i czczo, a czczo piszemy przez dwa razy czy, cz.
3: No i to na czczo jeszcze jakieś 150 lat temu było używane samodzielnie, czyli właśnie czczo mi jest, to kiedyś ktoś mógł powiedzieć i to znaczyło właśnie to, że odczuwam jakieś ssanie w żołądku, jakiś drobny głód. To wtedy tak można było powiedzieć. Dziś już nikt nie zrozumie, jeśli tak powiemy.
2: A mamy też taką parę a propos na pieszo i na pieszo.
3: Och, właśnie.
2: Ale my możemy mówić na pieszo?
3: W potocznym języku tak, natomiast ta wzorcowa forma powinna brzmieć pieszo. Ja idę pieszo do szkoły, idę pieszo do pracy. Wielu Polaków chodzi na pieszo, a potem do tego dodają też na piechotę, prawda? Bo to już później od tego na pieszo się tak tworzy takie formy. No, musimy oddzielić ten rejestr wzorcowy od rejestru potocznego. W potocznym języku wiele rzeczy nam uchodzi, w języku takim wzorcowym nie wszystkie.
2: Czyli zupełnie odwrotnie niż w przypadku słowa czczo. Mówimy, że idziemy pieszo, ale jesteśmy na czczo. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

śladem tu, za tym co tam, za bardzo tęskniłam.

mięsa. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

tam spotykasz ją i płaczesz, a ona mówi ci, że to właśnie ja.

0: są ważne, żadne słowa. Gdy spotkasz ją, to powiesz tak. Naprawdę nie wiem, czy to długo potrwa. Naprawdę nie wiem, czy...
1: Minęła godzina szósta.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.

0: całym województwie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń przed upałami. Dla wielu temperatury powyżej 30 stopni to wymarzona wakacyjna pogoda. Trzeba jednak pamiętać o bezpieczeństwie.
1: Dla starszych ludzi na pewno tak. No nie wiem, może czapka, jakieś okulary, nawadniać się, no takie pomysły.
2: Jak była poprzednia ta fala upałów, to zasłoniłam sobie żaluzje, nie zaotwierałam okien do wieczora, no i elektrolity.
0: Jeszcze goręcej będzie jutro, bo termometry pokażą nawet 36 stopni. To warunki, w których łatwo o odwodnienie czy udar cieplny. Dlatego warto słuchać swojego organizmu i nie być obojętnym na takie objawy jak suchość w ustach, zawroty głowy, skurcze mięśni czy mdłości. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
3: Ostrzeżenie MGW przed upałami obowiązuje do dzisiejszego wieczora. Kolejna fala upałów zapowiadana jest na początek przyszłego tygodnia. Wtedy termometry mogą pokazać nawet 38 stopni Celsjusza. A więcej o pogodzie w regionie powiemy tuż po wiadomościach. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii oczekują wyjaśnień po tym, jak rosyjska rakieta manewrująca CH-101 spadła na pole w tej miejscowości i eksplodowała. Przenosiła znaczne ilości materiałów wybuchowych. Wskutek eksplozji powstał lej o szerokości 10 i głębokości 5 metrów. Sołtys Tarnawy Kolonii, Maria Daniłowska, powiedziała Polskiemu Radiu, że mieszkańcy liczą na wyjaśnienia ze strony rządu i służb, bo po tej sytuacji nie czują się bezpieczni.
4: Takie to bezpieczeństwo jest zachwiane i ludzie są taki, zamiast dziś wyjść do żniwa, każdy jest jakiś przyblokowany. Może nie ma przerażenia, nie mamy się co panikować, ale tak nie powinno być.
3: Sołtys dodała, że mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego rakieta przeleciała prawie 100 kilometrów wewnątrz naszego kraju. Premier Donald Tusk przekazał, że wojsko monitorowało przelot rakiety i było gotowe do jej zestrzelenia. Na to się jednak nie zdecydowano. Na dziś prokuratorzy zaplanowali dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. W pracach ma uczestniczyć ekspert z Ukrainy, który ma pomóc w identyfikacji obiektu.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: To rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie właśnie wczoraj w miejscowości Nowa Kolonia, 50 km na południe od Lublina. Zabudowania nie zostały zniszczone. Tuż przed 4 rano mieszkańcy stolicy województwa lubelskiego usłyszeli syreny alarmowe. Na ten temat porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny. Na tę rozmowę zapraszam o 8.10. Stan zdrowia 7-latka po wypadku w łódzkim akwaparku ufala nie poprawia się. Chłopiec od poniedziałku przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w skrajnie ciężkim stanie. Podczas zajęć wakacyjnej szkoły pływania dziecko zaczęło tonąć. Według ustaleń śledczych przez około 3 minuty próbowało utrzymać się na powierzchni, ale potem przez 6 minut pozostawało pod wodą. Reanimacja chłopca trwała ponad pół godziny. Teraz dziecko przebywa w szpitalu. Jego stan wciąż jest skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej zauważyć tonącego 7-latka i zareagować na czas. Gorąco w Polsce, ale też u naszych południowych sąsiadów. Kolejna fala upałów dotarła również do Czech. Wysokie temperatury są wyzwaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. W praskim zoo niedźwiedziom polarnym dostarczono 3 tony lodu w kostkach. Ma im pomóc przetrwać najgorętsze dni. Informacje zebrał Wojciech Stopba.
6: Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio.
3: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: No dobrze, no to ciąg dalszy prognozy pogody. Żar tropików także w naszym regionie. Oczywiście jest ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW przed wysoką temperaturą, a ta rośnie w oczach. Teraz już 21 stopni. Dosłownie 15 minut temu było to 19 stopni. W ciągu dnia do 34, nawet miejscami w naszym województwie do 36 stopni. Poza tym przelotnie popada słaby deszcz. Możliwe także burze z gradem. A więc uważajmy. Na barometrze 993 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Swoją drogą, kostki lodu dla niedźwiedzi z praskiego zoo. Może to jest ten kierunek, może to jest dobry pomysł.

No to rozpocznijmy ten upalny dzień. Dobra wiadomość jest taka, że to już piątek, ostatni dzień lipca. My mówimy dzień dobry. Kuba, Janik, Marcin Pośpiech w tym składzie. Do godziny 9 będziemy z Państwem. Proszę koniecznie zostać z nami.

9 minut po godzinie 6, dziś drogi rowerowe jakoś takie puste, czyżby rowerzyści przestraszyli się wysokiej temperatury? No, ja dzisiaj na dwóch kółkach, bo jednak bardziej niż temperatura, raczej przeraża to 8 zł na stacjach paliw za diesla. No, niestety. Miejmy nadzieję, że te ceny jednak będą spadać. A propos świtu wschód słońca dzisiaj 3 minuty po godzinie 5, słońce zajdzie 33 minuty po godzinie 20, a to oznacza, że dzień potrwa 15 godzin i 30 minut. A jeśli ktoś rowerem jednak i teraz nas słucha, no to muzyka dobra do porannego pedałowania.

No tak, to można rozpoczynać poranki Dave Matthews Band. 14 minut po godzinie 6. Teraz w Radiu Łódź. Najlepsze życzenia oczywiście dla solenizantów, którymi dzisiaj są Ignacy i Helena, ale oczywiście także dla dziś urodzonych, a w tym gronie chociażby Sławomir Łosowski, a więc klawiszowiec i założyciel grupy Kombi. No i to jest autor wielu hitów tego właśnie zespołu, między innymi Słodkiego Miłego Życia, czy też Kochać Cię za późno. Sławomir Łosowski świętuje dziś 75. urodziny. Wszystkiego dobrego. Najlepsze urodzinowe życzenia także dla Roberta Gawlińskiego, który kończy 63 lata. No to wilki, o poranku.

Grupa, wielki, wielki przebój tego zespołu Sun of the Blue Sky w Radiu Ciebie Poranku. Teraz na zegarze prawie 20 minut po godzinie 6. My polecamy radiociebie.pl i nasze podcasty. Tam m.in. rozmowy o mieście Piotra Andrzejczaka. To dla tych, którzy chodząc po mieście lubią się rozglądać, no i podziwiać architekturę. Polecamy.

0: Oczywiście Morrissey teraz na zegarze 21 minut po godzinie 6, a co przed nami w telegraficznym skrócie niekończąca się historia, której początku nie pamiętają najstarsi Indianie. Jest kolejny pomysł na ulicę Jaracza. Kostkę ma zastąpić asfalt. Wrócimy do tego tematu. Liczymy także oczywiście na Państwa komentarze. Czy będzie dzisiaj poranna podróż po Polsce? No oczywiście, że będzie. Dziś coś dla wielbicieli nadmorskich klimatów.
1: Słuchać i turystów, i szum morza oraz oczywiście mewy. I rzeczywiście tutaj praktycznie każdy budynek, każda willa ma jakiś sekret, ma coś ciekawego, ciekawą historię do opowiedzenia.
0: No właśnie, o jakie miejsce chodzi? Spróbują Państwo zgadnąć? Proszę pisać studio@radiowidz.pl, także 606-78-78-78. Można się z nami komunikować także w sprawie miejsca, które dziś odwiedzimy około godziny 8.40. Za 8 minut, 6.30.

0: Reklama.
1: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
1: Na ulicy Jaracza w Łodzi ma być położony asfalt. Takie plany ma zarząd Drogi Transportu. Kostka na Jaracza znowu się sypie. Problem zniszczonej i zniekształcającej się nawierzchni klin kierowej ciągnie się od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilka razy poprawiana. Zarząd Drogi Transportu planuje, aby na ulicy Jaracza położono asfalt. To rozwiązanie zostało już uzgodnione z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą. A kiedy rozpocznie się remont? Jeszcze nie wiadomo. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Są zarzuty w sprawie nielegalnego składowiska jarzeniówek w regionie niedaleko Strykowa w miejscowości Anielin. Trzej mężczyźni mieli porzucić około 30 ton niebezpiecznych odpadów. Składowisko zostało już usunięte przez lokalne służby i Dyrekcję Ochrony Środowiska. Za nielegalne porzucenie niebezpiecznych odpadów grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Dokładnie 82 lata temu zdecydowano o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego i generał Tadeusz Bur-Komorowski wypowiedział słowa: rozszerzam burzę na Warszawę. Głównym celem Powstania Warszawskiego miało być wyzwolenie miasta przed wkroczeniem Sowietów i powitanie ich w stolicy przez przedstawicieli legalnego polskiego rządu i polskiej armii. 1 sierpnia 1944 roku walkę z niemieckim okupantem rozpoczęło około 40 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji oraz zaopatrzenia. Bez wystarczającego wsparcia od zachodnich aliantów oraz przy bierności Armii Czerwonej, która zatrzymała ofensywę, Warszawa skapitulowała po 63 dniach walk. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
0: Przed nami upalny dzień, teraz na termometrach już 21 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 34-36 stopni, to gdzieniegdzie w naszym województwie. Poza tym przelotnie popada słaby deszcz, możliwe także burze z gradem, a więc uważajmy na barometrze 993 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7. Mamy piątek, to jest 31 dzień lipca.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

25 minut do godziny 7. Niebawem zaglądamy do porannej prasy, a w niej coraz ciekawsze informacje z naszej ochrony zdrowia. Między innymi przeczytamy o tym, że oddziałem ratunkowym szpitala w kraju, w jednym z miejsc, w jednym z miast, kieruje lekarz, który pracuje na SOR-ze częściowo zdalnie. Czy tak można? No, okazuje się, że można. Szczegóły niebawem.

0: Tu Radio Ucie na zegarze, 23 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Dzisiaj na początek prasa ogólnopolska i sprawy związane z ochroną zdrowia w naszym kraju. No i coraz ciekawsze informacje. Otóż jak ustaliła Rzeczpospolita, oddziałem ratunkowym szpitala w Bielsku-Białej kieruje lekarz, który pracuje częściowo zdalnie. Lekarz jest zatrudniony w Bielsku-Białej na dwóch etatach. Przez 40 godzin pracuje na miejscu. Przez kolejne 40 godzin pracuje już zdalnie. Równocześnie zarządza SOR-em w oddalonej o 300 km Świdnicy. No i tu jest pytanie, czy praca zdalna na SOR-ze jest w ogóle możliwa. Bielska lecznica tłumaczy w rozmowie z Rzeczpospolitą, że praca zdalna obejmuje realizację zadań w sferze administracyjnej, ale jak ustaliła gazeta, dotyczy także przyjęć pacjentów na oddział czy wykonywania segregacji medycznej. Placówka od dawna nie mogła znaleźć kierownika SOR-u, no i groziło jej zamknięcie, by spełnić wymogi. Postawiła na pracę hybrydową. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, a my do poranej prasy będziemy jeszcze wracać. Na zegarze 21 minuty do godziny 7.

18 minut do godziny 7. Susza w regionie sprawia, że wysychają stawy i strumienie. Do tego tematu wrócimy w poranku w Radiu U Ciebie po godzinie 7, ale wcześniej chociażby powtórka z historii, czyli nasze radio kalendarium. To już niebawem.

0: To Aretha Franklin. Teraz na zegarze 14 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to nie tracąc czasu zaglądam do naszego historycznego kalendarza. 31 lipca 1830 roku Konstantynów Łódzki uzyskał prawa miejskie. Miejscowość została założona w 1821 roku jako prywatna osada fabryczna Mikołaja Krzywca-Okołowicza. Była przeznaczona dla przybywających z Niemiec sukienników i płócienników. 98 lat temu, a więc w 1928 roku urodzona w Tomaszowie Mazowieckim wybitna lekkoatletka Halina Konopacka zdobyła na igrzyskach w Amsterdamie pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla naszego kraju. 94 lata temu, a więc w roku 1932 na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles Janusz Kustociński zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów. I jeszcze jedna data, to jest rok 1947, wtedy to zakończyła się akcja Wisła, w czasie której z południowo-wschodniej Polski w ciągu 3 miesięcy przymusowo wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków. Tu Radio Łódź, audycja poranna, na zegarze 13 minut do 7.

to zespół Dziwna Wiosna. Póki co mamy upalne lato i 10 minut do godziny 7. Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą H-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. To potwierdził wczoraj Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. No i do tej sprawy wrócimy w naszym serwisie informacyjnym o godzinie 7. Wcześniej oczywiście pierwszy o poranku raport drogowy. Nie zabraknie także najnowszych doniesień ze świata sportu. Proszę zostać z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
15: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
16: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
17: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
19: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
17: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
20: Co panią boli?
21: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
20: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
21: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
22: Zbliża się 7:00, o poranku czas na pierwszy w Radiu Łódź raport drogowy, w studiu Damian Grosicki. Dzień dobry.
23: Witam.
22: No to opowiadaj, Damian, jak wygląda sytuacja drogowa.
23: Czyli mam coś powiedzieć o korkach?
22: Tak, oczywiście, no jeśli takowe są, to tak, a jeśli nie ma, no to nie ma.
23: No dobrze, jeśli chodzi o korki, to za sprawą unijnej dyrektywy korki są przymocowane do butelek od lipca 2024 roku. Tak poważnie teraz. Przypominamy, że od 3 do 12 sierpnia zostanie zamknięty przejazd kolejowy w miejscowości Ogonowice, to droga wojewódzka 726. Tam ruch będzie się odbywał objazdem przez Sitową i ulicę Mieszka I w Opocznie. Trwają prace również na krajowej 14 między Łowiczem a Głownem, a na ekspresowej 14 doszło do kolizji, dokładniej między węzłami Konstantynów Łódzki a Łódź Retkinia. Tam samochód najechał na urządzenia drogowe, dlatego ruch odbywa się jednym pasem w kierunku południowym. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości drogowe zapraszam za pół godziny.
22: Tu Radio Łódź, minęła 7. W Radiu Ciebie czas na najważniejsze informacje. Małgorzata Błażewicz.
1: Rosyjska rakieta w Tarnowie Kolonii. Premier zapowiada dalsze wsparcie dla Ukrainy. Upał wciąż atakuje. Lekarze zalecają ostrożność. A na koniec tych wiadomości Zgierz i lodowisko zostanie otwarte w poniedziałek. Temperatura maksymalna dzisiaj około 34 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Zmasowany atak na zachodnią Ukrainę, na Lubelszczyźnie incydent z rosyjską rakietą. Pocisk spadł wczoraj w nocy w pobliżu miejscowości Tarnowa Kolonia. Premier Donald Tusk, który był na miejscu zdarzenia, zapewnił, że wszelkie okoliczności związane z incydentem zostaną wyjaśnione. Przy okazji zapowiedział, że polski rząd nadal będzie wspierał Ukrainę. Mówi Agnieszka Drążkiewicz.
2: Incydent na Lubelszczyźnie był...

0: I regionie są schrony, do których możemy się udać w sytuacji kryzysowej, a jeśli tak, to ile ich jest? Po 8:10 zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, którym będzie prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce Krzysztof Posłuszny. Znów rekordowe upały w Polsce. Dla Łódzkiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Podczas takich temperatur więcej się pocimy, łatwo odwodnienie, więc nie zapominajmy o piciu wody, radzi dr Aleksander Kania.
1: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: W czasie upału warto nosić lekką przewiewną odzież z naturalnych tkanin. Pamiętać o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV. Aby ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń, warto wietrzyć mieszkanie rano lub w nocy, kiedy temperatura na zewnątrz nieco spada. W ciągu dnia natomiast zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń. Dramatowi na fali można było łatwo zapobiec, to mówi Radiu Łódź osoba pracująca w łódzkim akwaparku, 7-latek, który tonął w basenie, wciąż walczy o życie. Wiadomo, że dzieci były pod opieką 3 osób, a według służb 2 ratowników mogło widzieć miejsce, w którym 7-latek w poniedziałek tonął. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, mówi Radiu Łódź pracownik fali.
2: Jedyne, co może przemawiać, to to, że to była nuta 9:30, poniedziałek rano, pogoda trochę słaba, taki spokojny, luźny dzień. Plus dzień wcześniej był summer, to też byli nowi ratownicy, świeżo zatrudnieni.
0: 7-latka z wody wyciągnął przypadkowy mężczyzna. Eksperyment procesowy zapowiedziany przez prokuraturę ma wskazać, czy miejsce tonięcia chłopca było widoczne ze stanowisk, na których przebywali ratownicy. Drogowa telenowela na Jaracza w Łodzi trwa. Nawierzchnia skoski klinkierowej od lat sprawia problemy. Regularnie się sypie i odkształca. Mimo remontu przeprowadzonego w 2018 roku ulicę trzeba było od tego czasu poprawiać już kilkukrotnie. Zarząd Dróg i Transportu planuje teraz rozwiązać ten problem, układając na ulicę asfalt zamiast klinkieru. Okoliczni mieszkańcy mówią, że tych ciągłych remontów mają już dosyć, a nawierzchnia wciąż wymaga napraw.
3: No niestety, ale to już wie pan co, ja nie wiem co oni robią. Czy oni najtańszego wybierają, tak bez przerwy paprzą. Jedna przy drugiej kostce nie jest tak położona, jak powinna być.
4: Autobusy jeżdżą i po prostu dosyć często tutaj przecież jeżdżą autobusy, no i robią te różne takie kolejny, ta kostka po prostu siada.
5: Tutaj to nie wiem co pomoże na tej ulicy. Autobusy, nie wiem co tu jest dobrym rozwiązaniem, naprawdę.
0: Zarząd Dróg i Transportu planuje, aby na ulicy Jaracza położono asfalt. To rozwiązanie zostało już uzgodnione z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą. Kiedy rozpocznie się remont, jeszcze nie wiadomo.
6: Więcej na radiołódź.pl.
0: I na koniec Zgierz. Tam w wakacje będzie można poślizgać się na lodzie. Lodowisko będzie działało od 3 sierpnia, a teraz trwają ostatnie prace, mrożenie tafli. Pierwsza ślizgawka wystartuje w najbliższy poniedziałek o 11, a harmonogram można znaleźć na stronie internetowej mosirzgierz.pl. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:30. Zapraszam.
7: Przed nami teraz jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Magdalena Frenk odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Waszyngtonie. Łodzianka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 1-2, choć pierwszego seta Frenk wygrała 6-3 i co ciekawe, dla Łodzianki był to dopiero pierwszy set wygrany z Pegulą w ich czwartym spotkaniu. Piłkarze Widzewa Łódź w meczu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy zagrają dzisiaj na wyjeździe z Wisłą Płock. Nawciarze w pierwszej kolejce sprawili niespodziankę. Wygrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz zdaje sobie sprawę, że jego piłkarzy czeka dzisiaj trudna przeprawa.
9: Wygrali na trudnym terenie, pokazali się z dobrej strony, myślę, że grali nieźle. Niezależnie oczywiście od tego wyniku to nic by nie zmieniło. Jesteśmy na początku tej nowej drogi, nowego sezonu. To wiemy, co nas czeka. Trudne spotkanie na wyjeździe.
8: Początek meczu Wisły z Widzewem w Płocku dzisiaj o 18:00. Relacja tekstowa na radioloc.pl, a o tej samej godzinie ŁKS Łódź podejmie Polonię Bytom i to będzie mecz drugiej kolejki Betclic pierwszej ligi. Z tego meczu też przeprowadzimy relację, a więcej przed tym pojedynkiem w serwisie sportowym po godzinie 9:00. Teraz o tym, że piłkarze Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice awansowali do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków w rewanżu drugiej rundy wygrał na wyjeździe z maltańską Valettą FC 4-0. I w następnej rundzie zagra ze szwedzkim Amarby IF. GKS Katowice w drugiej rundzie wyeliminował słowacki MSK Żylina, odrabiając w rewanżu straty z wyjazdowej porażki 1-2. U siebie katowiczanie wygrali 3-1 i w trzeciej rundzie zmierzą się z izraelskim HPL-em Tel Awiw. Mecze trzeciej rundy 6 i 13 sierpnia. Na koniec przypominam jeszcze o wczorajszej smutnej informacji. Zmarł legendarny kierownik drużyny Widzewa Łódź, a wcześniej też piłkarz i asystent

0: trenera w tym klubie. Tadeusz Gapiński miał 78 lat, a wspomnienie popularnego Gapka na radioloc.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Piątek w regionie upalny. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW przed wysoką temperaturą. Teraz na termometrach mamy 22 stopnie. W ciągu dnia od 34 do 36. Poza tym przelotnie w województwie łódzkim może dzisiaj popadać słaby deszcz. Możliwe także burze. Także burze z gradem. Na barometrze 994 hektopaskala. To oznacza, że ciśnienie powoli, ale rośnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, tu Radio Łódź, audycja poranna. Jesteśmy z Państwem do godziny 9, a przed nami druga godzina naszego spotkania.

0: Ważna informacja dla tych, którzy spieszą się do pracy, chociażby 10 minut po godzinie 7, nie teraz jest lato, no to jest ciepło, czemu się tutaj nie dziwić? No niby tak, ale to już nie ciepło, a upał raczej, żar leje się z nieba i tak to będzie dzisiaj wyglądało. No i pewnie dla niektórych jest to wymarzona wakacyjna pogoda, ale należy pamiętać o tym, że może ona nieść także ze sobą niebezpieczeństwo. Dlatego lepiej nie lekceważyć wysokiej temperatury, nawadniać się, no i zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez nasz organizm. O tym przypominamy. A o pogodowych przewidywaniach mówi Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych.
1: Wystawione zostało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami na cały obszar województwa łódzkiego. Obowiązywać ono będzie do godziny 20.31 lipca.
2: Uwielbiamy ciepło, więc nam jest bardzo dobrze.
3: Nie przeszkadza panu
4: słońce? Nie, absolutnie. Słońca u nas zawsze za mało.
5: Wszyscy spragnieni słońca, więc zdecydowanie wolimy, jak jest dużo słońca i wysoka temperatura, niż jak pada.
6: Jest gorąco.
7: Jeszcze myślę ciepło, bo najczęściej jest tak dwa dni upału, a następnie dwa dni jesieni.
8: Ciesząc się słońcem, nie można jednak z nim przesadzić.
9: Uważamy zawsze w przypadku takich upałów wzrost liczby interwencji. Adam Stępka, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Może doprowadzić do całego spektrum skutków działania wysokich temperatur. Myślimy tutaj zarówno o tak zwanym zmęczeniu cieplnym, jak i odwodnieniu czy udarze. Tych jednostek chorobowych jest kilka. One się stopniowo rozwijają.
10: Jeżeli chodzi o mnie, to może być gorąco, ale oczywiście fajnie jest, jak jest po prostu więcej drzew i wtedy można odpocząć, nie? I wtedy od razu, nawet jeżeli chodzi o środek miasta, od razu jest przyjemniej, tak? Temperatura jest inna, no i jakoś można przeżyć.
3: A jakaś ochrona specjalna?
2: No to jak ta naturalna drzewa.
5: I czasem trochę jakiegoś kremiku z filtrem, ale dużo nawodnienia przede wszystkim.
9: Płyny, jeszcze raz płyny. Minimum 2,5 do 3 litrów płynów dziennie powinniśmy wypić. Jeżeli nie musimy wychodzić na dwór w czasie od godziny 11 do godziny 16, czyli w tym okresie największego nasłonecznienia, to pozostańmy po prostu w domu. Jeżeli już musimy wyjść, założyć jakieś lekkie, przewiewne ubrania. To może być len, to może być cienka bawełna.
4: No nie wiem, może czapka. Nawet jak na rowerze jadę, no to po prostu zwyczajnie ograniczam. A my ten kąt padania promieni słonecznych nie przeszkadza słońce.
11: No przeszkadza mi, tym bardziej, że jestem po zawale serca, to się jakoś no muszę tutaj ochronić. Jak była poprzednia ta fala upałów, to zasłoniłam sobie żaluzję, nie zaotwierałam okien do wieczora, no i elektrolity, tylko elektrolity.
12: Spacerujemy w cieniu.
13: Ja nigdy nie wyleguję na słońcu, że tak powiem. Zawsze tylko cień.
9: Jeżeli mówimy o takim najlżejszym stanie, którym jest zmęczenie cieplne, to mogą pojawiać się uczucie pragnienia, zmęczenie, problemy z koncentracją. W tym przypadku oczywiście jest jeszcze czas na to, żeby się we właściwy sposób nawodnić. Takim najgroźniejszym etapem jest udar cieplny, w którym pojawiają się objawy neurologiczne. Mogą to być zaburzenia świadomości, utraty przytomności, nawet drgawki. Cechą charakterystyczną takiego objawu cieplnego jest ustanie pocenia.
0: A więc dbajmy o siebie. Ja tylko dodam, że dzisiaj nawet do 36 stopni w województwie łódzkim, jutro w regionie nieznaczne ochłodzenie i temperatura poniżej 30 stopni, no tak, a około 28 no do 29 stopni to w porywach. W niedzielę do 26 stopni, a więc już lekka ulga, jeżeli chodzi o żar tropików. W poniedziałek temperatura znów z trójką z przodu, we wtorek upały 36 stopni. Tak to ma wyglądać. Te relacje przygotował nasz reporter Seweryn Potenta. Tu Radio Udział, audycja poradna, teraz na zegarze kwadrans po siódmej.

0: Krzyżówka Dnia i Monika Ambrotka w Radiu Cię Poranku. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze rzut oka do porannych gazet. Rosyjska rakieta spadła na Polskę. To jest sprawa, o której także oczywiście w poranku w Radiu Ci opowiadamy w naszych serwisach. System obrony powietrznej zadziałał i to mimo, że pocisku nie zestrzelono. Wątpliwości, jak czytamy w Rzeczpospolitej, może budzić jednak za to sposób informowania o całej tej sytuacji mieszkańców. Już po tym, jak rakieta spadła, uruchomiono syreny alarmowe, ale nie przesłano wiadomości SMS na telefony komórkowe mieszkańców, tak jak na przykład są one wysyłane w przypadku burz. No i takie ostrzeżenia o groźnej pogodzie są wysyłane i otrzymujemy na nasze telefony, ale to nie jedyne niedociągnięcia. Musimy wprowadzić także bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać wiadomość SMS, która uspokoi mieszkańców, mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Pełnoskalowy konflikt za naszą granicą, jak wiemy, trwa już 5 rok, a my wciąż nie mamy odpowiednich procedur na takie właśnie sytuacje. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. Teraz na zegarze już prawie 19 minut po godzinie 7. Słuchamy Radia Łódź, audycji porannej.

22 minuty po godzinie 7 to sprawa, która wstrząsnęła nie tylko Łodzią, ale także oczywiście Polską. Mowa oczywiście o 7-latku, który tonął w akwaparku Fala i teraz lekarze walczą o jego życie. Bardzo dużo pytań nadal w tej sprawie pozostaje bez odpowiedzi, a na radiouć.pl rozmowa z panem Mieczysławem, który zauważył chłopca i to on, a nie ratownicy, wyciągnął go z wody z mężczyzną. Rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp. Polecamy tę rozmowę na radiouć.pl. Proszę koniecznie zajrzeć. 22 minuty po godzinie 7 teraz.

0: Pierwsza kawa. Tylko z Radiem Łódź. Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
3: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
2: No proszę bardzo. O.
3: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
2: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
3: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
4: W podobnej nucie.
2: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
5: No więc... Ale ci to będą wycinać teraz, chłopie.
3: Ja się obawiam.
2: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całość mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
6: Relacje i podsumowania meczów.
7: Rozmowy ze sportowcami.
8: Analizy z ekspertami.
6: O smutkach.
9: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
10: Krykund, poprzeczka!
7: O nadziejach.
11: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
12: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
8: I o sukcesach.
13: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
14: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
6: Strefa kibica w Radiu Łódź.
7: Soboty i niedzielę.
8: Od 18 do 20.
6: Piotr Andrzejczak.
7: Michał Malinowski.
8: Robert Zwoliński.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
16: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
17: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Damian Grosicki.
10: Zacznijmy od Łodzi i od utrudnień na ogrodowej przy krzyżówce z Zachodnią. Trochę aut przybywa i musi odczekać swoje na światłach. To samo dzieje się na Paderewskiego, zarówno przed Ciołkowskiego, jak i przy Zaolziańskiej. Oczywiście red light na skrzyżowaniu Jana Pawła i Obywatelskiej pilnuje porządku, a jest czego pilnować, bo i samochodów sporo. To jeszcze na Żeromskiego przy Mickiewicza i Kościuszki przed Żwirki. W tych miejscach może nie jest tragicznie, ale czas płynie. To zbierz teraz. Sprawdzałem wczoraj, jak długo trzeba czekać na ulicy Łódzkiej, kierując się w stronę centrum, przed miejscem, gdzie powstaje rondo. 10 minut mi to zajęło, więc więcej stania niż jazdy. I podobnie jest teraz. Na 3 maja przy 1 postoimy nieco krócej niż na Łódzkiej i bez wahadła, ale warto o tym miejscu pamiętać, tak samo o ulicy Śniechowskiego. Z następnym raportem wracam minutę przed 8.
19: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
1: Patrole straży i policji nad niebezpiecznym zbiornikiem nieopodal Łowicza. Zbiornik Rydwan w miejscowości Guźnia w gminie Łowicz to niestrzeżone kąpielisko. Obowiązuje tam zakaz kąpieli, ale chętnych do pływania nie brakuje, choć dochodziło tam do poważnych wypadków i utonięć. Od kilku dni po jeziorze pływa motorówka straży pożarnej. Popularny Rydwan to sztucznie powstały zbiornik po dawnej żwirowni. 2 lata temu utonęła w nim 25-letnia kobieta. Wywrócona żaglówka dryfowała po zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. Obok niej w wodzie znajdowało się dwóch mężczyzn. 58- i 70-latka zauważyli policjant i pracownicy Polskiego Związku Wędkarskiego. Obu żeglarzy wyciągnięto na pokład łodzi służbowej. Do zdarzenia doszło w pobliżu Sfolszewic Dużych podczas silnego, porywistego wiatru. Mężczyźni zostali przebadani alkomatem. Obaj byli trzeźwi. Policja przypomina, by przed wypłynięciem sprawdzać prognozę pogody. Nowy pożar lasu wybuchł na zachodzie Hiszpanii przy granicy z Portugalią. W ciągu zaledwie doby ogień strawił około 11 tysięcy hektarów, a z zagrożonych terenów ewakuowano 800 mieszkańców. To kolejny duży pożar, zaledwie kilka dni po opanowaniu żywiołu w regionie Madrytu i prowincji Avila. Dziś w życie wchodzi unijna dyrektywa Prawo do naprawy. Ma zachęcić konsumentów do naprawiania sprzętu zamiast wymiany na nowy. Sprzedawcy pralek, lodówek, telewizorów czy telefonów będą musieli je naprawiać nawet po upływie 2 lat od zakupu. Powstanie także polska platforma internetowa, ułatwiająca znalezienie firmy naprawczej. Polskie przepisy wdrażające dyrektywę nie są jeszcze gotowe. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
19: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Teraz na termometrach już 24 stopnie. W ciągu dnia maksymalnie do 34, gdzieniegdzie do 36 stopni w naszym regionie. Przelotnie może popadać deszcz, gdzieniegdzie zagrzmi, także popada deszcz i grad na barometrze 994 hektopaskale.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 8, a my niebawem opowiemy o niekończącej się historii. Jest kolejny pomysł na ulicę Jaracza.

0: 21 do godziny 8. Ważne informacje dla kierowców, chociaż nie tylko. Na ulicy Jaracza w Łodzi planowane jest położenie asfaltu. Miasto postanowiło zrezygnować z dobrze znanej łodzianom, lecz zawodnej kostki klinkierowej. Przypomnijmy, że problem zniszczonej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza trwa od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana, a obecnie znów widać na niej uszczerbki. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że taka sytuacja ich już nawet nie dziwi.
1: No, mi się wydaje, że ta kostka jest tak troszeczkę źle ułożona, są szpary jakieś, dziury, takie przyfałdowania.
2: Teraz po tych poprawkach już dużo lepiej, no, ale wcześniej był dramat.
3: No niestety, ale to już wie pan co, ja nie wiem co oni robią. Czy oni najtańszego wybierają, tak bez przerwy papszą, a poza tym no to autobusy chodzą, to jest też ciężkie, to też, ale źle są przy, jedna przy drugiej kostce nie jest tak położona jak powinna być, tylko widocznie zalewali to. To tak dlatego dziury takie są.
4: Docelowo chcielibyśmy, aby na ulicy Jara był asfalt.
5: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg Transportu.
4: To sprawdzona, cicha i równa nawierzchnia. Udało nam się to wypracować i uzgodnić z konserwatorem, tym samym zmieniając sposób podejścia. Dlatego realizujemy teraz pracę na Placu Wolności i chcemy również realizować pracę na ulicy Cmentarnej. W nowych realizacjach wykorzystujemy jedynie sprawdzone metody, choćby przy zaplanowanych inwestycjach na Łagiewnickiej czy Wróblewskiego, które też są objęte nadzorem konserwatora.
6: Justyna Tomaszewska, przewodniczka po Łodzi. No widzę tutaj nieskończony potencjał memiczny. Widzę już tu memy oczyma wyobraźni, jak znowu jesteśmy, śmiejemy się sami z siebie. No, wpłynie to na pewno, no, jeżeli chodzi o historię, ponieważ ta kostka klinkierowa nie jest tam przypadkowo. Kiedyś ulica Jaracza nazywała się Cegielniana, bo prowadziła do cegielni miejskich i w związku z tym tam postanowiono to jakiś czas temu uhonorować tą bardzo ważną rzecz dla naszego miasta, czyli tą czerwoną cegłę i stworzono właśnie ulicę całą w cegle. Ja to lubię, ale też rozumiem, że miasto musi żyć, ale obiecuję państwu, że będę się z tego nabijać wiele razy.
1: Często tutaj przecież jeżdżą autobusy, no i robią te różne takie kolejny, ta kostka po prostu siada.
7: I właśnie pytanie, czy asfalt to wytrzyma?
1: Zależy jaki asfalt. Jak położą taki normalny, to ten asfalt też długo nie wytrzyma.
2: Tutaj to nie wiem, co pomoże na tej ulicy. Naprawdę ruchliwa ulica i autobusy. Nie wiem, co tu jest dobrym rozwiązaniem, naprawdę. To naprawdę, jak dobrze ubite by było i ta kostka jednak by się tu sprawdziła może.
3: I mi się wydaje, że lepiej jakby był asfalt. Trwalszy może być, tylko wie pan, jak przyjdą mrozy, to znowu asfalt będą dziury.
8: Martyna Urbańczyk, Rada Osiedla Śródmieście Wschód. To będzie kolejny remont Jaracza i no, będzie sytuacja też trudna do zniesienia dla mieszkańców, bo kolejny raz wyłączona możliwość dojazdu do posesji MPK znowu nie będzie kursowało tym kawałkiem ulicy.
7: Ale to dobrze ogólnie, że ten asfalt będzie wylany zamiast tej kostki?
8: To jest problem nadzoru i tego żaden rodzaj nawierzchni nie rozwiąże. Urzędnicy nie kontrolują takich inwestycji na bieżąco. Przy remoncie było widać już w trakcie robót, że jakość pozostawia trochę do życzenia. Ja nie mam przekonania, że kolejny remont będzie już taki na zawsze.
0: Będziemy wracali do tej sprawy i pilnie się jej przyglądali. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się remont ulicy Jaracza. Obecny stan nawierzchni można zobaczyć na naszym portalu radiołódź.pl. Także oczywiście można przespacerować się ulicą Jaracza, do czego serdecznie zachęcamy. Te informacje zebrał nasz reporter Kasper Józefowicz. Na zegarze 17 minut do godziny 8 teraz.

0: Tu Radio Łódź na zegarze 13 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Dzisiaj na termometrach nawet do 36 stopni. Przelotnie może popadać deszcz, no ale te deszcze, które padają w ostatnich dniach, no niewiele się zdają, jeżeli chodzi o ogólną sytuację hydrologiczną. Susza w regionie sprawia, że wysychają stawy i strumienie. Czytamy o poranku w Dzienniku Łódzkim. Pod koniec czerwca w jednym ze stawów na Marysinku w Justynowie, to jest gmina Andrespol, doszło do katastrofy ekologicznej. Zbiornik niemal całkowicie wysechł, a na jego dnie pozostały setki rozkładających się ryb. Dziś po stawie zostało już tylko wspomnienie. Dno zbiornika porosła bujna roślinność. Miejscami widać popękaną, wyschniętą ziemię. Niestety susza panuje prawie w całym regionie, w całym województwie łódzkim i nic nie wskazuje, by miała ustąpić. Według prognoz opadów w sierpniu będzie mniej niż w lipcu. Więcej na ten temat w dzienniku. I jeszcze jeden temat z tej właśnie gazety. Dobre wiadomości dla pacjentów z Bełchatowa. Oddział kardiologiczny w szpitalu w tym właśnie mieście jeszcze pachnie nowością, ale wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów, pierwszych po remoncie, bo przez ostatnie miesiące miejsce to przechodziło gruntowną modernizację i dziś faktycznie nie przypomina tego oddziału sprzed rozpoczęcia pracy. Oddział zmienił się nie tylko wizualnie, prace sprawiły także, że zwiększy się komfort pacjentów i personelu, a co najważniejsze, kardiologia została wyposażona w nowy sprzęt. Do placówki trafiła nowoczesna aparatura medyczna warta ponad 1 800 000 zł. Aparat USG z funkcją obrazowania 3D, 2 defibrylatory oraz 28 nowoczesnych kardiomonitorów z centralą monitorującą. Nowy sprzęt pozwala na szybszą diagnostykę, stały nadzór nad pacjentami i skuteczniejsze prowadzenie terapii. Modernizacja dopełniła pracę nad rozwojem i modernizacją kardiologii w Bełchatowie. Więcej na ten temat, na temat tych zmian w szpitalu w Bełchatowie i tej modernizacji do przeczytania w Dzienniku Łódzkim. A teraz na zegarze 11 minut do godziny 8.

8 minut do godziny 8, to już potwierdzona informacja, to rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie w wyniku eksplozji. Przypomnijmy, powstał 10-metrowy lej. My do tej sprawy, także do tej sprawy wrócimy po godzinie 8 z pytaniem, czy w Łodzi i regionie są schrony, do których możemy się udać w sytuacji kryzysowej, a jeśli tak, to ile ich jest, gdzie one są, czy wiemy, jak się zachować podczas zagrożenia i czy znamy znaczenie sygnałów alarmowych. O tym będziemy rozmawiali z szefem Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztofem Posłusznym. Już teraz zapraszam serdecznie na tę rozmowę. 7 minut do 8, niebawem najważniejsze informacje.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak,
4: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się ósma, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
12: Kiedyś i dziś też popularne były i są hasła promocyjne polskich miast. Na przykład Koluszki zawsze w centrum, Kutno miasto róż, czy Bełchatów daj się skusić. Łódź również ma swoje hasło. Łódź kreuje albo kieruje wolniej teraz. Szczególnie na Nieciarnianej, co nie powinno być dla nikogo jakimś zaskoczeniem. Malownicza stoi przy przejeździe. Ostatnio nawet czekałem na przejazd 4 pociągów w trakcie jednego opuszczenia szlabanów. Tak samo jest na Transmisyjnej. Przy rondzie lotników robi się gęsto, a przy rondzie Solidarności, no skoro tam było gęsto, to tutaj już można powiedzieć, że aż łyżka stoi. Czas na Bełchatów i skrzyżowanie Sienkiewicza z Piłsudskiego, Krzyżewskiego ze Staszica i na Wojska Polskiego przy Edwardów. Teraz to tyle. Następny raport za 30 minut.
11: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzeta Błażewicz.
13: Fala upałów nad Polską. W Łódzkiem obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia. 7-latek po wypadku w łódzkim akwaparku nadal w stanie skrajnie ciężkim. Armia szuka przyszłych żołnierzy. Nowy program stypendialny dla studentów. Dziś możliwe deszcz i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna około 34 stopni. Wysokie temperatury w regionie łódzkim. Ratownicy medyczni podkreślają, że taka pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia. Fala upałów przetacza się przez Polskę, a dziś termometry mogą pokazać do 34 stopni. W takich warunkach warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, a w godzinach największych upałów lepiej unikać wychodzenia na zewnątrz. Przegrzanie może doprowadzić do udaru, dlatego należy zwracać uwagę na sygnały, które wysyła nasz organizm, mówi Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
14: Jeżeli mówimy o najlżejszym stanie, którym jest zmęczenie cieplne, to mogą pojawiać się właśnie uczucie pragnienia, zmęczenie, problemy z koncentracją. W tym przypadku oczywiście jest jeszcze czas na to, żeby się we właściwy sposób nawodnić.
15: Dużo nawodnienia przede wszystkim.
16: No nie wiem, może czapka, ograniczamy ten kąt padania promieni słonecznych.
17: Ja nigdy nie wyleguję na słońcu, że tak powiem. Zawsze tylko cień.
13: Dodają łodzianie. W całym województwie do dzisiejszego wieczora obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że temperatury wyraźnie przekraczające 30 stopni powrócą do nas po weekendzie. Mieszkańcy Lubelszczyzny, gdzie spadła rosyjska rakieta, skarżą się na brak komunikacji ze strony władz w sytuacji kryzysowej. Choć w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza wczoraj nad ranem zawyły syreny ogłaszające alarm, a następnie go odwołujące, zabrakło informacji o bieżących wydarzeniach.

0: ile jest schronów w Łodzi regionie i jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, a także co jeszcze trzeba zrobić w tej sprawie, powiemy za kilka minut w rozmowie z gościem Radia Łódź, którym będzie prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny. Stan zdrowia siedmiolatka po wypadku w łódzkim akwaparku wciąż jest skrajnie ciężki. Chłopiec od poniedziałku przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Podczas zajęć wakacyjnej szkoły pływania dziecko zaczęło tonąć. Najpierw przez 3 minuty próbowało utrzymać się na powierzchni, a potem przez 6 minut pozostawało pod wodą. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Jego stan wciąż jest skrajnie ciężki, informuje Jakub Wojtczak z zespołu do spraw komunikacji z Centrum Zdrowia Matki Polki.
1: Stan chłopca jest nadal bardzo ciężki. Ze względu na tajemnicę lekarską i z szacunku dla prywatności rodziny mogę dodać jedynie, że pacjent znajduje się pod stałą opieką zespołu specjalistów, który na bieżąco podejmuje działania medyczne i monitoruje stan chłopca.
0: Prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej zauważyć tonącego siedmiolatka i zareagować na czas.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Zainteresowani służbą w Polskiej Armii studenci mogą starać się o stypendia. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło program stypendialny dla przyszłych żołnierzy zawodowych, także studiujących na kierunkach cywilnych, o ile mogą być potrzebne armii. O stypendia mogą starać się osoby w wieku od 18 do 35 lat, mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
3: Program stypendialny zapewnia comiesięczne wsparcie finansowe oraz jasno wytyczoną ścieżkę prowadzącą do uzyskania stopnia oficerskiego i podjęcia zawodowej służby wojskowej. Wysokość stypendium to 50% uposażenia żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
0: Wnioski można składać do 31 sierpnia w lokalnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Tam też można dowiedzieć się, które kierunki studiów są na liście przygotowanej przez resort obrony. Same dobre wiadomości w Radiu Łódź o 8.30. Zapraszam.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Teraz na termometrach w regionie już 25 stopni. W ciągu dnia maksymalnie nawet do 36 stopni. Przelotnie może w województwie łódzkim padać deszcz, gdzieniegdzie zagrzmi. Spadnie także grad. Na barometrze 994 hektopaskale.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Teraz już na zegarze 5 minut po godzinie 8.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na końcu tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce Krzysztof Posłuszny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Rozmawiamy dzień po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie w miejscu

0: miejscowości Tarnawa Kolonia, to są okolice na południe od Lublina. Pocisk spadł niedaleko od zabudowań, ale nikomu nic się nie stało, żadne zabudowania też nie ucierpiały. Zdaliśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o reagowanie, egzamin jako państwo i społeczeństwo?
1: Zależy. Z jednej strony został obiekt wykryty. Z tego, co czytałem, został uruchomiony system ostrzegania w niektórych miastach. Natomiast pytanie też podstawowe, czy z powodu jednego pocisku trzeba było cały system uruchamiać, czy wystarczyło pocisk zestrzelić?
0: Tutaj mówimy o tej syrenie alarmowej, która tak. Po godzinie trzeciej, bliżej czwartej, ona zaczęła wyć i rzeczywiście pojawił się niepokój u części mieszkańców.
1: Tak, zwłaszcza, że z tego, co się orientuję, to nie mamy jeszcze przygotowanej infrastruktury schronowej. Także samo ogłoszenie alarmu nie wiem, czy doprowadziłoby do jakichś konkretnych skutków.
0: To czy jesteśmy już w lepszym miejscu niż jeszcze rok temu, czy półtora roku temu, kiedy rozmawialiśmy niezmiennie na ten sam temat, bo on się nie kończy. Czy jesteśmy dzisiaj w lepszym miejscu, jeżeli chodzi o świadomość społeczną dotyczącą, czy to znaczenia sygnałów alarmowych, zachowań w sytuacji kryzysowej, czy też samej już wspomnianej lokalizacji schronów?
1: Jeżeli chodzi o poczynione już, że tak powiem, zapoczątkowane procesy, no to na pewno jesteśmy do przodu z tym tematem. Natomiast jeżeli będziemy patrzeć z perspektywy zwykłego mieszkańca, czyli czy mamy już jakieś schrony czy ukrycia, no to raczej się wiele tutaj nie zmieniło. Mogły być wyznaczone jakieś miejsca doraźnego schronienia czy inne miejsca, natomiast one nie są jeszcze w żaden sposób przygotowane. Cały czas się słyszy o tym, że ekspertyzy budowlane są wykonywane w różnych miastach.
0: Łódź dostała na dostosowanie tych miejsc schronienia schronów 28 milionów złotych
1: tak,
0: z funduszy rządowych.
1: Do tego słyszy się, że w niektórych miastach, chyba nie chcę teraz skłamać, w Strykowie albo w Koninie została już podpisana nawet umowa na budowę jakiegoś chyba ukrycia czy schronu. Także to wszystko postępuje, tak? Wiadomo, że do tego trzeba jeszcze czasu, też trzeba pieniędzy, trzeba to wszystko zorganizować, bo to też przepisy prawne też są zawiłe, to trzeba tak zrobić, żeby później nie było żadnych wątpliwości.
0: Ale jeżeli ja wejdę na stronę schronywłodzi.pl i popatrzę na te pineski, które są na tej mapie, to wydaje się, że Łódź jest niemal, mówiąc trochę kolokwialnie, ale upstrzona tymi schronami, miejscami schronienia, miejscami ukrycia. Ile ich tak rzeczywiście jest w Łodzi, takich zdatnych na dzisiaj do użycia w sytuacji kryzysowej?
1: To może zacznę od początku. To jest temat generalnie złożony, bo nasza mapa składa się ze wszystkich obiektów, które istniały i istnieją do dnia dzisiejszego. Mapa się składa z obiektów z II wojny światowej, jak i z okresu PRL-u. Natomiast
0: około 600 jest tych miejsc, jak dobrze pamiętam, według niektórych wyliczeń. 300, 600.
1: Powiedzmy 379 według ostatniej ewidencji Urzędu Miasta Łodzi. Natomiast gdyby sięgnąć do lat 90., to na ewidencji było prawie 800 z hakiem obiektów. Tylko tutaj dochodzi do kwestii takiej, że od 2004 czy 2005 roku nie było obowiązku prowadzenia ewidencji, obiekty były też wykreślane, a na przykład szczeliny przeciwlotnicze to zaraz po wojnie w latach 50. były zasypywane, no bo jak budowano nowe schrony pod blokami, to stwierdzano, że no, na co nam szczeliny przeciwlotnicze?
0: Też ostatnio rozmawialiśmy przy okazji likwidacji takiej szczeliny przeciwlotniczej u zbiegu ulic Narutowicza i Tramwajowej, w miejscu, na którym jeszcze jakiś czas temu znajdował się kultowy bar mleczny Sznycelek. Teraz tam baru mlecznego nie ma, ma być tam deweloperka i tym samym pożegnaliśmy się też z tą szczeliną przeciwlotniczą.
1: No i kawałek dalej, jeszcze przy Wierzbowej, na terenie dawnej szkoły, jeszcze była druga szczelina przeciwlotnicza, która też już została zaorana. Jest budowany tam jakiś budynek, bo widziałem, że tam są i fundamenty wylane, już całe budownictwo się pnie w górę.
0: To rozmawiamy na razie o tym, co było i co zniknęło już. Tak. To co jest dzisiaj? To znaczy, czy mamy w Łodzi chociaż jedno takie miejsce schronienia schron, czy miejsce ukrycia, do którego możemy się udać w sytuacji zagrożenia?
1: W mojej opinii nie. Oczywiście te miejsca istnieją, jeżeli chodzi pod blokami z lat 50., 60., 70., 80. Natomiast bardzo często one były zaniedbane, pozostawione same sobie. Od pewnych, w niektórych okresach historycznych lat one po prostu były nieremontowane, niemodernizowane. Z czasem były wykreślane z ewidencji. No a jak już coś jest wykreślone, to już całkowicie o to nie dbamy. Także fizycznie one dalej są. Są drzwi schronowe, konstrukcja jest przygotowana pod to, żeby wytrzymać zawalenie się budynku. Są często wyjścia ewakuacyjne. A co prawda czasami bywają historie takie, że żeby na przykład wspólnota mieszkaniowa miała jedno miejsce parkingowe więcej, no to wyjście ewakuacyjne w formie tak zwanego grzybka jest likwidowane i zasypywane piachem.
0: To z czego wynika to, że od kiedy rozmawiamy o schronach, a to już trochę trwa, tak niewiele się zmienia? Bo tak wynika z tego, co pan mówi, czy to wymaga jakichś gigantycznych nakładów finansowych, silnej woli, hartu ducha, czegoś jeszcze, decyzyjności.
1: To znaczy, wie pan co, temat jest złożony. Po pierwsze, to musi być wszystko zgodne z prawem, bo wie pan, to nie jest sztuka, że ja sobie wejdę do piwnicy i odremontuję, odmaluję, zaszpachluję i mamy cacy już schron gotowy. No to musi być ekspertyza budowlana, czy obiekt, który był budowany w latach 50., 60. dalej ma jakąś część swoich walorów ochronnych. Druga sprawa to musi być kwestia finansowania, a pamiętajmy, że też nie wszystkie budynki należą do miasta, tylko też do wspólnot, spółdzielni, do osób prywatnych, do zakładów, więc to też jest bardziej skomplikowane niż w okresie PRL-u, kiedy wszystko było państwowe.
0: Spoglądam na radio.łódź.pl. Tam w listopadzie wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik, mówił o centralnym schronie. To znaczy, takie wcześniej były te zapowiedzi. Okazuje się, że tutaj zacytuję wiceprezydenta. To nie jest tak, że w Łodzi będzie miała miejsce taka Arka Noego na wypadek wielkiego kataklizmu, tylko będziemy mieli schrony w centrum miasta, a właściwie, żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, miejsca schronienia. Część z tego rodzaju przedsięwzięć została zrealizowana albo będzie realizowana lada moment z tego względu, że będziemy adaptowali infrastrukturę już istniejącą. Na przykład tutaj mowa o parkingach podziemnych czy innych podziemnych obiektach infrastruktury.
1: Słowa słowami, czyny czynami. A ja osobiście mam troszeczkę krytyczne podejście odnośnie parkingu, na przykład wielopoziomowych, żeby adaptować je na ukrycia, czy na przykład na infrastrukturę kolejową. Z tego względu, że chociażby infrastruktura kolejowa jest zawsze pierwsza do odstrzału w przypadku wojny, że tak powiem, totalnej, na masową skalę. Tak? Druga sprawa, z tego co mi się wydaje, to my nie mamy jakiegoś bardzo głębokiego tego tunelu. To nie jest przykład...
0: 14 do 24 metrów, jak dobrze pamiętam. No ten tak. Drugi, który ma powstawać dla kolei dużych prędkości od Redkini przez centrum, od Redkini przez Stare Polesie aż do Łodzi Fabrycznej, to już ma być około 30 metrów bardziej.
1: O, no to już porównywalne do głębokiego metra w Warszawie, jak się nie mylę.
0: To ma szansę w takim razie zostać być może ten drugi tunel zaadaptowany do takich potrzeb? Albo inaczej, czy potrzebujemy tego?
1: Nie zaszkodziłoby to, opowiem tak. Natomiast kwestia adaptacji... jest najlepsza zawsze na etapie planowania, bo w momencie, kiedy już coś jest w trakcie budowy albo już jest wybudowane, to żeby coś przerobić na uzyskanie poszczególnych parametrów jest o wiele trudniejsze i bardziej czasochłonne, bardziej kosztochłonne.
0: A czy być może powinniśmy pomyśleć o takim rozwiązaniu w Łodzi i nie tylko? Jakie funkcjonuje w Helsinkach w Finlandii. To znaczy, tam jest taki bardzo znany mega schron, w którym niemal 80% mieszkańców stolicy Finlandii może się schronić w sytuacji zagrożenia, tylko tam na co dzień toczy się życie. Tam są kawiarnie, tam są lodowiska do hokeja et consortes. Warunkiem wobec najemców tych przestrzeni jest to, że jeżeli pojawi się sytuacja zagrożenia, to mają 48 godzin na to, żeby wszystko spakować i udostępnić te pomieszczenia.
1: Z jednej strony ma pan rację, natomiast należy też nie zapominać o chociażby uwarunkowaniach geologicznych, na których znajduje się Łódź. Nie da rady tego porównać do Helsinek, gdzie jest podłoże skalne, a do Łodzi, gdzie praktycznie całe miasto jest oparte o glinie, piasku, podziemnych rzekach i ciekach wodnych. Tutaj jest bardzo trudny teren, żeby chociażby budować sam tunel, a co dopiero mówić o całej podziemnej infrastrukturze. Druga sprawa, nie zapominajmy też o innych rejonach Łodzi, bo to, że nawet by coś powstało w centrum, to są całe osiedla, czy można powiedzieć prawie dzielnice, które nie mają w ogóle tej infrastruktury. Na przykład Redkinia, Radogoszcz, one w ogóle prawie żadnych schronów nie mają.
0: To
1: czy ukryć, czy ewentualnie mogą być miejsca doraźnego schronienia w piwnicach, ale no to też proszę sobie zadać pytanie, jakie to trzeba by było robić przeróbki, żeby na przykład te piwnice też miały wyjście ewakuacyjne, to też trzeba wszystko odpowiednio wzmocnić. Ja osobiście jestem bardziej fanem rozproszonej infrastruktury ochronnej niż skupienia się w jednym miejscu.
0: A to gdzie w Łodzi jest na to miejsce? Oprócz tych osiedli, na których to jest konieczne, tak jak pan powiedział, czyli właśnie Redkinia, Widzew, ale gdzie jest przestrzeń na to, na mapie naszego miasta, żeby to mogło powstać.
1: No i tu dochodzimy do trudów reali. Kwestia jest taka, że no niestety, nawet już po II wojnie światowej, no generalnie Łódź przez II wojnę światową prawie w ogóle nie ucierpiała w porównaniu na przykład do niektórych miast. No spójrzmy przykład
0: Warszawa, Szczecin.
1: Tak, Warszawa. No jak miasto na przykład tak jak Warszawa odbudowano w latach 50., 60., jeszcze stawiano niektóre budynki w latach 70., to prawie pod każdym budowano seryjnie schrony i ukrycia. Tak jak tutaj w Łodzi, to pod czym mamy budować? Pod kamienicami stuletnimi? My mamy ten problem, że tkanka miejska Łodzi jest po pierwsze raz, że zwarta, dwa, stara i nawet jeżeli nowa deweloperka będzie zastępować miejsce, wchodzić na jakieś puste place i tak dalej, to sam proces nie będzie na tyle szybki, żeby w błyskawiczny sposób zapewnić schronienie dla tylu osób.
0: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny. To z czym sobie już poradziliśmy, żeby był chociaż jakiś jeden pozytywny akcent tej rozmowy? Szkolenia wojskowe bardziej dostępne powszechnie?
1: No wydaje mi się, że na pewno kwestia taka, że chociażby przez aplikację M-Obywatel możemy zapisać się na szkolenia, czy to z pierwszej pomocy, czy jakieś tam inne wojskowe organizowane. A na pewno takie ćwiczenia, które były na przykład na dworcu Łódź Fabryczna, czy ćwiczenia związane z syrenami, sprawdzanie, które działają, które nie działają, jak są słyszalne z poszczególnych odległości, to też jest na pewno ważne. A myślę, że pod tym kątem idziemy w dobrym kierunku. Wiadomo, zawsze można oczekiwać więcej, ale z drugiej strony jest to lepsze niż udawanie, że problemu całkowicie nie ma.
0: A udało nam się trochę znormalizować w dyskusji publicznej rozmawianie o sytuacjach kryzysowych, o schronach, miejscach schronienia. Czy to już nie budzi aż takiej paniki, jak jeszcze kiedyś się słyszało, nawet 4 lata temu się słyszało, że to jest sianie paniki, rozmawianie o tym, że aż cierpnie skóra i się zimno robi.
1: Wie pan co, ja powiem uczciwie, jak ja czy to rozmawiałem z różnymi osobami, czy czasem przeglądałem starszą prasę, to zawsze jak był podnoszony temat obrony cywilnej, schronów, ukryć i tego typu rzeczy, to zawsze dzieliliśmy się na dwie grupy. Osoby, które to popierały i osoby, które uważały, a żadnej wojny już nie będzie, to jest szkoda marnowania czasu, jeszcze czasami dochodziły jakieś tam wątki polityczne, jak to w naszym
0: koniec
1: społeczeństwie.
0: Historii. Chociaż w Fukuyamie o coś zupełnie innego chodziło, ale to
1: tak,
0: nieważne.
1: Ale teraz, jak zaczynam rozmawiać z ludźmi, to słuchać taką jednomyślność, że to jest nam potrzebne. Oczywiście są rozbieżności, czy bardziej masowo w jednym miejscu, czy bardziej rozproszony system, czy budować szczeliny, czy odrestaurować stare schrony, ale to już są, że tak powiem, bardziej takie dyskusje techniczne. Widać, że społeczeństwo jest bardziej ukierunkowane na tym, że to jednak jest nam potrzebne. Zwłaszcza, że no jak się wybuduje, wyremontuje, no to znowu na lata ma się z tym też spokój, tak?
0: To pytanie na koniec. Gdzie mogę szukać schronienia w Łodzi?
1: No, z tym byłoby ciężko. Wszystkie obiekty teraz są pozamykane, jeżeli mówimy na przykład o takie szczeliny przeciwlotnicze, pozamykane na kłódki, pozasypane ziemią, zablokowane płytami betonowymi. Jeżeli mówimy o obiektach z PRL-u, no to to jest w gestii właścicieli, czyli wspólnot spółdzielni mieszkaniowych. Więc to też jest następny problem, że nawet jeżeli by alarm rozbrzmiał teraz w Łodzi, no to raczej żaden obiekt nie będzie otwarty, bo ktoś by musiał zbiec, otworzyć piwnicę i zapraszać ludzi do środka. Druga sprawa, nawet zgodnie z ustawą, wszystkie miejsca schronienia, ukrycia, schrony w pierwszej kolejności są przewidziane dla osób, użytkowników danego budynku.
0: Prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się, życzymy państwu spokojnego dnia, weekendu i do usłyszenia na antenie Radia Łódź.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
6: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Adam, kopelat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
10: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
11: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Damian Gosicki.
13: Miałem powiedzieć, że w Łodzi mamy napiętą sytuację, ale może nie aż tak, bo zazwyczaj przejedzie się na jednej zmianie świateł. Oczywiście nie wyjeżdżając z tunelu na Piłsudskiego i chcąc kręcić w lewo Sienkiewicza. Zawsze się zastanawiam nad szybkością zmiany zielonego światła na czerwone. W drugą stronę to tak nie działa. Dziwne. Wschodnia przy Jaracza w stronę Narutowicza też postoi i może nawet na dwóch zmianach. Skrzyżowanie Marszałków, Śmigłego Rydza z Milionową, Przybyszewskiego, Skilińskiego i Łęczycką. W tych miejscach też są pewne zatory. Jak to jest możliwe, że nie mówiłem o Pabianicach? To już nadrabiam tę zaległość. Trochę więcej niż 3 auta stoją na krzyżówkach Nawrockiego z Waltera Jankę i Grota Roweckiego, a 5 i więcej. Na Kilińskiego przed Zamkową, oczywiście na Wspólnej i Lutomierskiej, to przed przejazdami kolejowymi. Rzecz jasna. Z kolejnymi wiadomościami z dróg. Wracam minutę przed 9.
12: Na zegarze 8.30.
0: Same dobre wiadomości.
12: I Małgorzata Błażewicz.
14: Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili pierwszą na świecie tak skomplikowaną rekonstrukcję serca u dziecka. Podczas trwającej 12 godzin operacji kardiolodzy i kardiochirurdzy połączyli procedury, które dotąd wykonywano osobno. Kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej profesor Jacek Kusa mówi, że to była bardzo skomplikowana operacja.
15: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją. Z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
16: Operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, no w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
14: Dodaje kierownik zespołu kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski. Dzięki operacji 2,5-letni chłopiec uniknął przeszczepu serca i płuc i zyskał szansę na długie życie. Historyk z Katowic Sławomir Kaczor tworzy z papieru miniaturowe gotyckie katedry, barokowe pałace i bogato zdobione świątynie. Żadnej z nich nie znajdziemy jednak na mapie. Wszystkie budowle to autorskie wizje, które istniały wcześniej wyłącznie w jego wyobraźni. Kaczor, absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim, nie kopiuje istniejących obiektów ani gotowych projektów. Sam opracowuje bryły, wnętrza i ornamenty swoich budowli, opierając się na regułach charakterystycznych dla poszczególnych epok – gotyku, baroku czy klasycyzmu. Do pracy wystarczą mu Bristol, klej i nożyczki, żadnych specjalistycznych maszyn. A praca nad jednym obiektem może trwać wiele miesięcy, bo artysta tworzy fragment po fragmencie po godzinach pracy zawodowej. 18-letni Japończyk Hikaru Kuribayashi zdobył główną nagrodę w największym międzynarodowym konkursie naukowym dla uczniów szkół średnich. Wygrał 100 tysięcy dolarów za program komputerowy, który przewiduje sposoby składania skomplikowanych konstrukcji przypominających origami. Pomysł na projekt zrodził się z obserwacji przyrody. Nastolatek z Sapporo przyglądał się, jak swoje skrzydła składają owady, a liście i płatki kwiatów zwijają się według wzorów podobnych do technik znanych z origami. I na tej podstawie stworzył autorski symulator komputerowy, nad którym pracował około pół roku, samodzielnie pisząc cały kod bez wsparcia sztucznej inteligencji. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
12: Przypominamy, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW przed wysoką temperaturą. Teraz na termometrach w Łodzi już 25 stopni. W ciągu dnia w regionie od 34 do 36 stopni. Poza tym przelotnie popada deszcz, możliwe burze, także te z gradem. Na barometrze 994 hektopaskale. Jutro do 28 stopni, w niedzielę do 26.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, 27 minut do godziny 9 teraz.

24 minuty do godziny 9, powoli, powolutku zbliża się 8.40, a około tej godziny codziennie od poniedziałku do piątku zabieramy Państwa w kolejną podróż po Polsce. Dziś odwiedzimy miejsce właściwie nieodległe od Łodzi, ale za to jakie ciekawe. Wcześniej muzycznie Happy Set i Żar, także bardzo adekwatnie.

0: punktualnie 20 minut do godziny 9, no to ruszamy w podróż, a dzisiaj nieodległa od Łodzi Warszawa od końca XVI wieku był oficjalną rezydencją władców i sercem Rzeczypospolitej. To tu zapadały najważniejsze decyzje polityczne i odbywały się posiedzenia parlamentu. Zburzony i wysadzony przez Niemców w czasie II wojny światowej, został pieczołowicie odbudowany w latach 70. Oczywiście mowa o Zamku Królewskim w Warszawie, który jest symbolem przetrwania i odrodzenia polskiej państwowości. To właśnie tu uchwalono Konstytucję 3 maja, to tu Napoleon Bonaparte podjął decyzję o utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Świadkiem tych wydarzeń był zamontowany w 1622 roku przez warszawskiego zegarmistrza Jana Suleja zegar na wieży zamku. A my zapraszamy Państwa na wyjątkowy spacer po Zamku Królewskim. Spacer w rytmie wskazówek królewskiego zegara.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
3: Przed nami tron króla Stanisława Augusta, jeden z czterech, które mamy na zamku. Oryginalny jest fotel tronowy, obudowa została zrekonstruowana, no i wygląda tak jak za czasów króla.
4: Można tam usiąść?
3: No nie radziłbym, bo po pierwsze znowu mamy tutaj pewnie alarmy, po drugie no nie wypada. No nie wypada, żeby po prostu siadać i zajmować miejsce króla, jako że jesteśmy państwem demokratycznym, a nie monarchią konstytucyjną, no to to miejsce powinno zostać puste, właściwie muzealne. To był rok 1974, w lipcu, było dosyć deszczowo wtedy. Rzeczywiście zdjęcia pokazują las parasoli i wszyscy czekają na to pierwsze bicie zegara. Zegar ruszył o godzinie 11.15, bo 11.15 też zatrzymał się 17 września 1939 roku, kiedy Niemcy ostrzelali zamek i zniszczyli wieżę zegarową. Także symbolicznie o 11.15 ruszył ten zegar i dostał klaski.

0: Sławomir Szczocki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, dział edukacji.
1: Zmierzamy do zamku, gdyby był czas tylko na jedno pomieszczenie, jedno jedyne. Co powinniśmy zobaczyć koniecznie?
0: Ha, to zależy. Oczywiście każdy turysta, który chce przyjść na zamek, chce zobaczyć salę tronową. Ja mu się to wcale nie dziwię. Ja bym jednak wybrał salę senatorską, gdzie też stoi tron, w której to sali senatorskiej uchwalono Konstytucję 3 maja.
2: Za kilka minut w sali Konstytucji 3 maja rozpocznie się uroczyste posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego z udziałem zaproszonych gości. O godzinie 13:30 sale zamkowe zostaną udostępnione do zwiedzania.
0: Jesteśmy już w przedpokoju trzecim, niezwykle efektownej sali rycerskiej z obrazami Baciarellego, ze złoceniami i zegarem bardzo charakterystycznym Chronosa. No i wchodzimy do samego najważniejszego miejsca, tron. Warto pamiętać, że tron to nie tylko ten fotel, chociaż ten fotel jest oryginalny, ale również podium, zaplecek, na którym mamy przepiękne orły. Te orły to są na całą historię tak naprawdę. Samo zamówienie przez króla we Francji, potem ich losy w XIX wieku, potem rabunek w czasie II wojny światowej i poszukiwania tych orłów, żeby móc je odtworzyć. Znalezienie jednego na początku lat 90. i odtworzenie orłów, które teraz możemy oglądać. No i mamy baldachim od góry, który wyznaczał miejsce dla króla. Oczywiście wchodząc do sali tronowej, wyobrażamy sobie, że sala powinna być olbrzymia, ale jak spojrzymy na tą salę, no to może na warunki blokowe naszych mieszkań jest to duża sala, ale jak na warunki królewskie to by się wydawało, że jest za mała, dlatego też wiszą tutaj ogromne ilości dużych luster, które optycznie mają powiększać tą salę, pokazywać splendor króla Stanisława Augusta.

0: Na Mazowsze zaprasza Polskie Radio RDC.
1: My również zapraszamy, pozdrawiamy serdecznie. Zamek Królewski odwiedził reporter Polskiego Radia RDC Przemysław Paczkowski. Teraz na zegarze 16 minut do godziny 9. My słuchamy Radia Łódź.

12 minut do godziny 9, pewnie wiele osób zachodzi w głowę, jak to w ogóle możliwe. No właśnie, tylko w tym roku wydano już 46 tysięcy zakazów kierowania samochodami, jednak recydywiści te zakazy często łamią. Aż 36 tysięcy osób ma ich więcej niż jeden, a ponad 50 kierowców 10 zakazów lub więcej, to wnioski i to dane z policji. Skąd kolejne zakazy dla tych samych kierowców? Nie ma bowiem przepływu informacji pomiędzy prokuratorami. Sprawy są prowadzone często w oderwaniu od ich historii. W efekcie nakładane są kolejne zakazy. Za kółkiem bez prawa jazdy. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej.

0: Autopromocja.
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
3: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
1: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
4: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
5: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
8: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 9 w Radiu Łódź, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
15: A zaczynamy tym razem od utrudnień na dwójce między węzłami Skierniewice i Wiskitki w kierunku Warszawy. Mamy utrudnienia, a wszystko to przez awarię samochodu. No i pojedziemy tylko prawym pasem. Rozpoczęły się też prace drogowe na drogach krajowych 48 między Studzianną a Poświętnem i na 80 Trójce Warcia. Dokładnie chodzi o ulicę 3 Maja między Łódzką a granicą miasta z Proboszczewicami. Teraz Łódź i tam tam, tu. Ciasno jest na Śląskiej przy Lodowej i Sosnowieckiej, ale również na Limanowskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej i Konstantynowskiej. Wszystkim życzymy spokojnego piątku.
14: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje, Małgorzata Błażewicz.
16: Podziemne parkingi jako schronienia. Łódź może szukać takich rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. Koniec prac na miejscu eksplozji. Dziś analiza szczątków rosyjskiego pocisku, który spadł w województwie lubelskim. Miłość, przyjaźń, muzyka. Festiwal Polen Rock znów w Broczynie. Temperatura maksymalna dziś około 34 stopni. Wiatr słaby. To rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie w czwartek w miejscowości Tarnowa Kolonia. 50 km na południe od Lublina uderzył pocisk manewrujący CH-101. W wyniku eksplozji powstał 10-metrowy lej. Nikt nie ucierpiał, żadne zabudowania nie zostały zniszczone. Czy system zadziałało? To pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Michał jest w studiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Tuż przed czwartą rano w czwartek mieszkańców Lublina obudziły syreny alarmowe. Stolica Lubelszczyzny od Tarnowy Kolonii dzieli 50 km. Czy procedury zadziałały?
18: Z jednej strony został obiekt wykryty, został uruchomiony system ostrzegania w niektórych miastach. Natomiast pytanie też podstawowe, czy z powodu jednego pocisku trzeba było cały system uruchamiać? Zwłaszcza, że z tego co się orientuję, to nie mamy jeszcze przygotowanej infrastruktury schronowej.
17: Mówi Krzysztof Posłuszny ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce i dodaje, że w Łodzi wciąż mamy problem z dostępnością schronów i miejsc schronienia.
18: Jak miasto na przykład, tak jak Warszawa, odbudowano w latach 50., 60., jeszcze stawiano niektóre budynki w latach 70., to prawie pod każdym budowano seryjnie schrony i ukrycia. Tak jak tutaj w Łodzi, to pod czym mamy budować? Pod kamienicami stuletnimi?
17: W centrum Łodzi niektóre miejsca, na przykład parkingi wielopoziomowe, mają zostać dostosowane do potrzeb miejsc schronienia. Gdzie jeszcze potrzebne są takie obiekty? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
16: Prokuratorzy przeanalizują dziś szczątki rosyjskiej rakiety CH-101, która wczoraj w nocy spadła w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie. Wskutek eksplozji, przypomnijmy, powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości. Prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedział Polskiemu Radiu, że śledczy zakończyli pracę na miejscu eksplozji.
19: Lej został zasypany na teren przekazany właścicielowi. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przyczesali teren o powierzchni około 3 km2, znajdując liczne szczątki rakiety, w tym elementy jej napędu. Na dzisiaj zaplanowane są dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety, do których to czynności zostanie przybrany specjalista, który przyjechał z Ukrainy.
16: Analiza szczątków ma zakończyć się jeszcze dzisiaj. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Mieszkańcy ulicy Rejmonta w Sieradzu domagają się przejścia.

0: petycję do prezydenta Sieradza. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
1: Jeśli odpowiedź prezydenta będzie pozytywna, miasto będzie mogło przystąpić do opracowania projektu przejścia przez Rejmonta. Setki tysięcy osób bawią się na festiwalu Poland Rock na lotnisku Broczyno, niedaleko Czaplinka. Miłość, przyjaźń, muzyka to hasło imprezy, która stoi pod znakiem koncertów, warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Nasz reporter Maciej Szefer pytał uczestników wydarzenia, z jakich powodów regularnie wracają na tę imprezę.
2: Jak muzyka jest, to książkę odkładam, słucham muzyki, a teraz praktycznie rzecz biorąc nie interesuje mnie to, co oni tam mówią i na książkę sobie skupiam się na książce.
3: Z czwórką dzieci, na który Poland Rock już?
4: Nasz chyba 6, ale dla naszego 2-latka to już 3.
3: Trzeba namawiać tę młodzież?
4: W ogóle. Oni cały rok żyją tym, że jedziemy na Poland Rock, bo tu jest tyle atrakcji dla dzieci, że czasu brakuje.
5: Mamy taką stałą ekipę, z którą jeździmy i to jest takie nasze miejsce, ale zawsze się znajdzie coś muzycznego, co mnie interesuje, więc po koncertach też chodzimy.
1: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
0: Serdecznie zapraszamy jeszcze na wiadomości ze świata sportu w studiu Robert Zwoliński.
6: Przed piłkarzami UKS-u Łódź pierwszy domowy mecz pierwszej ligi w tym sezonie. UKS-iacy podejmą dzisiaj Polonię Bytom, której trenerem jest Konrad Gerega. Ostatnie 2 lata spędził on w drugim zespole UKS-u, przez co może to być dla niego ważne spotkanie, uważa trener łodzian Grzegorz Szoka.
7: Wie, jak my pracujemy, był blisko, oglądał mecze, więc na pewno ma dużą wiedzę o tym, co my chcemy robić i jak gramy, ale z drugiej strony myślę, że Konradowi też będą towarzyszyły w związku z tym emocje, no więc na pewno dla niego to też będzie mecz specjalny.
6: Mecz UKS-u z Polonią Bytom rozpocznie się na Stadionie Króla dzisiaj o 18:00. Relacja tekstowa na radioloc.pl, a meldunki w serwisach Radia Łódź. Zapraszamy też na relację z meczu Wisły Płock z Widzewem Łódź. To spotkanie zainauguruje drugą kolejkę PKO Ekstraklasy i początek też o 18:00. Godzinę później sezon trzecioligowy rozpoczną piłkarze Lech i Tomaszów Mazowiecki, którzy zmierzą się na wyjeździe z Beniaminkiem, drużyną KTS Weszło. Trener tomaszowian Bartosz Grzelak podkreśla jednak, że to bardzo mocny zespół.
8: No jest to zespół na pewno złożony z bardzo takiej mieszanki zawodników. Jest duże grono zawodników bardzo doświadczonych i duże grono zawodników młodszych. Natomiast znając pracę trenera, znając pracę sztabu, to na pewno będzie to bardzo wymagający rywal.
6: Początek meczu KTS-u z Lechią dzisiaj o 19:00, a pozostałe mecze drużyn z regionu łódzkiego jutro i w niedzielę. Dzisiaj nowy sezon rozpoczną też piłkarki Grotes MS Łódź, które o 17:30 na wyjeździe zmierzą się z mistrzyniami Polski, Czarnymi Sosnowiec. Wczoraj SMS poinformował o podpisaniu kontraktów z 2 Amerykankami, Shay Montgomery i Haną Krupą oraz Słowaczką Wiktorią Cuperową. I na koniec jeszcze smutna informacja, nie żyje Franco Baresi. Informację o jego śmierci przekazał klub AC Milan, gdzie Baresi spędził całą karierę. Przez wiele lat grał też w reprezentacji Włoch, był kapitanem obu tych drużyn. Słynny włoski obrońca miał 66 lat.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: My zaglądamy jeszcze do upalnej prognozy pogody. Teraz na termometrach w Łodzi 25 stopni, w ciągu dnia od 34 do 36 stopni. Poza tym przelotnie może w regionie popadać dzisiaj słaby deszcz, możliwe także burze z gradem. Na barometrze 994 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: No i znowu on, ale tam dzień bardzo dobry. Się cieszę. Dzień dobry. Coś chciał pan dodać jeszcze do prognozy pogody jako znawca tematu?
10: Gdzie tam?
0: Wykształcony znawca tematu?
10: Powiem tak, śnieg nie będzie padał.
0: Śniegu nie będzie? Mhm. No to dobrze. Marcin Mendelbaum, dzień dobry.
10: Pan jutro do fabryki przychodzi?
0: Przychodzi, tak, oczywiście.
10: To pan się przygotuje.
0: Kiedyś ja byłem nieprzygotowany.
10: Proszę pana, ale jutro jest bardzo ważny dzień.
0: Mhm.
10: Już się pan boi, tak?
0: A co to takie?
10: Światowy Dzień Musztardy.
0: O, bardzo gustuję w musztardzie.
10: No to proszę się przygotować jutro rano.
0: Będą kiełbaski, będzie musztarda. Dobrego dnia.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

pan redaktor Marcin, który próbował od państwa, który próbował państwa od rana obudzić i na chwilę sobie poszedł. Mówię na chwilę, bo jeszcze tutaj się pojawi po 9.30, jak w każdy piątek magazyn. Taki jest świat i dzisiaj też będzie taki jest świat i będzie taki jest Marcin. Marcin Pośpiech po 9.30 tutaj powróci. Kuba Janik, Marcin Mendelbaum, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na piątkowe spotkanie. Jest też Roger Taylor.

19:30 po godzinie 9:00 polecam zostać z Radiem Łódź, bo informujemy o tym, co ważnego się dzieje. Gdyby teraz ktoś na przykład jechał trasą S14, to proszę pamiętać, a właściwie zauważyć, że prowadzone są roboty i zablokowany jest jeden pas ruchu. W związku z tym mogą być pewne problemy między węzłami Łódź, Retkinia, Konstantynów Łódzki na jezdni prowadzącej w kierunku węzła Emilia. Jeśli później z węzła Emilia, to można i do Poznania, i do Warszawy. Nawierzchnia naprawiana jest także na S8, i o tym też trzeba pamiętać, między węzłami Łaska, Zduńska Wola Wschód i tutaj na trasie w kierunku Wrocławia trwają te remonty, zatem gdzieś tam trzeba zwolnić i uważać na drogowców, drodzy słuchacze. No to teraz Bruce Springsteen, później pani Natalia nam ładnie zagra i zaśpiewa. Dzisiaj do 12:00 na pewno padnie hasło związane z konkursem Kierunek Radiość, w którym to do wygrania są bilety lotnicze. I jeśli dobrze pamiętam, to w wielkim finale dziś po południu Mediolan.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Z jednej strony fala relaksu, ale z drugiej strony warto się interesować tym, co dzieje się dookoła i bliżej i dalej. I za chwilę będzie właśnie o tym dalej, bo Marcin Pośpiech razem z gościem na chwilę zajrzy na Kubę. Władze w Hawanie chcą reformować kraj. Czy to desperacja, próba ucieczki do przodu w obliczu narastającej amerykańskiej presji? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie padnie już za kilka chwil w Radiu Łódź w magazynie Taki jest świat. Polecam także poprzednie odcinki tego magazynu, które są dostępne na naszej stronie radiołódź.pl, a także w aplikacji mobilnej. Tak spoglądam za okno i w klimatyzowanym wnętrzu to całkiem. Spoko, że tak powiem, jak to mawiali w King Size'ie. No ale jeśli chodzi o to, co na dworze, to tak spoko nie będzie, bo dzisiaj upały. Weekend z lekkim oddechem, czyli temperatura nieznacznie poniżej 30 stopni, ale proszę się przygotować na to, że od poniedziałku to znowu będzie ponad 30 stopni, a synoptycy przewidują, że będą nawet takie noce, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 25 stopni w regionie łódzkim. No, taki mamy klimat.

0: Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Administracja Donalda Trumpa dokonuje na Kubańczykach politycznego ludobójstwa. To słowa prezydenta Kuby, Miguela Diaza-Canela, które padły w czasie ostatnich uroczystości upamiętniających początek kubańskiej rewolucji pod koniec lipca 1953 roku. Od wielu miesięcy sytuacja na wyspie jest dramatyczna. Wyłączenia prądu stały się normą, brakuje jedzenia, brakuje leków. Niesłabnie za to amerykańska presja na wyspę i jej blokada. Tymczasem władze w Hawanie ogłosiły pakiet gruntownych reform, które miałyby poprawić sytuację na Kubie, ale o odrzuceniu socjalizmu nie ma jednak mowy. Pytanie, jakie konkretnie zmiany chce wprowadzić Hawana, czy ich wdrożenie jest realne, a może to po prostu desperacka próba ucieczki do przodu? O to zapytałem latynoamerykanistę i dziennikarza Gazety Wyborczej Mateusza Mazziniego. Panie redaktorze, o jakie konkretnie zmiany chodzi? Jak miałoby to wyglądać w praktyce?
2: Myślę, że w ogóle słowo urynkowienie jest bardzo ciekawe w tym kontekście, dlatego że z punktu widzenia polskiego odbiorcy, czyli kogoś, kto od 30 kilku lat funkcjonuje w gospodarce w całości właściwie wolnorynkowej, ciężko sobie wyobrazić, że to może jeszcze gdziekolwiek wyglądać inaczej. Natomiast Kuba rzeczywiście wciąż jest w dużej mierze, chociaż nie całkowicie, gospodarką centralnie planowaną i też taką, w której cała masa różnych sektorów nie jest uwolniona. To znaczy, że nie ma po prostu prywatnych usług, na przykład w edukacji, w ochronie zdrowia, w niektórych obszarach rolnictwa, zaopatrzenia energetycznego itd., itd. Co oczywiście nie znaczy, myślę, że ten kontekst jest ważny, zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, że na Kubie nie ma własności prywatnej, no oczywiście jest, i że na Kubie nie ma działalności prywatnej. Dlatego, że to już jest kolejna iteracja takich reform wprowadzanych przez prezydenta Diaza-Canela, który nominalnie jest prezydentem, czyli głową państwa Kuby, no ale wszyscy wiedzą, że takim cichym liderem czy osobą, która gdzieś ideologicznie cały czas nadaje ton tej wyspie jest Raul Castro, brat Fidela wciąż żyjący i cała w ogóle rodzina Castro. No i już w 2019 roku Diaz-Canel wprowadził pakiet liberalizacji tej restrykcyjnej, centralnie planowanej gospodarki, którą myślę, ja celowo trochę upraszczam, ale dla polskiego odbiorcy moglibyśmy porównać do reform Wilczka z lat 80., czyli takiej małej przedsiębiorczości, na Kubie to się nazywa...
1: Co nie jest zakazane, jest dozwolone.
2: Co nie jest zakazane, jest dozwolone, ale przede wszystkim zaczynamy na małą skalę. Na Kubie to się nazywa cuenta propistas, czyli ludzie pracujący na własny rachunek. No i najczęściej to są takie właśnie indywidualne sklepiki. Od jakiegoś czasu można też kwatery pojedyncze turystom wynajmować, dlatego na przykład da się wynająć Airbnb na Kubie i nie trzeba być w takich miejscach, takich casas particulares, które gdzieś tam są przez państwo sankcjonowane. Ja byłem na Kubie 3 miesiące temu i to, co zobaczyłem po raz pierwszy, to były też takie partyzanckie, bym powiedział, sklepiki na przykład w klatkach schodowych albo w czyjejś kuchni, gdzie się po prostu szło ulicami Hawany i można było zaglądnąć do czyjegoś mieszkania przez okno z kuchni, dosłownie kupić sobie jakąś tam imitację Coca-Coli na przykład.
1: Czyli to taka też prymitywna gospodarka rynkowa.
2: No nawet jeszcze nie rynkowa, bym powiedział. Ona gdzieś tam może marzy o tym, żeby kiedyś się stać rynkową, no ale to, co chce teraz zrobić Diaz-Canel, już odpowiadając konkretnie na pytanie, to jest po prostu poszerzenie uprawnień tych przedsiębiorców prywatnych, mikroprzedsiębiorców. No bo to nie jest ważne tylko i wyłącznie z punktu widzenia gospodarczego. Myślę, że na ogólną gospodarkę Kuby to ma znikomy wpływ, szczerze mówiąc. To jest ważny ruch polityczny, żeby pokazać, czy uwiarygodni się w oczach Trumpa i amerykańskiej administracji jako ktoś, kto jest gotowy na reformy. To jest ruch wewnętrznie polityczny, żeby uspokoić swoje własne społeczeństwo. No i to jest przede wszystkim ruch zaprogramowany na to, żeby znowu wpuścić walutę. Dlatego, że pamiętajmy, że dla takich zamkniętych gospodarek totalitarnych, jaką jest gospodarka kubańska, bardzo ważny jest napływ obcej waluty. To pamiętamy z Polski sprzed kilkudziesięciu lat. Tak cały czas jest w wielu innych miejscach, tak jest też na Kubie. No i ci cuenta propistas pozwalają, przez to, że oni sobie szmuglują jakieś takie pojedyncze dobra. No teraz mniej wiadomo, bo jest blokada i ciężko się z Kuby wydostać, ale jeszcze jak była otwarta przestrzeń, znaczy jak było łatwiej się wydostać z Kuby, no to taka mikroelektronika na przykład była sprzedawana na ulicach Hawany, najczęściej właśnie za dolary i za euro. I dzięki temu te dewizy wpadają do kubańskiej gospodarki, no i ludziom się trochę lepiej żyje, bo ludzi stać na więcej, bo wiadomo, że sobie liczą po prostu więcej za usługi czy za dobra w dolarach, więc to jest troszeczkę, tak kolokwialnie powiem, może pudrowanie trupa, ale to ma swoją logikę, jeżeli się zna od wewnątrz ten kubański system.
1: Mówił latynoamerykanista i dziennikarz Gazety Wyborczej Mateusz Mazzini. Cała rozmowa do odsłuchania na radioudź.pl w zakładce Taki jest świat. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
3: No to polecam bardzo zajrzeć na radioudź.pl, bo tam nie tylko audycje Taki jest świat, ale także każda inna do posłuchania. A jeśli ktoś teraz podróżuje autostradą A2, to drodzy kierowcy, proszę uważać między węzłami Łowicz a Skierniewice na jezdni w kierunku Warszawy na 396 kilometrze. Doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. A jak jest zablokowany jeden pas ruchu, to w kierunku Warszawy korki murowane.

Poszło. Vito Bambino na zegarze 13 minut do godziny 10. Przypominam, konkurs, kierunek, radiość. Jeszcze dwa hasła do kompletu brakują. Jedno na pewno do południa padnie na naszej antenie, a w tym tygodniu do wygrania bilety. W wielkim finale bilety lotnicze do Mediolanu Bergamo. No to proszę uważnie słuchać, bo to hasło na pewno jeszcze dzisiaj padnie. I jedno, i drugie, bo komplet 10 pozwala wejść do finału. Wszystkie 10 trzeba wysłać na adres konkurs@radiowłódź.pl, do tego imię i nazwisko i numer telefonu. Zatem proszę uważnie słuchać, bo hasło tuż, tuż. No może nie tak tuż, tuż, że tuż.

Przypominam kierowcom o utrudnieniach na autostradzie A2 na jezdni w kierunku Warszawy. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych, no i są problemy przed węzłem Skierniewice. Zatem noga z gazu, no właściwie korek już sam w sobie powoduje, że trzeba zdjąć nogę z gazu.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
12: Rakieta nad Lubelszczyzną. Dziś wyniki analizy szczątków. Po ataku rakietowym pytanie o bezpieczeństwo. Szukamy odpowiedzi na pytanie, co z łódzkimi schronami. Klinkier ustępuje miejsca asfaltowi. Ulica Jaracza w Łodzi doczeka się trwałej nawierzchni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Także z gradem. Śledczy przeanalizują dziś szczątki rakiety, która wczoraj w nocy spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Szczegóły zna Dagmara Kędzior.
13: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią prokuratury odbędą się oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Śledczym ma w tym pomagać ekspert z Ukrainy, który zajmował się podobnymi przypadkami. Prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie powiedział, że zabezpieczono wiele materiałów.
14: W tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu.
13: Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska liczy na wyjaśnienia, w szczególności dlaczego rosyjska rakieta spadła właśnie tutaj, prawie 100 kilometrów od granicy.
15: Ludzie są właśnie tacy zaskoczeni, że tyle kilometrów. No i teraz jak słyszę, to w bardzo szybkim tempie to się przesuwało. No oczekujemy zbadania tej sprawy, wyjaśnienia.
13: Na ten moment nie wiadomo, dlaczego rakieta spadła w Polsce. Czy był to przypadek, czy też celowe działanie Rosji.
12: A śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie, ponownie rozgorzała dyskusja o bezpieczeństwie. Wciąż wiele nie zrobiliśmy w kwestii miejsc schronienia, ale niektóre gminy, na przykład Stryków, podpisały już umowy na budowę takich obiektów, mówi nasz poranny gość, prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny.
16: To wszystko postępuje, tak? Wiadomo, że do tego trzeba jeszcze czasu, też trzeba pieniędzy, trzeba to wszystko zorganizować, bo przepisy prawne też są zawiłe, to trzeba tak zrobić, żeby później nie było żadnych wątpliwości.
12: W Łodzi teoretycznie istnieje kilkaset schronów i miejsc schronienia, ale większość z nich nie nadaje się do użytku. Gdzie zatem w Łodzi w sytuacji zagrożenia szukać schronienia? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie z porannym gościem Radia Łódź, której można posłuchać na naszej stronie www.radioloc.pl i w aplikacji mobilnej.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomość SMS z linkiem do pobrania poradnika bezpieczeństwa, który przestał działać. Strony rządowe nie są celem ataku, ale trudności z dostępem do portali gov.pl wynikają z dużego obciążenia serwerów, tłumaczy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Utrudnienia spowodowane zwiększonym ruchem sieciowym powinny stopniowo znikać.
17: Warto jednak też pamiętać, że wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie.
12: A poradnik bezpieczeństwa dostępny jest w aplikacji mObywatel. Na ulicy Jaracza w Łodzi ma pojawić się asfalt. Asfaltowa nawierzchnia ma zastąpić charakterystyczną kostkę klinkierową, która od lat sprawiała problemy i po remoncie w 2018 roku była już kilka razy poprawiana. A więcej o tym wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
18: Jak poinformował nas Zarząd Dróg Transportu, decyzja o zmianie nawierzchni została wypracowana i uzgodniona z

0: Królewskiego, które podobnie jak Jaracza znajdują się pod nadzorem konserwatora. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Nadmiernie to ja bym się dzisiaj nie ubierał, bo będzie ciepło, a wręcz upalnie. Już w tej chwili termometry wskazują, uwaga, w Kutnie 24 stopnie, w Łodzi 26, a na przykład w Sulejowie i Piotrkowie już 28 stopni. Trochę chłodniej w Wieluń, Wieruszów, Bełchatów tam stopni 27. W ciągu dnia no też będzie gorąco, będzie upalnie, bo termometry mają dziś wskazać 34 stopnie. No i czasami może silniej powiać. Szczególnie jak pojawią się burze i opady gradu, bo takie też mogą pojawić się w regionie łódzkim, to wtedy przyda się parasol. Tylko trzeba będzie go mocno trzymać.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
2: Na zegarach 6 minut po godzinie 10. Marcin Mendelbaum raz jeszcze. Dzień dobry. Kuba Janik realizuje. To zanim... O, widzę, miodowe lata będą. No to za chwilę, ale na razie jeszcze coś innego.

0: 9 minut po godzinie 10. Słuchacze dzwonią 606-78-78-78. Jak się okazuje, czasami z pretensjami.
1: Proszę pana, do pracy przychodzi się pracować, a nie oglądać telewizję.
0: Właśnie, chodzi o pewnie miodowe lata, które zapowiedziałem, tak? A kto mówi, że ja w telewizji te miodowe lata będę oglądał? Ja po prostu będę ich słuchał, bo Zuta nam zaproponuje miodowe lata. Kto by telewizję w radiu oglądał? Po co? Poza tym leci teraz coś innego.

0: To Super Gras w Radiu Łódź. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę pobawić się teraz w skojarzenia i zdobyć zaproszenie do kina, to ja takie zaproszenie mam. Co więcej, mam trzy hasła, które trzeba połączyć w całość i z tą całością zadzwonić. Na 606 78 78 78 serdecznie zapraszam. A te hasła do połączenia, to już mówię. Proszę połączyć, spróbować. Na razie nie podpowiadam. Rzucam trzy hasła. Magistrala, tkacze, ręczniki. Magistrala, tkacze, ręczniki. Czy ktoś jest w stanie połączyć te trzy wyrazy, żeby utworzyło coś, co jest z regionu łódzkiego? No to zapraszam. 606 78 78 78 do wygrania bilety do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Telefonicznie czekam na zgłoszenia 606 78 78 78. Może Mary z Polski pomoże pomyśleć.

Jeśli chodzi o skojarzenia, to nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale dwie odpowiedzi były już. Jedna była dobra, ale słuchacz przyznał, że ostatnio coś wygrała, ponieważ ma karencję w zdobywaniu nagród, więc powiedział, że oczywiście szansa dla innego słuchacza, ale padła prawidłowa już odpowiedź. Natomiast drugi ze słuchaczy był blisko. To teraz może podpowiem, bo powiedziałem magistrala, tkacze i ręczniki. To ja bym powiedział tak. Magistrala kolejowa, tkacze i ręczniki. O, może tak będzie prościej i podpowiem jeszcze, że chodzi o nazwę miasta. 606-78-78-78. Jestem ciekaw, czy ktoś już z Państwa teraz zgadnie, bilety do kina czekają.

0: To Olivia Rodrigo i Robert Smith, a przy telefonie pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Halo, halo, panie Krzysztofie. Tak, dobrze. To będziemy rozwiązywać skojarzenie. Oczywiście poza anteną już pan podał prawidłową odpowiedź, ale żeby wszystko było tak, jak być powinno, to zapytam na antenie. Tak, powiedziałem magistrala, tylko teraz już tak, kolejowa, tak? Powiedziałem tak?
1: Tak.
0: Magistrala kolejowa. Powiedziałem Tkacze i powiedziałem Ręczniki i że jest to miejscowość w województwie łódzkim. I co to za miejscowość?
1: Okej.
0: Okay. No to jaka to miejscowość?
1: Zduńska Wola oczywiście.
0: No oczywiście, że Zduńska Wola. Już myślałem, że pan zapomniał, bo poza anteną pan powiedział.
1: Nie.
0: Magistrala kolejowa, czyli magistrala węglowa Tkaczy, no bo miasto Tkaczy również w Zduńskiej Woli. No i Ręczniki, jedna z najsłynniejszych fabryk, która jest właśnie w Zduńskiej Woli. Panie Krzysztofie, to teraz może pan mógł spokojnie podreptać do kina, jakiś film wybrać. Już pan ma coś na oku? Jakiś obraz, który chciałby pan
1: jeszcze
0: zobaczyć,
1: nie
0: ruchomy?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie przeglądałem, ale na pewno skorzystam z klimatyzacji.
0: Tak? No właśnie, bo to można w ten sposób walczyć z upałami albo unikać upałów, czyli po prostu iść do klimatyzowanego kina. Panie Krzysztofie, serdeczne gratulacje. Bilet jest już pana.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
6: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
7: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
8: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
11: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
14: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
15: Najdłuższa fala relaksu.
16: Jeden konkurs już za nami, bilety do kina powędrowały do pana Krzysztofa, ale hasło przed 12 jeszcze padnie, hasło potrzebne do finału w konkursie Kierunek Radiość, w którym też są do wygrania bilety, tyle że lotnicze, do Mediolanu Bergamo.

W piątki przed 11 w Radiu Łódź magazyn Tak to czuję już za chwilę. Beata Tomczyk zaprosi na rozmowę, a dziś padną pytania i padną, mam nadzieję, odpowiedzi. Czy współczesna kobieta może żyć po swojemu? Jak zmieniająca się kobieta wpływa na związek i czy potrzebuje obok siebie także zmieniającego się mężczyzny? O tym już za niecałych 5 minut w Radiu Łódź. Beata Tomczyk zaprasza.

0: Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk przed mikrofonem, razem ze mną w studiu pani Judyta Otrębska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Judyta Otrębska jest life coachem, coachem chrześcijańskim, mentorką i przedsiębiorczynią, autorką projektu Być Kobietą. Fajnie, że pani jest w studiu.
2: Bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie.
1: Porozmawiamy o tym, czy współczesna kobieta może żyć po swojemu. Tak, pomyślałam sobie, że to będzie tytuł naszej audycji. I o tym, czego kobiety często nie mówią głośno. Co do samego projektu Być Kobietą, to tutaj coraz więcej będziemy informacji niedługo dostawać, tak?
2: Tak, na początku był to projekt Siła Kobiety. On ewoluował tak naprawdę wraz z moją zmianą, bo ja też wychodziłam ze swoich pewnych procesów, przekonań. Zmieniałam swoją tożsamość, miałam ten wielki przywilej w życiu, ale też trudną drogę do przejścia, uśmiercenia tak naprawdę swojej starej tożsamości i wejścia w proces budowania nowej. I o tym też jest projekt Być Kobietą. On dotyczy tak naprawdę tego, czym jest zmiana tożsamości, czym jest prawdziwa zmiana u źródła, w tak zwanych ustawieniach fabrycznych, czyli zmieniamy siebie poprzez skupienie się na sobie.
1: Czy to też projekt, który będzie informował o czymś ważnym mężczyzn?
2: Tak, że my też jesteśmy zagubione, kobiety, że potrzebujemy mężczyzn, absolutnie tak, że potrzebujemy relacji. Ja stoję na tym stanowisku, że w tej takiej ustrukturyzowanej relacji damsko-męskiej, gdzie kobieta uzdrawia siebie, a mężczyzna pracuje nad sobą, to właśnie tworzy się to połączenie, gdzie ten mężczyzna może przewodzić rodzinie, przewodzić relacji, a kobieta nie wchodzi absolutnie, bo to niektóre środowiska takie, które w jakimś sensie sprzeciwiają się tej narracji, krytykują, nie wchodzi w rolę podporządkowania się, patriarchatu, ale wchodzi w tą rolę jednak pozwolenia sobie na bycie zaopiekowaną w tej relacji. I
1: bo to trochę się jednak rozeszło ostatnio.
2: Tak, rozeszło tak. Się w dwa różne albo i nawet więcej biegunów.
1: W którym momencie kobiety przychodzą i mówią, muszę coś zmienić?
2: Myślę, że w takim momencie, kiedy dosyć długo czują pewien dyskomfort w swoim życiu. Na poziomie jakimś mentalnym, na poziomie być może materialnym, czy po prostu rodzinnym. Często są to kobiety, które właśnie przez wiele, wiele lat mają ten dyskomfort w swoim życiu. Bardzo często próbują ten dyskomfort w jakiś sposób może zatuszować pracą, czy też jakimiś innymi sytuacjami w swoim życiu. Ale bywa tak, że dochodzą do pewnej ściany, czyli
1: nie mają... O tę ścianę mi chodzi.
2: Tak, o tę ścianę właśnie, czyli o tę przysłowiową ścianę w takim sensie, że no nie mają już wyboru, tak? Już nie mają ucieczki. Już
1: ale przykład kończy się, bym prosiła.
2: Przykład, na przykład nie podejmą już kolejnej pracy, tylko po to, żeby zatuszować swój dyskomfort związany z tym, że szukają miłości, a nie potrafią stworzyć relacji na przykład. Albo i tuszują to pracą, tak? Czyli wchodzą w jakiś pracoholizm na przykład. Albo może to być taka ściana związana z próbą ratowania jakiegoś związku swojego, w którym są relacji damsko-męskiej. I może to być na przykład związek, gdzie jest problem alkoholowy i taka próba ratowania trwa wiele lat i w pewnym momencie dochodzą do tej przysłowiowej ściany, że się po prostu nie da. Ja nie uratuję tego partnera, ja nie chcę być w roli ratownika już nigdy więcej i mówię dość. I to są takie te przełomowe momenty, kiedy zaczyna się zmiana.
1: To naprawdę musi być bardzo doskwierające, żeby one wreszcie poczuły, że trzeba coś zmienić.
2: Tak, i właśnie wiele osób o tym mówi i ja też jestem tego przykładem i też obserwuję to w swojej pracy, o tym momencie takim przełomowym, gdzie na tym przysłowiowym, powiem delikatnie, zdenerwowaniu, na tym przysłowiowym momencie, w którym my sobie uświadamiamy, że właśnie dotknęliśmy pewnej ściany w swoim życiu, jesteśmy jakby z tej sytuacji, w której tkwimy w swoim życiu, w stanie się wydostać. Dlaczego? Bo tam są wtedy silne emocje, tam bardzo często pojawia się pewna decyzja i jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie jakby zmienić tory swojego życia i zaczyna się ta przysłowiowa zmiana wtedy.
1: Czyli nadal nie jest to za późno.
2: Myślę, że wtedy, nigdy nie jest za późno. Brzmi to może tak trochę YouTube'owo, tak? Ale nigdy nie jest za późno i naprawdę nie jest za późno. I dla kobiet, które na przykład odkryły w wieku, nie wiem, 60-70 lat, że tkwiły w relacji symbiotycznej ze swoją mamą na przykład.
1: Symbiotycznej, czyli zbyt bliskiej.
2: Zbyt bliskiej, że ratowały bardzo często przez całe życie swoją mamę w takim emocjonalnym sensie, że nigdy tak naprawdę nie były w stanie się odseparować z takiej relacji. Takich kobiet jest mnóstwo i one często mają poczucie winy, że na przykład właśnie w wieku 60 czy też 70 lat mają ten moment, w którym to życie swoje zmieniają, ale wszyscy później mówią, że to i tak było warto. Warto było sięgnąć po tę zmianę i warto było jednak zobaczyć, co jest za tymi przysłowiowymi drzwiami, że jednak tam jest możliwość zmiany swojego życia. I wracając jeszcze właśnie do tych mężczyzn, oni również, bo tak naprawdę każdy z nas szuka lepszej jakości życia.
1: A pojawiła się na przykład w pani gabinecie kobieta, czy też rozmawiała pani z kobietą, która została postawiona przed faktem, o którym zdecydował mężczyzna, który chciał zmiany właśnie takiej, która nagle musiała się skonfrontować z tym, że ona jest nie w porządku w związku.
2: Rzadko. Ale to jest bardzo ciekawy temat i ja jestem bardzo zafascynowana właśnie tego typu drogą, o której pani powiedziała teraz, bo zarówno ja w swoim procesie, jak i w swojej pracy powtarzam, że żeby zmienić swoje życie, my się naprawdę musimy zająć sobą. I jak teraz powiem o kobietach. Jeżeli kobieta zajmuje się sobą i wychodzi na przykład z trudnych relacji damsko-męskich, przerywa pewne wzorce w swoim życiu, spotyka się ze sobą, to naprawdę my pod tymi wszystkimi warstwami samych siebie znajdujemy wiele przyczyn trudnych sytuacji w związku, na przykład po naszej stronie, tak? Czyli my kobiety oczywiście też wnosimy pewien, no nie chcę powiedzieć, że negatywny, ale też negatywny, tak? Jakiś negatywny worek takich przekonań czy też procesów, które wpływają na jakość relacji. I ja nie mam z tym problemu, żeby się do tego przyznać, że to jest po prostu normalne. No nie jest nigdy tak, że wina tkwi po jednej stronie, oczywiście. Natomiast jeżeli mamy relacje na przykład właśnie przemocowe, czy też relacje, gdzie jest współuzależnienie, alkohol, to nie można powiedzieć, że wszystko tkwi w tej kobiecie, tak? I ona tutaj pracując ze sobą, to jakby zmieni cały paradygmat swojego życia. Natomiast okazuje się, że taka kobieta na przykład właśnie reprezentowała wzorzec współuzależnienia w swojej rodzinie. To ona kochała za bardzo. To ona tak naprawdę nie potrafiła wejść w relację z mężczyzną, który byłby, reprezentowałby bezpieczną więź na przykład.
1: Coś innego niż działo się w domu rodzinnym.
2: Tak, dokładnie. I tutaj się okazuje, że jednak no, my kobiety oczywiście też, każdy, kobiety czy też mężczyźni, mamy do wykonania pracę ze sobą.
1: Co pani naprawdę słyszy od kobiet podczas pierwszego spotkania?
2: Jeszcze nie do końca są świadome wtedy, że potrzebują może pomocy.
1: Badają teren.
2: Badają teren. Często szukają na zewnątrz przyczyny stanu rzeczy, w którym się znajdują. Ale bardzo często słyszę, że to są, bardzo często spotykam kobiety w swojej pracy, które po prostu gonią za miłością. To jest 80% mojej pracy.
1: Wiecznie zaspokojony głód.
2: Tak, wiecznie zaspokojony głód miłości. Pewien taki paradygmat tworzenia relacji, gdzie kobieta goni za niedostępnie emocjonalnym mężczyznom. I to jest tak naprawdę 80% mojej pracy.
1: Judyta Otrębska jest w studiu. Prowadzimy program Tak to czuję. Dzisiaj bohaterką odcinka jest kobieta. Czy współczesna może żyć po swojemu? O tym już teraz będziemy rozmawiały w części internetowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Obie chyba życzymy pięknego dnia słuchaczom.
2: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję i życzymy miłego dnia.
1: Beata Tomczak. Dziękuję.
0: Na zegarze 12 minut do godziny 11. Do audycji można zajrzeć także na stronie radiołódź.pl.

Za 7 minut będzie godzina 11. Ważna informacja dla tych, którzy jadą ulicą Paderewskiego w Łodzi przy Ciołkowskiego. Doszło do zdarzenia drogowego. Spore zamieszanie, łącznie z tym, że autobusy muszą jechać objazdem 52, 57, 63 i 69. Tak to jest. Paderewskiego przy Ciołkowskiego. Drodzy kierowcy, proszę w tym miejscu uważać i z cierpliwością, pasażerowie, czekamy na autobusy.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
3: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
2: No proszę bardzo. O.
3: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
2: Czyli Kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
3: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
4: W podobnej nucie.
2: I to śpiewał Kibiec Widzewa, proszę państwa.
5: No więc... Ale ci to będą wycinać teraz, chłopie.
3: Ja się obawiam.
2: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całość mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
8: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Wiadomości, Wiktoria Makowska, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Schrony znów w centrum uwagi. Po incydencie na Lubelszczyźnie sprawdzamy, gdzie w Łodzi można szukać schronienia. Powiat łódzki wschodni doczeka się domu dziecka. Wiemy, kiedy obiekt zostanie oddany do użytku. 1 000 000 złotych na bezpieczeństwo nad wodą. Województwo wsparło ratowników WOPR. Dziś upalnie, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. W czwartek pocisk manewrujący uderzył w miejscowości Tarnawa Kolonia, 50 km na południe od Lublina. Nikt nie ucierpiał, żadne budynki nie zostały zniszczone, ale mieszkańców obudziły syreny alarmowe. Wciąż wiele nie zrobiliśmy w kwestii miejsc schronienia, ale niektóre gminy, na przykład Stryków, podpisały już umowy na budowę takich obiektów. W Łodzi teoretycznie istnieje kilkaset schronów i miejsc schronienia, ale większość z nich nie nadaje się do użytku. Tak komentuje nasz poranny gość, prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny.
13: Od 2004 tego roku nie było obowiązku prowadzenia ewidencji, obiekty były też wykreślane. Na przykład szczeliny przeciwlotnicze to zaraz po wojnie w latach 50. były zasypywane, no bo jak budowano nowe schrony pod blokami, to stwierdzano, że no na co nam szczeliny przeciwlotnicze?
12: A gdzie w Łodzi w sytuacji zagrożenia szukać schronienia? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radio.łódź.pl. A po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie pojawiły się dyskusje dotyczące odpowiedniej komunikacji z obywatelami w sytuacji zagrożenia. 3-minutowy modulowany sygnał syreny oznacza ogłoszenie alarmu. Jednostajny sygnał trwający również 3 minuty to odwołanie tego alarmu. Przypomniał w Trójce wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślał, że znaczenie sygnałów alarmowych to podstawa, której warto się nauczyć.
4: Każdy dostał do domu poradnik bezpieczeństwa. Nie go przeczyta, więcej powiem. Jest dostępny w mObywatelu, o którym rozmawialiśmy. Wejdźcie państwo sobie w ten poradnik w mObywatelu, przeczytajcie go. To wszystko trwa minuty. Zobaczcie, jak postępować. Nauczmy się, że jesteśmy w sytuacjach zagrożenia.
12: W reakcji na wczorajszą sytuację dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z linkiem do pobrania poradnika bezpieczeństwa na swój telefon. RCB ma również zamiar wysyłać w przyszłości SMS-y wyjaśniające po niebezpiecznych sytuacjach. Jak mówią mieszkańcy okolicy Lublina, właśnie tego zabrakło wczoraj.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: W gminie Koluszki powstanie dom dziecka. Byłaby to pierwsza tego typu placówka w powiecie łódzkim wschodnim, który liczy ponad 75 tysięcy mieszkańców. Działkę pod budowę ośrodka przekazała wojewoda łódzki, a to, gdzie miałby stanąć, wie Seweryn Potentas.
15: Dom dziecka miałby powstać na obrzeżach Koluszek, a dokładniej przy ulicy Generała Maczka, czyli niedaleko Urzędu Miejskiego. Działkę na ten cel przekazała starostwu wojewoda Dorota Ryl. W całym powiecie łódzkim wschodnim byłby to pierwszy dom dziecka. W tym momencie najbliższe placówki opiekuńczo-wychowawcze działają w Łodzi, a jedyną formą pieczy zastępczej, jaką zaoferować może Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, to pomoc w odnalezieniu rodziny zastępczej. Takie miejsce nie zawsze jednak uda się znaleźć, a z roku na rok powiat łódzki wschodni zamieszkuje coraz więcej ludzi, co może oznaczać jeszcze większe potrzeby. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Dom dziecka w Koluszkach miałby powstać do końca 2028 roku. Bezpieczniej nad wodą. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w województwie łódzkim otrzymają nowe wyposażenie. Dziś Urząd Marszałkowski podpisał umowy z 5 jednostkami WOPR z regionu na zakup sprzętu w ramach budżetu obywatelskiego. Jak mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, dzięki głosom mieszkańców na wsparcie działalności ratowników przeznaczono ponad 1 000 000 zł.
16: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu. Zostaną wydatkowane na szkolenie.
17: Trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz kład w pełni wyposażony.
12: Dodaje prezes Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomsku Łukasz Berlanka. To nie jedyne wsparcie dla wodnych ratowników. Z budżetu województwa łódzkiego przeznaczono w tym roku

0: Rośniewicach, czyli na przykład w Ozorkowie, czyli na przykład w Pabianicach, Łasku, a także Złoczewie i Wieruszowie. Co nas czeka w ciągu dnia? Otóż chmur ma być coraz więcej, ma być też słońce, ma być deszcz, mają być burze, a gdzieniegdzie to także z gradem. No i najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj nie należy zapominać o wodzie, nawadniać się, bo dziś do 34 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Kuba Janik, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry. Za chwilę taki mały deser. Deser kulturalny.

0: To Mick Jagger i Bono, ale jest też ona. W studiu pojawiła się Małgorzata Błażewicz.
1: Czas na kulturę.
0: I mimo, że była rano, to jeszcze raz bardzo chciałabym Państwu powiedzieć dzień dobry. No to dzień dobry.
2: Dzień dobry, znalazłam dla Państwa kilkanaście propozycji, mam nadzieję, że dość przyjemnych na najbliższe dni. Otóż dzisiaj o 18 przy Piotrkowskiej 3 po tańcówka z muzyką na żywo. To jest wakacyjny cykl tanecznych spotkań w samym Centrum Młodzi. Na scenie pojawiają się muzycy wykonujący największe polskie, a także zagraniczne przeboje, a organizatorzy zapraszają wszystkich niezależnie od wieku i tanecznych umiejętności. To jest okazja do wspólnej zabawy pod gołym niebem, a także spędzenia letniego, ciepłego wieczoru przy muzyce na żywo, jeśli oczywiście pogoda będzie dopisywać. Codziennie także letni festiwal filmowy TM Polówka to największy w Polsce festiwal kina plenerowego i trwa w Łodzi przez całe wakacje. Każdego wieczoru mieszkańcy mogą bezpłatnie oglądać filmy w wyjątkowych przestrzeniach miasta, od parków po zabytkowe fabryki, a w repertuarze znajdują się zarówno klasyki kina, jak i nagradzane współczesne produkcje. Dzisiaj o 21:00 w Monopolis w cyklu Po polsku Filip. Filip to 20-kilkuletni atrakcyjny mężczyzna, który godzi pracę kelnera w luksusowym hotelu z korzystaniem z życia w czasach, no, które nie sprzyjają za bardzo radości. Przyjemność nie musi jednak leżeć daleko od zemsty, a każdy kolejny dzień naznaczony jest niepewnością przetrwania. To bardzo skrótowy opis filmu Filip. Polecam dziś w Monopolis o 21:00. Natomiast o 21:30 Piotrkowska 3, wspominałam już o tym wydarzeniu, Silent Disco to jedna z najbardziej charakterystycznych wakacyjnych atrakcji na ulicy Piotrkowskiej. Każdy uczestnik otrzymuje bezprzewodowe słuchawki i może wybierać pośród kilku kanałów muzycznych z różnymi gatunkami muzyki. Z zewnątrz impreza wygląda bardzo nietypowo, no bo każdy tańczy do tego, co słyszy w słuchawkach, ale co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, to przy Piotrkowskiej 3 o 21:30. Natomiast jutro, czyli w sobotę, 1 sierpnia o 19:00 Speedway Grand Prix of Poland na stadionie Orła. Łódź ponownie jest gospodarzem jednej z rund indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Oprócz rywalizacji najlepszych zawodników globu, organizatorzy przygotowali także widowiskową oprawę świetlną, muzyczną oraz multimedialną. No, na pewno wydarzenie będzie dzięki temu atrakcyjnym spektaklem dla kibiców, dla całych rodzin. Jeżeli nie byli Państwo jeszcze na zawodach żużlowych, to polecam. Ja wybrałam się w ubiegłym roku po raz pierwszy i bardzo mi się to spodobało. Jutro także o 21:00 w pasażu Rubinsteina Songwriter Łódź Festival. Kameralne koncerty autorów i wykonawców muzyki autorskiej odbywają się, no nie bójmy się tego powiedzieć, w sercu ulicy Piotrkowskiej. Publiczność może usłyszeć zarówno uznanych artystów, jak i młodych twórców prezentujących własne kompozycje. To propozycja dla osób ceniących spokojniejsze, nastrojowe koncerty. Balkon na 102 to także jutro o 21:30. Tutaj z kolei muzycy występują na zabytkowym balkonie jednej z najbardziej charakterystycznych kamienic przy ulicy Piotrkowskiej, a publiczność słucha tego koncertu z ulicy. Kameralna atmosfera, nietypowa forma wydarzenia sprawiły, że ten cykl na stałe już wpisał się w letni kalendarz kulturalny miasta. Sobota za nami, no to jeszcze została nam niedziela o 12:00 na Piotrkowskiej, Baśniowa Piotrkowska, niedzielne wydarzenie dla całych rodzin. Najdłuższy deptak w Polsce zamienia się w przestrzeń pełną animatorów, teatrów ulicznych, gier, warsztatów i spotkań. To jeżeli nie mają Państwo żadnych planów na niedzielę, na niedzielne południe, to myślę, że jest bardzo dobre rozwiązanie. I na koniec jeszcze muzyka. O 17:00 w Altanie w Parku Źródliska przy Piłsudskiego Epoka Foga. Letnie koncerty w Altanie, Łódzka Orkiestra Retro przypomni największe przeboje Mieczysława Foga, a także polskiej muzyki międzywojennej. A w programie znajdą się m.in. utwory Całuję Twoją Dłoń, Madame i Przy Kominku. Koncert odbywa się w zabytkowej altanie Parku Źródliska, a wstęp jest bezpłatny. Polecam, wszystkie informacje oczywiście mogą Państwo znaleźć także w internecie. Życzę bardzo udanego weekendu, a kolejne wiadomości kulturalne w Radiu Łódź już jutro po godzinie 11:00.

0: To jest program Najdłuższa Fala Relaksu i w czasie relaksu można na przykład zdobyć bilety lotnicze, konkurs Kierunek Radiość mamy dla naszych słuchaczy w tym tygodniu do zdobycia bilet podwójny, czyli dla dwóch osób z Łodzi do Mediolanu i z powrotem. Tak, tak. Taka oto niespodzianka, ale żeby zdobyć ten bilet trzeba zebrać 10 haseł.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: 8 haseł już padło na naszej antenie. Za chwilę 9. 10 jeszcze dzisiaj. Jak już słuchacze nasi będą mieli 10 haseł, to wówczas trzeba te wszystkie hasła ładnie wysłać w mailu na adres konkurs@radiowodz.pl, dołączyć swoje imię i nazwisko i dołączyć swój numer telefonu, tak żebyśmy mogli się skontaktować. Czyli sprawa jest prosta. 10 haseł, które od poniedziałku do piątku podajemy. Imię i nazwisko, najlepiej swoje. I jeszcze numer telefonu, też najlepiej swój, bo wtedy jest większa szansa, że my tutaj z radia się dodzwonimy. No i teraz wszyscy się zastanawiają, co tam, jak tam hasło, jakie hasło jest numer 9. Otóż hasło numer 9 to uwaga, dam. Tylko się tutaj gdzieś odgrzebię w mailach. O, jest. Dostałem mailowo, przesłane. To hasło numer 9, czyli jeszcze nie 10. To jest Big Ben. Big Ben. Tak krótko. No właśnie. To zapraszam i proszę czekać teraz na hasło numer 10, które jeszcze dzisiaj padnie i wtedy już cały komplet wysyłamy na konkurs@radiowodz.pl wraz z imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu kontaktowego. A gdyby ktoś jeszcze potrzebował jakichś informacji, to oczywiście o tym konkursie napisaliśmy na stronie radiowodz.pl. Ja jestem ciekaw, czy ktoś nie zna tego utworu.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
6: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
4: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
8: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
9: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Chmury coraz częściej zasłaniają dzisiaj słońce, tak spoglądając za okno, co się dzieje. Za chwilę utwór Fish Emade Tworzywo Zaćmienie, to ja od razu powiem, że już całkiem niedługo będzie szansa, żeby zobaczyć takie głębokie zaćmienie częściowe, także na terenie Polski, zaćmienie słońca, 12 sierpnia 2026 roku. Czyli to są raczej dni, a nie lata do tego, żeby obejrzeć takie zaćmienie. Godzina 19.10, 19.20. To tak początkowa faza, później około godziny 20 ta maksymalna. Tak zatem będzie można obserwować zaćmienie słońca w Polsce 12 dzień sierpnia. Proszę sobie zapisać w kalendarzu, żeby nie przegapić.

0: Drodzy kierowcy, więcej ostrożności na drogach, bo dzieje się i to dzieje się sporo, o czym zresztą informują słuchacze. Dzień dobry.
1: Dobry, mam informację z trasy Łódź Warszawa na temat wypadku. Omijać A2 zablokowana i podejrzewam, że zablokowana na 1,5-2 do przodu. Pół tira nie ma, nie ma busa, nie ma osobówki, wszystko stoi na wysokości Kierniewicz, Łodzi na Warszawę.
0: No, jak było słychać, Łódź Warszawa, dokładnie między węzłami Łowicz a Skierniewice doszło do wypadku. Zdarzyły się rzeczywiście 3 samochody, 1 osobowy, 1 dostawczy, 1 ciężarowy. Autostrada w kierunku stolicy jest zablokowana. W tym wypadku ranna została jedna osoba. To jest 391 kilometr. No i przed chwilą kolejna informacja, tym razem o kolizji. 3 samochody osobowe zderzyły się chwilę wcześniej między węzłami Łódź Północ a Łowicz, też na jezdni w kierunku Warszawy, 383 kilometr, zatem no, nie jest łatwo dzisiaj podróżować do stolicy autostradą A2. Wypadek, kolizja, trzeba uważać i tak naprawdę, żeby ominąć te dwa utrudnienia, to już na węźle Łódź Północ trzeba byłoby zjechać na Krajową 14, kierować się do Łowicza, Krajową 14, a następnie Krajową 70 z powrotem na autostradę do węzła Skierniewice. W drugą stronę też polecam ten objazd, a jak ktoś ma jeszcze więcej czasu, to może do Warszawy trzeba jechać po prostu trasą S8. Może to też jest jakieś rozwiązanie dla tych, którzy dzisiaj podróżują drogami Łodzi i regionu. Informacje na bieżąco oczywiście podajemy, gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał poinformować, choć mam nadzieję, że utrudnień będzie jak najmniej, ale gdyby ktoś chciał przekazać jakieś informacje, to oczywiście 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Można także nagrywać głosówki, wchodząc na stronę radiolodz.pl albo korzystając z naszej aplikacji mobilnej. Bardzo polecam. Do pobrania.

To Moloko w Radiu Łódź, kierunek lata. To jest taka audycja, która u nas pojawia się w soboty i w niedzielę, w wakacyjne soboty i niedzielę. A najbliższy weekend przypadnie właśnie mojej osobie, żeby państwa zabrać w jakieś ciekawe miejsca. To także Iza czasami bywa na urlopie, no i trzeba Izę zastąpić. Dlatego ja mam taką propozycję, żebyśmy w najbliższą sobotę wybrali się do Czech. Bo to blisko, ale trochę taki kraj nieodkryty przez nas. Poza tym wydaje nam się, że doskonale jako Polacy znamy język czeski, a tymczasem jak już pojedziemy do tych Czech, to możemy ciągle wpaść w jakąś pułapkę językową. Na co zwrócić uwagę, wybierając się do Czech? Już teraz polecam, spotkajmy się w sobotę. Po godzinie 10:00 gościem będzie Agnieszka Nestrowicz-Paryna, pracownia języka czeskiego, nauczycielka języka czeskiego, zatem będziemy sobie mogli chwilę porozmawiać na temat tego, co ciekawego w Czechach, bo w Czechach nie tylko Praga, ale też na te wpadki językowe i na to, czy rzeczywiście język czeski nas śmieszy, a Czechów, czy śmieszy język polski. O tym porozmawiamy w najbliższą sobotę, czyli już jutro, po 10:00.

Tu Radio Łódź. 8 minut pozostało do godziny 12. Tak, do samego południa. O 12 oczywiście w Radio Łódź wiadomości. Ważne wiadomości dla tych, którzy mieszkają w Łodzi i w regionie i chcą dowiedzieć się coś więcej. Ja tylko przypomnę, że zablokowana jest autostrada A2 między węzłami Łowicz a Skierniewice. Jezdnia w kierunku Warszawy. Lepiej w ogóle nie wybierać się na ten odcinek. Wcześniej przed węzłem Łowicz też na drodze do Warszawy doszło do kolizji. Zatem dwa poważne utrudnienia. Od węzła Stryków do węzła Skierniewice najlepiej jechać krajowymi 14 i 70. Chyba tak będzie szybciej.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
16: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
17: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
16: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
19: Jest 12:00. Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Wiadomości. Wiktoria Makowska.
20: Interwencja pod Łowiczem. Kucyk z przerośniętymi kopytami został odebrany właścicielce. Rosyjska rakieta na terenie Polski. Prokuratura analizuje szczątki i okoliczności zdarzenia. Drony zamiast samych radiostacji. Organizatorzy Łódź Summer Festival po raz pierwszy wykorzystali sztuczną inteligencję do zabezpieczenia imprezy. Dziś upalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Uwaga kierowcy, na autostradzie A2 między węzłami Łowicz i Skierniewice w kierunku Warszawy doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego, dostawczego i ciężarowego. Jedna osoba została ranna, jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że utrudnienia potrwają około 3 godzin. Kierowcy są informowani o zdarzeniu za pomocą tablic informacyjnych. Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany właścicielce pod Łowiczem. W miniony wtorek przedstawiciele stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego zainterweniowali na jednej z posesji w gminie Chąśno pod Łowiczem. Miał tam przebywać bardzo zaniedbany kucyk. Zwierzę miało przerośnięte kopyta, z trudem się poruszało i przewracało się, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego.
1: Okazało się, że rzeczywiście na miejscu przebywa kucyk, który ma problem z poruszaniem, ma problem z bardzo dużo przerośniętymi kopytami, tak zwany ochwat. Dodatkowo jeszcze ten kucyk był bardzo mocno wychudzony, nie miał jedzenia, nie miał picia.
20: Właścicielka zrzekła się kucyka. Po zakończeniu formalności zwierzę trafi pod opiekę Łódzkiej Fundacji Niechciane i Zapomniane. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za to do 5 lat więzienia. Upały i burze w centrum Polski. Nawet 36 stopni pokażą dziś termometry na południu i w centrum kraju. Poza upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także przed burzami i porywistym wiatrem. Miejscami się zachmurzy, przelotnie popada, a lokalnie wystąpią burze. Warto o tym pamiętać, planując początek weekendu, mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak.
21: Burze głównie na północnym wschodzie kraju, a pod wieczór również w województwach zachodnich. Nadal towarzyszyć nam będą wysokie temperatury. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami na południu i w centrum kraju.
20: W nocy lokalnie może padać grad, a więcej o pogodzie po wiadomościach. Prokuratura bada szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. W analizie będzie uczestniczył też ekspert z Ukrainy. Przypomnijmy, rakieta spadła wczoraj w nocy w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Jej wybuch utworzył lej o średnicy 10 metrów i głębokości 5 metrów. Nikomu nic się nie stało. Podczas oględzin śledczy zabezpieczyli wiele materiałów, a później przeanalizują pozostałości po materiale wybuchowym, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
22: Pobraliśmy próbki gleby z leja, z okolic leja, aby mieć możliwość przeprowadzenia badań chemicznych, aby ustalić, z jakiego rodzaju materiałem wybuchowym, materiałem pędnym mieliśmy do czynienia. To wszystko złoży się na końcową opinię biegłego, który odpowie nam na pytanie, z czym mieliśmy do czynienia, jaki rodzaj obiektu, jakie ewentualnie zagrożenie stwarzało dla w wypadku wybuchu.
20: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
20: Drony i AI po raz pierwszy zabezpieczały Łódź Summer Festival. Bezzałogowce były oczami ochrony i policji, dzięki czemu służby i organizator mogli reagować i podejmować decyzje niemal w czasie rzeczywistym. Do tej pory komunikacja między obsługą i służbami opierała się na radiu, mówi nam prezes Łódzkich Nieruchomości i operator dronów Mariusz Łysio.
24: Przez radio dostajemy już nie obraz, tylko dostajemy interpretację tego, co ta osoba zobaczyła. Natomiast my za pomocą drona byliśmy w stanie zobaczyć konkretną sytuację.
20: Drony pozwoliły organizatorom obserwować sytuację przy bramkach wejściowych, a także wokół festiwalu i sprawdzić, czy ktoś nielegalnie przedostaje się na teren imprezy. Miniony weekend Łódź Summer Festival przy Konstantynowskiej łącznie wzięło udział około 800 tysięcy osób. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 13:00.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Rześko nad morzem, gorąco i upalnie w centrum Polski. Rześko, bo w Kołobrzegu teraz tylko 20 stopni, ale dobra, wracamy do regionu łódzkiego. Tutaj 20

0: Zresztą przynosi fajne rzeczy. Fajne później wspomnienia masz.
1: A masz parawan?
0: Mogę mieć. No. Będę szył przez cały program.
1: No dobrze. Piotr Bielawski zostaje. Dziękuję. Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia.

Delikatnie zaczyna wiać, od razu robi się przyjemniej, chociaż upał w dalszym ciągu ten sam. Spacerujecie ulicą, odczuwając niesamowitą przyjemność i to jest w piosence, to jest zapisane. W tej może bardzo wyraźnie ten wiatr wieje, by nie powiedzieć dmucha. W innych wersjach jest spokojniej, bo nie o wiatr silny tu chodzi, a o taką delikatność, taką przyjemność właśnie, jak powiedziałem, zupełnie letnią. Aż w końcu się okazuje, że nie razem spacerujecie, że z wiatrem spacerujecie, że on też sobie, ciesząc się tym latem, idzie wraz z wami ulicą. No ale jest oczywiście także wiatr, który przeszkadza albo i zagraża w czasie burz. I o tym mówimy i tak jest w prognozie pogody. To prawda. Nie o takim wietrze jednak będzie mowa. Raczej tylko i wyłącznie będziemy napawać się spokojem, przyjemnością i niech wiatr historie swoje opowiada. O tym delikatnym letnim wiaterku to już od wieków w piosenkach opowiadają.

since he left me.

Wiej wiaterką, bo śpieszę się do domu. Dina Washington sprzed lat wielu. Soft Winds to jest temat, który czasami już tylko powraca. Szkoda, bo jedna z piękniejszych piosenek, jakie Dina Washington w ogóle kiedykolwiek wyśpiewała, chociaż ma w swojej kolekcji no, same rarytasy. Taka też może być i prawda. A propos muzyki jazzowej czy jazzującej, Henryk Miśkiewicz w tym tygodniu zagra na Letniej Akademii Jazzu w czwartek. No, wielka gwiazda polskiego jazzu i muzyka filmowa w jego wydaniu tym razem. To będę miał zaproszenia na jego koncert, ale po 13:00. Między 13:00 a 16:00, by być precyzyjnym. I tyle. To taki wietrzyk, który wieje. Jakieś historie opowiada z przeszłości. A przecież słyszał, widział wiele, bo tak jest z wiatrem. No pamięta na pewno doskonale te różne rzeczy i to jest taki szep, który do nas dociera. Trzeba się nieźle wsłuchiwać, żeby te historie poznać. Niektóre te historie to już o czymś, co przeminęło z wiatrem.

Ten spokojniutki wiaterek letni też smutne historie przynosi. Nie ma w sobie jakiejś siły, a jednak smutkiem zatrzymuje. Jest więc i przeminęło z wiatrem Jerzego Połomskiego, by powrócić także i pokazać, że w Polsce wiatr stawał się tematem przeróżnych rzeczy. No a jeśli chodzi o historie najpopularniejsze, wieczne w piosenkach, She's Like the Wind chyba jest najbardziej znanym takim tematem, do którego podchodzimy i mówimy tak, to jest o takim przyjemnym wiaterku, który kołysze, który nas dotyka. To jak jej dotyk, She's Like the Wind, to Patrick Swayze wyśpiewał, pewnie wszyscy wiedzą. Teraz potwierdzona informacja, jednak Henryk Miśkiewicz nie wystąpi. No bałem się, że tak będzie, ale nie wystąpi w najbliższy czwartek, zastąpi go Dorota Miśkiewicz, to jej koncert pojawi się w ramach Letniej Akademii Jazzu. Pan Heniu w tej chwili musi jednak zadbać o swoje zdrowie. Jest więc ta zmiana w ramach Letniej Akademii Jazzu, nie koncert Henryka Miśkiewicza w czwartek, a Doroty Miśkiewicz. Ale zaproszenia są aktualne i będę je rozdawał na pewno między 13 a 16. No, niektóre piosenki tak naprawdę o wietrze nie mówiły, ale jak ktoś przetłumaczył, to już wiatr miał znaczenie.

Kiedy wołam wiatr, to love somebody. To przecież to love somebody, a w wykonaniu Grzegorza Markowskiego, kiedy wołam wiatr. I ten wiatr jest rzeczywiście taką siłą nawet, że można myśl przesyłać na odległość. Tu pani Ania, tutaj nawiązuje tak niezgrabnie, bo wczytuje się w tekst pani Ani, która pisze, że wiatr jest radością, ten letni, o którym opowiadam, wiatr ma swoją siłę nawet kiedy jest delikatny. Tego burzowego trzeba się obawiać, ale kiedy burzy nie ma, to właściwie wiatr sprawia, że znowu się chce, no i się inaczej zupełnie oddycha. No, to już chyba wszystko teraz udało mi się odczytać. To o takim wietrze dzisiaj opowiadam, to z takim wiatrem te piosenki, to o tym wietrze i o historiach, które ten wiatr opowiada, właśnie te piosenki. Mark Almond bardzo lubi temat wiatru. Być może jest dla niego inspiracją taką, że wsłuchuje się w niego i stąd w ogóle te jego miłosne historie.

0: dla tych wszystkich, którzy na wędrówkę wyruszają. Ten wiatr, który może ich wspomagać, może dawać im nie tylko energii, ale cel wskazywać. Ten wiatr, który też może utrudniać. I kurz pod butami, bo tak jest zazwyczaj, jednak przyjemnie wędruje się latem, muszą Państwo przyznać. Tu powinien pojawić się Bob Dylan, Blowing in the Wind, jego niesamowity utwór, ale Dylan śpiewał nam wczoraj i pomyślałem, tylko dopiszę do historii i wrócę do muzyki, która w tamtych czasach się tworzyła u nas, na przykład również big beatowa.
1: Śpiewa wiatr, śpiewa wiatr, śpiewa wiatr, śpiewa wiatr.

To tajfuny oczywiście, takie granie jak u Shadowsów, polskie Shadows, ktoś powie i pewnie będzie miał rację, zachodni wiatr. Pewnie każdy mógł wyśpiewać, bo tekst też od razu ciśnie się na usta. I z takim posmakiem też tego zachodniego wiatru w tym utworze można sobie wyobrazić te chwile spędzone nad morzem. Typowo wakacyjny klimat, wakacyjna piosenka. Wcześniej O czym śpiewa wiatr, to no to co? To rzeczywiście klasyka polskiego big beatu. I tak można by dopisywać. Znalazłem jeszcze co najmniej kilka znakomitości muzycznych odnoszących się w swojej tematyce do wiatru samego w sobie, a wśród tych utworów również do wiatru letniego, który sprawia, że od razu milej, przyjemniej, nawet jeśli to smutne historie. Bo wiatr czasami niech nam porwie te historie, niech zabierze od nas. Mamy wtedy taką chwilę zapomnienia. Jest Sprzedaj mnie wiatrowi taki temat. Wyśpiewał Czesław Niemen, wyśpiewało wielu. Dorota Miśkiewicz nam dzisiaj zaśpiewa, bo skoro ona przyjeżdża za Henryka Miśkiewicza w czwartek koncertować do Łodzi, to bardzo proszę. A wcześniej u nas w niedzielę między 15 a 16 będę z Dorotą Miśkiewicz rozmawiał. Taka wakacyjna rozmowa. Miała mieć więcej wolnego. Jak się okazuje, już nie będzie mieć. I z radością przyjedzie zapewne do nas do Łodzi, żeby zaśpiewać trochę swoich piosenek.

To taki utwór, który Dorota Miśkiewicz też z Henrykiem Miśkiewiczem wykonała w rodzinnym takim gronie. Ja wciąż mam nadzieję na kolejną rodzinną płytę i o tym też będę z Dorotą Miśkiewicz rozmawiał w najbliższą niedzielę między 15 a 16. To była taka chwila po koncercie Grzegorza Turnała. Dorota pojawiła się w Łodzi. Wreszcie mieliśmy czas na to, żeby pogawędzić, powspominać, poopowiadać sobie różne historie i tak się właśnie zdarzyło. Jeszcze wtedy nie było planu, że przyjedzie i zagra podczas Letniej Akademii Jazzu za Henryka Miśkiewicza. No, to teraz to już klasyk nad klasyki. Bo skoro już takie uspokojenie i te smutki oddaliliśmy i wszystko z wiatrem gdzieś uleciało, to nic, tylko nic nie robić właściwie. Leżeć i się cieszyć.

Każdy zna, każdy potrafi zanucić, każdy też pewnie miał taką chwilę albo marzy o takiej chwili, by leżeć na tej zielonej trawie i tylko przyglądać się obłokom i latawca wypuścić się. Także czapki z głów i kapelusze, sukienki kochają wiatr, jedwabne, choć jak silniej zawieje, to chyba nie tylko jedwabne, proszę pana. Pozdrawiam Radio Łódź, to ja też pana pozdrawiam. A pani Ania, że miłosne historie wieczne są w piosenkach. A są, chociażby ta, chyba najpiękniejsza.

0: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
1: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
2: Co panią boli?
3: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
2: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
3: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: W Radiu Łódź 13. I wiadomości w naszym programie, w studiu Wiktoria Makowska.
14: Więcej wypadków na przejazdach kolejowych w Łódzkiem. PKP apeluje, wystarczy chwila nieuwagi. Dwa psy pozostawione w rozgrzanym samochodzie. 76-latek usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzętami. Kolejne utrudnienia na Franciszkańskiej. Miasto zapowiada remont następnego odcinka ulicy. Dziś upalnie, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w Łódzkiem nie maleje. W tym roku jest ich więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK, zdecydowana większość wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z błędów ludzkich, takich jak brawura, pośpiech oraz ignorowanie przepisów ruchu drogowego.
15: W województwie łódzkim w tym samym okresie od stycznia do końca lipca w ubiegłym roku było 105 wypadków, w tym roku jest 115. Mniej więcej jest to na tym samym poziomie, niestety.
14: Dziś w Moszczenicy koło Piotrkowa przedstawiciele PKP oraz policja przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w ramach akcji Bezpieczny Przejazd. Od dziś na tamtejszym przejeździe przy ulicy Dworcowej drożnika zastąpiły automatyczne urządzenia. 76-latek pozostawił psy w nagrzanym samochodzie. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna znajdował się w miejscu zamieszkania oddalonym kilka kilometrów od pozostawionego pojazdu. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Łaszczów w województwie lubelskim, mówi aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
16: Policjanci otrzymali informację, że w zaparkowanym od dłuższego czasu aucie mogą przebywać zwierzęta. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Przez szyby zauważyli 5 psów znajdujących się wewnątrz auta. Zwierzęta były w złej kondycji. Do czasu przybycia na miejsce lekarza weterynarii mundurowi zaopiekowali się czworonogami, dostarczając im świeżej wody. Zostały odebrane właścicielowi i tymczasowo umieszczone w schronisku.
14: Mężczyzna nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego i na jak długo zostawił psy w samochodzie. Czynności w sprawie prowadzone są pod kątem znęcania się nad zwierzętami. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Remont ulicy Franciszkańskiej w Łodzi nie skończy się tylko na Wojska Polskiego. Drogowcy wejdą na drugą część Franciszkańskiej. Wyremontowany zostanie odcinek między ulicami Organizacji Wolność i Niezawisłość, a Inflancką. W połowie sierpnia rozpocznie się pierwszy etap od organizacji Windo Szklanej, a drugi, przyszłoroczny, obejmie swoimi pracami pozostałą część ulicy. Jak mówi Radio Łódź Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi, drogowcy będą mieli sporo pracy.
9: Będziemy wymieniać wodociąg, konstrukcję jezdni, pojawią się nowe chodniki, będą też wyniesione przystanki, to ułatwi korzystanie z autobusów. Przejścia dla pieszych zrealizujemy w nowych lokalizacjach, bo obecnie piesi muszą wchodzić pod wysokie krawężniki lub też wychodzić za drzewa.
14: 1,5-kilometrowy odcinek będzie oddawany etapami. Remont pierwszego do ulicy Szklanej ma się zakończyć jeszcze w tym roku, a pozostała część w kolejnym.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje w Warszawie wspólne grillowanie. Lider stowarzyszenia, Mateusz Morawiecki i jego goście, będą rozmawiać m.in. o gospodarce, migracji i demografii. Dość już sporów i telenoweli pod hasłem Rozpad w PiS, czas iść do przodu, mówią współpracownicy byłego premiera. Dwa dni temu zarejestrowali w Sejmie własny klub parlamentarny. Grill odbędzie się na warszawskiej Pradze. Będzie kiełbasa i tatar z gęsiny. A więcej o tym wie Sylwia Białek.
18: To wydarzenie było planowane od kilku tygodni jeszcze pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Rozłam partii sprawił, że ten szyld w ostatnim momencie został usunięty, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
19: Nie tak miało być, nawet mamy jeszcze grafiki stare przygotowane, gdzie też jest logo Prawa i Sprawiedliwości.
18: Tu będzie wykuwany program na razie stowarzyszenia i klubu parlamentarnego, w przyszłości niewykluczone, że i partii, choć członkowie Stowarzyszenia z Prawa i Sprawiedliwości nie zostali jeszcze wyrzuceni. Polityk PiSu Michał Wójcik żartuje, że na to wydarzenie zaproszenia od Mateusza Morawieckiego nie dostał.
20: To chyba by był niebezpieczny tam, bo ja świetnie śpiewam. Elvisa bym zaśpiewał na pewno, Krzysztofa Krawczyka na pewno nie zaśpiewałbym, za tobą pójdę jak na bal.
18: Na grillu będzie nie tylko kiełbasa, ale i pasztet z gęsiny. Na oprawianie kaczki organizatorzy się nie zdecydowali, bo jak żartują, w kontekście ostatnich wydarzeń mogłoby to być źle odebrane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
14: Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że z wyborcami spotka się za tydzień, 6 sierpnia. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Mamy ostrzeżenie o upałach, 34 stopnie w naszym regionie. W tej chwili 29-30, ale temperatura rzeczywiście może wzrosnąć. Mamy też ostrzeżenie o burzach, a mogą być to burze z ulewnym deszczem, a także gradem. Temperaturą, ale w czasie burz wiatr może osiągać prędkość 70 km na godzinę. Ja tu o delikatnym wietrzyku opowiadałem, nie o takim, który rzeczywiście nam zagraża. W nocy, w dalszym ciągu mogą pojawiać się burze z gradem. W nocy temperatura 19-20 stopni. Ten silny wiatr na ogół zmienny, czyli z różnych kierunków.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Radio Łódź.

Od razu silniej powiało, jak tylko zaczęli. Bon Jovi and His Arms. Myślę, że przebój wieczny, by nie powiedzieć wieczny właśnie. A jeśli chodzi o Bon Jovi'ego, no to można wracać do wielu takich piosenek i wielu energetycznych.

rzeczy, a tej energii też podobno nam potrzeba. To pozdrawiam gorąco i przesyłam dawki energii na cały weekend. Będziemy się słyszeć oczywiście dziś do 16, ale jutro 14-16 w niedzielę z Dorotą Miśkiewicz po 15 rozmawiam. No właśnie, Dorota Miśkiewicz występuje w zamian za Henryka Miśkiewicza. Powtarzam informację, bo to ważne i to informacja z ostatniej chwili. Henryk Miśkiewicz musi troszeczkę zadbać o siebie, a Dorota Miśkiewicz w zamian na Letniej Akademii Jazzu. Będę miał zaproszenia na ten koncert i o tym Państwo wiedzą, jeśli słuchają od godziny 12 programu. Myślę, że też domyślają się, że podam kolejne hasło w kolejnym naszym tygodniu konkursu Kierunek Radio. A to ważny konkurs z ciekawą nagrodą. W tym tygodniu nagrodą jest lot do Madrytu. No można się tam wybrać z nami, polecieć z kimś tam i z powrotem, a w tak zwanym międzyczasie, zanim się wróci, no zwiedzić się troszeczkę fantastycznych miejsc. Jest mnóstwo do zwiedzenia, kierunek znakomitych. Żeby wygrać taką nagrodę, trzeba mieć zapisanych trochę tych haseł, a dokładnie, jak podam, 10, będzie ich 10. No i wszystkie trzeba będzie przysłać do nas, adres konkurs@radiuj.pl. Potem losujemy jedną z tych osób, które z poprawną odpowiedzią do nas mailowo się zgłaszają i do kogoś zadzwonię jeszcze w tym programie, jeszcze przed 16. No i ta osoba wygra taki lot do Mediolanu i z powrotem, ale oczywiście jeśli odbierze mój telefon, a więc wszystko w Państwa rękach. A kiedy hasło podam? No nie zdradzę, proszę słuchać uważnie.

0: Poszukujemy letniego przeboju, a to może być bardzo nowa piosenka, taka specjalnie stworzona na lato 2026, ale może być to również przebój sprzed lat, który się przypomina takie piękne chwile. Zbieram takie piosenki w sobotę właśnie, między 14 a 16 te piosenki wykorzystuję, to źle powiedzieć, korzystam z nich, prezentuję, niech te wspomnienia wracają, tak sobie myślę, albo niech te nowe piosenki pokazują swoją moc, może rzeczywiście przetrwają z taką nadzieją. Więc proszę proponować p.bielawski@radiucz.pl. Chętnie skorzystam z kolejnych propozycji już jutro właśnie, między 14 a 16. No to mogła być właśnie taka propozycja, ale czy będzie to przebój lata, to się dopiero okaże. Pola Błasik za chwilę przygotowuje nową płytę, na razie ma jedną piosenkę. To też może się okazać piosenka, którą będziemy po latach kojarzyć z wakacjami 2026.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Jak państwo tak sobie podróżują, gdzieś daleko się wybierają z nami na przykład, biorąc udział w tym konkursie, to też tam proszę nasłuchiwać, jakie to piosenki tam są grane. Może to właśnie taki przebój lata. Może to państwo będą sobie nucić później dniami, nocami i proszę nam podpowiadać, że to właśnie jest taka piosenka. A jeśli ktoś rzeczywiście w tym tygodniu, dziś w tym programie wygra lot do Mediolanu, to tamtych piosenek, tych melodii, oj, jest naprawdę mnóstwo. Jest w czym wybierać. No ale oczywiście nie leci się do Mediolanu tylko po piosenki, albo z piosenkami tylko i wyłącznie w walizkach. No, proszę najpierw zagrać, a potem zdecydować, co będą państwo zwiedzać, co obejrzą, czym się zachwycą i co później pozostanie w pamięci i czym się państwo z nami podzielą, bo mam nadzieję, że tak będzie, że po powrocie państwo jednak troszeczkę z nami się tymi historiami wakacyjnymi podzielą. W tym tygodniu tych haseł już podaliśmy trochę, dokładnie 9. To będzie 10. ostatnie hasło i jak je wypowiem, to już państwo mogą wysyłać swoje odpowiedzi zawierające wszystkie te hasła, a później będziemy spośród tych, którzy poprawnie odpowiedzą na nasze pytanie konkursowe, jakie to hasła podawaliśmy przez cały tydzień, losować jedną osobę, do niej będę dzwonił i ta osoba będzie miała szansę wygrać ten lot do Mediolanu i z powrotem. No to uwaga! Ostatnie ważne hasło, a później adres jest ważny. konkurs@radiucz.pl. To jest ważny adres, bo maila właśnie zatytułowanego konkurs Radiucz, proszę pod ten adres słać, jak to mawiają niektórzy. Ostatnie hasło, ale przedłużam, co? Ale denerwuje, a tu ręka drży, a tu trzeba zapisać. Zapisać można w komputerze szybko od razu później. Kopiuj, wklej do maila. A, niepotrzebnie podpowiadam, ale przedłużam. Dobra, uwaga, to ostatnie miejsce. A właśnie, to z Włoch miejsce. Ja byłem tam akurat pod tą wieżą. Krzywa wieża w Pizie. To hasło.

0: 边试试。
1: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
2: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Podnoszenie ciężarów.
5: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Niestety utrudnienia na A2, tam doszło do kolizji. Jadący do Poznania muszą uważać w miejscowości Polesie. To jest odcinek Skierniewice-Łowicz. Doszło do kolizji pojazdu osobowego i ciężarowego i zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się jedynie pasem lewym.

0: Oj, coś złego się dzieje na A2, oto kolejna kolizja na A2, proszę uważać, odcinek Północ, Łódź Północ, Łowicz, jadący do Warszawy, mają zajęte dwa pasy i tylko pasem awaryjnym na odcinku Łódź Północ, Łowicz można się w tej chwili poruszać, tam doszło do zderzenia pojazdów. Przypomnę, że wcześniej mówiłem o A2, że jadący do Poznania mają utrudnienia na odcinku Skierniewice, Łowicz. Proszę uważnie jeździć, proszę uważać w tych miejscach szczególnie. No, my o serialach w piątki opowiadamy. Właściwie Mariusz Janik. Są takie seriale, które na pewno bardzo dobrze pamiętamy i lubimy do nich wracać, ale Mariusz Janik jakby co, to o nich przypomina.
1: W następnym odcinku audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
2: Dzień dobry. Są seriale, które zaskakują samym pomysłem. Są też takie, które zaskakują tym, jak dobrze udało się przenieść je z papieru na ekran. Emigracja XD, o której chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć, zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. To historia dwóch młodych chłopaków, którzy wyjeżdżają do Anglii w poszukiwaniu lepszego życia. Miała być emigracja zarobkowa, a wyszła seria absurdalnych, zabawnych, ale i zaskakująco gorzkich przygód. O kulisach powstawania serialu rozmawiałem z Malcolmem XD, autorem papierowego pierwowzoru, chcącym zachować anonimowość. Dlatego jego głos został odpowiednio zmodulowany. Przy okazji kolejnych rozmów o serialach zwykle pytam, co sprawiło, że dany tytuł zapisał się w pamięci widzów. W przypadku Emigracji XD chciałbym jednak zacząć od innego pytania. Pamiętasz moment, w którym zorientowałeś się, że ta historia przestała należeć wyłącznie do ciebie?
3: To był moment rozpoczęcia zdjęć, kilka pierwszych dni zdjęciowych, kiedy zobaczyłem, jak interpretują to aktorzy, jak na tym pracuje cała reszta ekipy. No to jest kilkadziesiąt, jeżeli nawet nie ponad 100 osób, więc widząc jakby ich wysiłek i kreatywność w to zaangażowanie, poczułem, że już to ta historia, to jak ona dalej się potoczy, jest jakby wypadkową naszych pomysłów i do nich należy w takim samym stopniu jak do mnie.
2: A dlaczego historia Malcolma i Stomila stała się materiałem na serial i trafiła do telewizji?
3: Decyzja korporacyjna stacji Canal Plus opierała się na tym, że książka im się spodobała. Ta książka miała też przyzwoite zupełnie wyniki sprzedaży wcześniej, co być może na tą decyzję o ekranizacji wpłynęło, więc myślę, że to.
2: A co było trudniejsze? Napisanie Emigracji czy oddanie jej w ręce twórców serialu?
3: Sam akt oddawania, nazwijmy to, nie był trudny, bo wiedziałem, że mamy na pokładzie mocną załogę, mamy świetnego reżysera, świetną obsadę, cały zespół, więc tutaj co do tego obaw nie miałem, więc bym powiedział, że trudniejsze było pisanie.
2: A skąd w ogóle pomysł na napisanie Emigracji?
3: Pisałem wcześniej pasty, takie krótsze formy, inspirowane w dużej mierze jakimiś wydarzeniami z mojego życia, ale pamiętałem też o tym moim doświadczeniu migracyjnym, z tym, że wiedziałem zawsze, jakoś czułem, że to jest temat na tyle duży, że nie ma co z tego robić 10 czy 15 mniejszych past, tylko sobie to zostawię na jakąś większą okazję. I pewnego dnia dostałem wiadomość na Facebooku z wydawnictwa WABE. Nie chciałbym napisać książki. I w tym powiedziałem, tak się składa, że chciałbym. Mam na nią pomysł i zaraz wam wyślę jakieś wstępne materiały, coś tam miałem rozpisane. I ten pomysł się spodobał w rzeczonym wydawnictwie.
2: A co serial mógł pokazać lepiej niż książka?
3: Książkę sobie może każdy wyobrażać sam. W zależności od tego, jaką ma wyobraźnię, ale też nie tylko, czy ona jest bogata, czy niebogata, tylko też na podstawie jakichś swoich własnych wyobrażeń, doświadczeń życiowych i tak dalej. W przypadku serialu ta wizualizacja jest już narzucona przez utwór, przez twórców. Więc to jest chyba ta zasadnicza różnica. Ale też dzięki, myślę, że to jest też siła, dla mnie to była siła serialu, że pewne rzeczy wyglądały inaczej niż ja bym sobie to wyobraził i wyglądały fajniej. Wkład jakby innych twórców daje to, że niektóre rzeczy, wkład aktorów, że jakieś sceny powiedzmy, które w książce były tylko tłem, jakieś drobniejsze dialogi, takie porządkujące i tak dalej, one nagle nabywają wartości, które te inne osoby noszą.
2: W którymś wywiadzie zostałeś zapytany o ulubionego bohatera. Ja nie będę pytał o ulubionych bohaterów, ale chciałbym odwrócić odwrócić to pytanie. Czy jest jakaś postać, której nie lubiłeś pisząc, a zyskała twoją sympatię, gdy zobaczyłeś ją na ekranie?
3: Chyba nie, ale było wiele takich postaci, które uważam, że na ekranie, to jak zostały zagrane, dało im bardzo dużo w stosunku do książki. Malcolm był w książce głównym bohaterem, ale tu przede wszystkim Stomilf doszedł jako drugi główny bohater, przez tego zagrał Michał Balicki. No ale też z pierwszego sezonu, jeżeli mówimy o emigracji, no to też nie, pan Zbyszek grany potem przez Michała Rtenskiego, Szuki Iwano grani przez Marcina Miotka i Mikołaja Hrboczka. No i jeszcze cała ekipa tirowców w ogóle od Zbyszka, którzy tak byli w książce pisani pobieżnie, a ci aktorzy Mariusz Jakus, Mariusz Ostrowski bardzo dużo tym postaciom dali.
2: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Malcolmem XD. Zanim to jednak nastąpi, posłuchajmy, jak na jego słowa zareagował wspomniany Mariusz Ostrowski. Z aktorem rozmawiałem również o tym, jak budował postać kierowcy Bogdana.
4: No bardzo miło, pozdrawiam Malcolma, dzięki. To miłe bardzo, ponieważ kreacja jest to jakby wytwór naszej pracy, czyli staramy się właśnie przenieść z papieru te postaci do krwi i kości i jeżeli tak Malcolm mówi, no to cieszę się bardzo, że to się udało. Pracujemy z reżyserem, żeby wymyślić, jaka jest ta postać, jakie ma cechy charakterystyczne, dodajemy do tego swoją energię.
2: Często aktorzy powtarzają, że jeśli coś na ekranie wygląda lekko, to znaczy, że na planie trzeba było wykonać ciężką pracę. Oglądając Emigrację, czy w ogóle seriale z uniwersum XD, widać, że wy się świetnie bawicie.
4: Wszystko zależy od atmosfery na planie i od tego, co nam daje i na co pozwala reżyser. W przypadku Emigracji Łukasz Kośmiński dał nam tę wolność i bardzo dużo scen było improwizowanych. Szczególnie, że te sceny parkingowe w Emigracji były bardzo lekkie pod względem statusu samego słowa, ponieważ nie były super rozpisane i te dialogi trzeba było coś w nie powkładać. A że miałem wspaniałych kolegów, to nie było to trudne. Natomiast wymaga to od nas niesamowitej koncentracji, bo improwizacja jednak musi mieć podstawy, fundamenty. Dopiero na nich możesz improwizować i do tego jest właśnie potrzebny reżyser, żeby nam dawać kierunki, konstruować te sceny, w którym miejscu powinniśmy zacząć albo na którym miejscu skończyć. I on wtedy mówi, dobra, stop, chłopaki, już wystarczy, nie? I sobie potem wycina dobre kawałki w montażu.
2: Takie pytanie pół żartem, pół serio. Masz uprawnienia do kierowania tirami?
4: To znaczy tak. Nie. Oczywiście jako Bogdan posiadam. Natomiast faktycznie miałem przejażdżki tirem. Jeździ się świetnie. To znaczy, wiecie, siedzisz bardzo wysoko, masz dużo miejsca, wielką brykę. To jest niezła moc. Po prostu siedzieć za fajerą takiego samochodu. No i niesamowita zabawa.
2: Oglądając Emigrację XD miałem wrażenie, że ci tirowcy to tacy współcześni kowboje. Żyją w drodze, mają własny kodeks, specyficzne poczucie humoru, no i więcej niż jednego konia, bo mechanicznych jest więcej.
4: No i też zatrzymują się na popasie różnym, prawda, jak drzewiej bywało z końmi i też gotują swoje potrawy, także też się zatrzymują na noce w różnych dziwnych miejscach. To prawda, może typowych obozów nie rozwijają i nie rozbijają, czy wigwamów, ale faktycznie to jest praca w podróży non-stop.
2: To był Mariusz Ostrowski. A teraz wróćmy do rozmowy z Malcolmem XD. Emigracja XD to dopiero początek. Widzowie wrócili do bohaterów przy okazji edukacji. Powstał spin-off Ekspedycja. Wkrótce powstanie eskapada, do której powstają zdjęcia obecnie. Co sprawia, że widzowie chcą wracać do tego świata, twoim zdaniem?
3: Może bohaterowie, to, że oni polubili tych bohaterów. Myślę, że to jest w każdym serialu duża siła, jeżeli widz polubi bohatera i jest zainteresowany, jak się jego dalsze losy potoczą. A idąc za tym, to, że te ich przygody dalej pozostają takie odjechane.
2: I co najciekawsze, sam kiedyś powiedziałeś, że 51% tych historii to prawda,
3: tak,
2: więc
3: tak.
2: To tym bardziej powoduje, że widzowie mogą oglądać serial czy czytać książki i się zastanawiać, jak mogło do tego dojść.
3: To prawda, niestety, bądź niestety, ale tak jest.
2: Masz poczucie, że stworzyłeś własne uniwersum?
3: Własne, czyli prywatne nie powiedziałbym, bo tak jak wspominałem, to jest w bardzo dużej mierze też zasługa innych osób, które ze mną pracują. Natomiast w serwisie Kanal Plus istnieje już, z tego co widziałem, taka zakładka na treści pod tytułem Uniwersum Malcolma XD, więc to by potwierdzało tezę.
2: Gdybyś miał dzisiaj opisać świat XD jednym zdaniem, jak by ono brzmiało?
3: No chyba właśnie XD, najkrócej mówiąc.
2: Przy okazji promocji bodaj serialu Edukacja XD wspomniałeś, że pracujesz nad czwartą książką.
3: Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, no ale przecież już mogę powiedzieć, że ona w przyszłym roku się ukaże.
2: A zdradzisz tytuł?
3: Nie ma jeszcze zafiksowanego tytułu, ale roboczo ja ją nazywam w swoich plikach na komputerze Elewacja.
2: I rozumiem, że też pojawi się tam Malcolm i cała świta.
3: A, oczywiście.
2: Jak byś zachęcił widzów, którzy nie znają tego uniwersum, do tego, aby zapoznali się chociażby
5: osoby z emigracją.
3: Jeżeli lubicie oglądać zwykłych ludzi w niezwykłych, komediowych, nierzadko trudnych i przypołowych sytuacjach, to może to być serial dla was. Serdecznie zapraszam słuchaczy Radia Łódź i wszystkich mieszkańców tego pięknego miasta do oglądania serialu trzeciego sezonu Eskapada XD, jak i wszystkich poprzednich sezonów. Ten serial jeszcze państwa zachęcę w ten sposób, że był realizowany w państwa mieście i to kilka odcinków nawet, więc możecie tam znaleźć znane sobie miejsca.
2: To był tylko fragment mojej rozmowy z Malcolmem XD. Pełna wersja, jak zawsze, czeka na państwa w serwisie Spotify. Jeśli natomiast po wysłuchaniu dzisiejszych rozmów zapragnęli państwo zajrzeć do serialowego uniwersum XD, wszystkie odcinki, m.in. serialu Emigracja XD, dostępne są w serwisie Kanal Plus Online. Niezmiennie zachęcam również do wysyłania propozycji seriali, o których warto rozmawiać. Piszcie na adres m.janik@radioloc.pl, a w następnym odcinku zabiorę państwa w nostalgiczną podróż. Przeniesiemy się do pewnego amerykańskiego miasteczka, w którym tylko pozornie nic się nie dzieje. Aż do chwili, gdy znika pewien chłopiec. Do usłyszenia.
1: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy

0: autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj. Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź, to już 14. Czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
11: Suchy staw zamiast kaczek. Mieszkańcy Łodzi zwracają uwagę na zmieniający się wygląd parków. Rząd z absolutorium. Sejm zatwierdził wykonanie ubiegłorocznego budżetu państwa. Nowa zielona przestrzeń w centrum Łodzi. Wolontariusze zakładają społeczny ogród pełen warzyw, ziół i kwiatów. Dziś upalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze. W łódzkich parkach brakuje wody. Przykładem jest park Staszica, gdzie staw, w którym niegdyś pływały kaczki, jest teraz całkowicie suchy. Betonowa niecka, pozbawiona wody, zarasta trawą i chwastami. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że obecność wody w parku sprawiała, że spędzanie tam czasu było znacznie przyjemniejsze.
12: Szkoda, że nie ma, bo tak to, a to kaczki, dzieci by karmiły sobie. Poza tym, no szkoda tego miejsca, nie?
13: Trudno mi powiedzieć, od kiedy nie ma, ale przydałoby się, od razu by był inny klimat.
14: No a to tak co najmniej od roku pani zauważa, nie wiem, od miesiąca?
13: Oj, więcej chyba.
14: Więcej niż rok?
13: Myślę, że chyba tak.
15: Tutaj łabędzie były, młode się nawet wychowywały na wyspie. Musi się wszystko coś opłacać, jak się nie opłaca, to się zaniedbuje.
11: Podobna sytuacja ma miejsce w parku Matejki, gdzie fontanna również została pozbawiona wody. A zdjęcia z parku Staszica można znaleźć na naszej stronie.
7: Więcej na radiołódź.pl.
11: Rząd odetchnął z ulgą. Sejm udzielił mu absolutorium, a więc przyjął wykonanie budżetu za 2025 rok. Tym samym potwierdził, że Rada Ministrów ma stabilną większość. O szczegółach dzisiejszych głosowań Michał Fabisiak.
16: Brak absolutorium otworzyłby opozycji drogę do odwołania rządu lub postawienia ministrów odpowiedzialnych za budżet przed Trybunałem Stanu. Dlatego lider klubu Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, wytoczył podczas debaty najcięższe działa.
17: To jest dewastacja finansów publicznych. To jest wandalizm polityczny i wandalizm finansowy w czystej postaci.
16: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że budżet był realizowany w trudnych warunkach ze względu na sytuację geopolityczną.
18: Jest wojna za granicą i ten budżet został bardzo dobrze wykonany pomimo tej wojny.
16: Posłowie przyjęli poprawki Senatu do tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
11: Sejm zgodził się również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. A szef MSWiA zapowiada dalsze prace nad powiadomieniem alarmowym. Marcin Kierwiński podczas wystąpienia w Sejmie podkreślił, że obecny rząd rozpoczął odbudowę obrony cywilnej. Dodał też, że wczoraj podczas incydentu z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, procedury zadziałały.
19: Wczoraj procedura SPO-13 zadziałała. Wszystkie jej desygnaty zostały wypełnione. Mimo że system alarmowy jest tak skonstruowany, że ten sam sposób powołuje alarm, czy ogłasza alarm, co odwołuje alarm, ale już zdecydowaliśmy, że po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB.
11: Rano w SMS-ach RCB zachęcało do pobrania rządowego poradnika bezpieczeństwa. Na kilka godzin strona internetowa centrum została zablokowana. Poradnik bezpieczeństwa opisuje podstawowe sytuacje zagrożenia i możliwości przygotowania się na takie sytuacje. I w tym kontekście warto już teraz uprzedzić, że w najbliższą sobotę w całym kraju zawyją syreny, ale nie będzie to ostrzeżenie o zagrożeniu. 1 sierpnia o godzinie 17 na terenie województwa łódzkiego, tak jak w całym kraju, syreny alarmowe zostaną włączone na minutę, aby upamiętnić moment wybuchu Powstania Warszawskiego w czasie niemieckiej okupacji. W centrum Łodzi powstaje społeczny ogród. Jadalny przystanek to inicjatywa wolontariuszy Zupy na Pietrynie w Łodzi, której celem jest stworzenie społecznego ogrodu. Będzie to miejsce, gdzie można jednocześnie uprawiać rośliny, spotykać się i budować relacje. Mówi w rozmowie z Radiem Łódź Bartłomiej Czarnecki, wolontariusz Stowarzyszenia Zupa na Pietrynie.
20: To wszystko po to, aby aktywizować jeszcze bardziej naszych gości, aby ta pomoc, którą my udzielamy im co niedzielę w postaci posiłków, nie kończyła się tylko właśnie na takim biernym korzystaniu z pomocy. Jak dobrze wiemy, ogród i kwiaty zbliżają ludzi do siebie.
11: Wolontariusze przygotowali i uporządkowali teren pod ogród. Powstają też podwyższone grządki. W ogrodzie uprawiane będą zioła, warzywa i kwiaty. Ogród ma być przestrzenią wspólnego spędzania czasu dla wolontariuszy i gości Zupy na Pietrynie. A wielkie otwarcie 12 sierpnia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: W najbliższym czasie będzie zachmurzenie umiarkowane, bądź duże przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. W czasie burz silny wiatr do 70 km na godzinę i uwaga, to wszystko może wiązać się również z wysokimi temperaturami. W tej chwili 30-31 stopni. W nocy burze z gradem w dalszym ciągu i z tym silnym wiatrem i w nocy 19-20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: A teraz Tomasz Ferliński realizuje, Piotr Bielawski. Ja obiecywałem, że będziemy razem do 16.00.

30 lat minęło, bo to 1996. To Till Love, oczywiście, i myślę, że Munieke rozpoznawalne, nie ma wątpliwości, nawet nie musiałem o tym mówić. Na zupełnie inne piosenki zapraszam na najbliższy czwartek, o tym informowałem już wcześniej, że Henryk Miśkiewicz nie przyjedzie niestety, musi zadbać o siebie, o swoje zdrowie, natomiast w zamian Dorota Miśkiewicz będzie śpiewać swoje piosenki, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o ten koncert, który odbędzie się w ramach Letniej Akademii Jazzu w tym tygodniu, to jeszcze wystąpi Zygmunt Pauker Trio. Taki młody skład, bardzo młody, który wydał płytę. Potem zwyciężył pewien konkurs. Nagrodą jest występ na Letniej Akademii Jazzu, więc się pojawi. To skład niezwykle ciekawy, od razu dopowiem, z muzykami, którzy studiowali bądź studiują na Akademii Muzycznej w Łodzi, więc to też taki nasz trochę skład, chociaż oni wszyscy z różnych miejscowości, z różnych terenów, z południa zasadniczo. Zygmunt Pauker Trio i Dorota Miśkiewicz w najbliższy czwartek w ramach Letniej Akademii Jazzu. Najbliższy poniedziałek z kolei na naszej radiowej Open Stage Ether Jazzu scenie naszej radiowej nie pojawi się nikt. Nie ma koncertu w ten poniedziałek. Następny poniedziałek, czyli 10 sierpnia się spotykamy. Patio Portu Łódź, tam się spotykamy i tam muzyki słuchamy. I to będzie 10 sierpnia bardzo szczególny projekt. Pojawi się tylko dwóch muzyków. Witek Janiak grający na hammondzie i pojawi się Piotr Krzemiński grający na trąbce. Specjalny koncert dla nas przygotowują. Kolejny łódzki akcent w ramach naszej akcji. Kolejny łódzki skład, bo i Witek i Piotrek związani są z Łodzią od dawna. Właściwie zawsze i też wiele rzeczy ich łączy artystycznie z naszym miastem, a teraz jeszcze dodatkowo taki specjalny projekt nam stworzą. U nas na Open Stage Ether Jazzu biletów nie trzeba kupować, nie zapraszamy, no tak specjalnie rozdając zaproszenia, od po prostu zapraszamy, żeby Państwo pobyli z nami, posłuchali tej muzyki. 10 sierpnia taki koncert nas czeka, jeszcze raz przypomnę, Patio Portu Łódź, godzina 19:00, to będzie kolejny jazzowy poniedziałek.

Charles Whisper. Kto nie pamięta takiego przeboju? Każdy na pewno w wykonaniu George'a Michaela, ale ta wersja też się przyjęła. Bridget Calls Me Baby. Charles Whisper, jeden z największych letnich przebojów, jaki w ogóle powstał. Taka piosenka, wieczna piosenka dzisiaj z tym wiaterkiem, co nieco mamy wspólnego. No dobrze, na ten jazz, to i o piosenkach będę mówił. Na ten jazz będę rozdawał zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu, bo tam trzeba mieć zaproszenie, żeby się dostać do klubu Wytwórnia. W czwartek o 19 koncert i podczas tego koncertu będą Państwo mogli usłyszeć zespół Zygmunt Pauker Trio. Gdyby Państwo poszukiwali informacji na temat tego zespołu, to proponuję okolice jazzu Radio Łódź. Jest taka zakładka na naszej stronie radiołódź.pl i tam jest wywiad z Zygmuntem Paukerem Trio. I jest w tym momencie mnóstwo informacji na temat, skąd się wzięli, co robią, jak robią i dlaczego właśnie taką, a nie inną muzykę tworzą, inspirując się wieloma rzeczami, improwizując naprawdę bardzo ciekawie. To współczesna improwizacja, warto się wybrać, posłuchać na żywo składu Zygmunt Pauker Trio. No a oprócz tego w czwartek wystąpi Dorota Miśkiewicz, będzie śpiewać swoje piosenki. Ja opowiadam, że za Henryka Miśkiewicza przyjeżdża w zastępstwie i że to taka zmiana w grafiku, taka zmiana w programie Letniej Akademii Jazzu, ale rzeczywiście nagrali przecież rodzinnie trochę rzeczy, trochę piosenek. To proszę wymienić chociaż trzy piosenki nagrane rodzinnie. Piosenki, w których występuje i Dorota Miśkiewicz, i Henryk Miśkiewicz. studio@radiołódź.pl No, za poprawne, powiedzmy, trzy pierwsze odpowiedzi zaproszenie na czwartkowy koncert Letniej Akademii Jazzu.

0: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
1: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
2: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
5: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
13: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
14: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
13: Tak wcześnie?
14: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
13: I co powiedzieli?
14: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
13: Bezcenne.
14: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Najdłuższa fala relaksu.
16: Informowałem o utrudnieniach na A2 na odcinku Skierniewice Łowicz jadący do Poznania. Mają zwężenie i w dalszym ciągu to trwa. Zakończyło się utrudnienie w kierunku Warszawy na A2. Mówię o odcinku Łódź Północ Łowicz. Co z tego, skoro doszło do kolejnej kolizji zderzenia pojazdów właśnie mniej więcej na tym samym odcinku na trasie A2 i zablokowany jest jeden pas ruchu i te utrudnienia już mogą trochę dłużej potrwać. A więc jadący do Poznania i jadący do Warszawy mają utrudnienia. Muszą uważać na A2 w tej chwili.

Oj, to jest przebój lata. Chris Isaak tym razem wyśpiewał Blue Hotel. No, inne piosenki pytałem. Nasze senne sprawy, co minęło, niech wróci. Czy nasza miłość, strefa ciszy, słowa w głowie. Takie tytuły między innymi państwo wymieniali i zainteresowanie koncertem czwartkowym naprawdę duże. W czwartek występuje Dorota Miśkiewicz, a nie Henryk Miśkiewicz. Taka zamiana. O tym mówię. A obok Doroty Miśkiewicz Zygmunt Pauker Trio. Na ten koncert, no już wiedzą te osoby, które jako pierwsze przysłały poprawne odpowiedzi, wybiorą się i będą mogły spotkać się właśnie z tymi artystami. To kolejny koncert w ramach Letniej Akademii Jazzu. A ja tylko przypomnę, że kolejny koncert w ramach Open Stage Ether Jazzu, naszej radiowej akcji w Porcie Łódź 10 sierpnia. Tym razem w poniedziałek nie będzie koncertu 10 sierpnia o 19:00 patio. Mam nadzieję, że będzie pogoda. Gdyby jej nie było, sala Chocianowice to jest obok patio. Nie trzeba nigdzie daleko chodzić i tam się spotykamy. Tym razem projekt specjalny stworzony właśnie dla nas Open Stage Ether Jazzu i duet Witek Janiak, hamondzista i Piotr Krzemiński, trębacz. A co zagrają, jak zagrają? Przekonają się o tym wszyscy ci, którzy 10 sierpnia będą bawić się z nami. To takie jazzowe poniedziałki. Do końca sierpnia jeszcze trochę tych koncertów przed nami, ale jak mówiłem i przypomnę, w najbliższy poniedziałek przerwa. Nie ma po prostu koncertu. No gratuluję tym, którzy wygrali zaproszenia z kolei na Letnią Akademię Jazzu. Będą jeszcze te zaproszenia, ale już w innych programach.

Brodka w Warszawie. Brodka, mam nadzieję, już niebawem powróci nowymi nagraniami. Dawno jej nowej nie słyszeliśmy, a że pojawiła się już na salonach, to oznacza, że troszeczkę wraca. Także myśląc pewnie o tym, co stworzycie dalej, biorąc pod uwagę jej piosenki, to też z różnych okresów można by skorzystać i będą to bardzo różne piosenki, a niektóre to nawet wydaje mi się, że w pewien sposób były takimi hitami lata, czy też pamiętamy je ze względu na to, że latem były grane. A takich przebojów poszukujemy. Korzystam z tych piosenek w programie sobotnim między 14 a 16. To proszę dorzucać swoje propozycje. Chętnie skorzystam i z tych piosenek sprzed lat, a może i wśród nowych znajdują się takie przeboje według Państwa. studio@radiouch.pl albo p.bielawski@radiouch.pl. A w niedzielę po 15 to przypomnę, rozmawiam oczywiście z Dorotą Miśkiewicz, która później w czwartek będzie koncertować. Koncertu naszego nie ma na Open Stage Ether Jazzu, o tym opowiadałem w najbliższy poniedziałek, dopiero za tydzień, czyli 10 sierpnia, ale w audycji w poniedziałkowej okolice jazzu po 21 będzie retransmisja Tłustego Majoneza, a zagrali. To był podwójny koncert, ale tym razem tylko wrócę na chwilę do Tłustego Majonezu w poniedziałek.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
3: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
4: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
11: Już 15 w Radiu Łódź. W naszym programie czas na kolejne wiadomości. Wiktoria Makowska.
12: Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany właścicielce pod Łowiczem. Sprawą zajmują się śledczy. Nastolatek ranny po upadku z hulajnogi elektrycznej. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów. Jest działka i projekt. Powiat łódzki wschodni rozpoczyna budowę pierwszego domu dziecka. Dziś upalnie, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze. Skrajnie zaniedbany kucyk został odebrany właścicielce w gminie Chośno pod Łowiczem. Do interwencji doszło we wtorek. Wychudzone zwierzę miało mocno przerośnięte kopyta, przez co ledwo się poruszało. A szczegóły sprawy zna Joanna Karp.
13: Kucyk stał z podwiniętym zadem, bo próbował odciążyć bolące przednie nogi. Każdy krok sprawiał mu ból, a zwierzę co chwilę się przewracało. Właśnie taki widok zastali przedstawiciele stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego, którzy przyjechali na jedną z posesji w gminie Chośno po otrzymaniu zgłoszenia. Jak mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia, zwierzę nie miało nawet dostępu do wody i jedzenia.
14: Pozostawanie obecnego właściciela zagrażało bezpośrednio zdrowiu i życiu tego zwierzaka, a w naszej również ocenie dochodziło do znęcania i to do długotrwałego znęcania się nad zwierzęciem.
13: Właścicielka zrzekła się kucyka, dlatego po zakończeniu formalności zwierzę ma trafić pod opiekę Łódzkiej Fundacji Niechciane i Zapomniane. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za to do 5 lat więzienia, a zdjęcia z interwencji są już na naszej stronie.
1: Więcej na radiowłódź.pl.
12: 13-latek trafił do szpitala po upadku z hulajnogi elektrycznej. Do zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Nastolatek nie miał kasku ochronnego, mówi Radio Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
15: Chłopiec jadąc po chodniku bez kasku ochronnego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. W wyniku odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala.
12: Policja przypomina, że osoby, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek jazdy w kasku. Śledczy przeanalizują dziś szczątki rakiety, która wczoraj w nocy spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca. A szczegóły zna Dagmara Kędzior.
16: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią prokuratury odbędą się oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Śledczym ma w tym pomagać ekspert z Ukrainy, który zajmował się podobnymi przypadkami. Prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie powiedział, że zabezpieczono wiele materiałów.
17: W tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu.
16: Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska liczy na wyjaśnienia, w szczególności dlaczego rosyjska rakieta spadła właśnie tutaj, prawie 100 kilometrów od granicy.
18: No oczekujemy zbadania tej sprawy, wyjaśnienia.
16: Na ten moment nie wiadomo, dlaczego rakieta spadła w Polsce. Czy był to przypadek, czy też celowe działanie Rosji.
12: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. 43 ulice gruntowe w Łodzi z asfaltem. Miasto ogłosiło drugą transzę 23 ulic, które zyskają asfalt. To odpowiedź na głosy mieszkańców osiedli Stołki, Podgórze i Sikawy. Do tej pory zostały wyremontowane niektóre z ulic z pierwszej transzy, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
19: Obecnie trwają prace na 23 ulicach gruntowych. Wszystkie te prace skończymy do wczesnej jesieni. I mamy kolejną transzę, to jest kolejnych 20 ulic. Jesienią chcemy, żeby te prace wystartowały i na pewno skończą się w tym roku.
12: Przez 2 lata udało się wyasfaltować blisko 100 z nich za ponad 70 milionów złotych. Powiat Łódzki Wschodni będzie miał własny dom dziecka. Placówka stanie w Koluszkach. Starostwo otrzymało działkę na ten cel i podpisało umowę na projekt budynku. Prace mogłyby ruszyć za rok, a więcej na ten temat wie Seweryn Potentas.
20: Starania o utworzenie domu dziecka rozpoczęto w tamtym roku. Pierwsza taka placówka w powiecie stanie w Koluszkach. Decyzję poprzedziła głęboka analiza, mówi starosta Mateusz Karwowski.
21: Po pierwsze środowiska, po drugie lokalizacji szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostępności miasta do tego, aby po opuszczeniu placówki dzieci mogły znaleźć sobie jak najlepsze miejsce do życia.
20: Inwestycje przyspieszy decyzja wojewody łódzkiej, która przekazała powiatowi działkę przy ulicy Generała Maczka, czyli w miejscu, gdzie w przyszłości powstać ma także osiedle mieszkaniowe. Budowa domu dziecka ruszy wiosną przyszłego roku, a pierwsze dzieci znajdą tam opiekę już na początku 2028 roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Jak podkreślają władze, dom dziecka jest potrzebny, bo nie każdy przypadek kończy się odnalezieniem rodziny zastępczej i dzieci często trafiają do placówek w innych miastach. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16, ale o 15.30 zapraszam oczywiście na skrót.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: W tej chwili 32-33 stopnie, do 34 może wzrosnąć temperatura w naszym regionie. Towarzyszą nam przelotne opady deszczu, mogą pojawiać się burze i to burze z gradem i z silnym wiatrem do 70 km na godzinę. Będą nam one towarzyszyć również nocą. W nocy temperatura 19-20 stopni, a jutro zachmurzenie małe bądź umiarkowane, ale po południu już duże z powrotem i przelotne opady deszczu oraz burze z gradem znowu powrócą. Jutro temperatura do 33 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
22: To jeszcze prawie godzinę, Piotr Bielawski. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze prawie godzinę razem spędzimy. Oj, za moment to się wyjaśni, kto wygra ten lot do Mediolanu.

0: nagranie. Podobno gdzieniegdzie się chmurzył, już się dowiedziałem od słuchaczy, a ten pan, do którego się teraz dodzwoniłem z kolei, to w niezłym napięciu czekał na mój telefon.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
0: Bo tak szybko odebrał i tak błyskawicznie zareagował po prostu na moje dzień dobry. Dzień dobry, panie Iwo.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Pan jestem. Iwo po prostu czekał w napięciu, bo nie wiedział, w którym momencie zadzwonię, prawda?
2: Dokładnie tak.
0: Ale fajnie, jak Radio Łódź zadzwoni. Bo bardzo to oznacza,
2: fajnie,
0: że już pan wygrał.
2: Przyjemnie.
0: Tak, tak. Odebrał pan, czyli pan wygrał i to jest rzecz najważniejsza. A co pan wygrał? Pamięta pan w ogóle, w jakim konkursie brał udział?
2: Konkurs Radiość i kierunek Mediolan, teraz Bergamo. Tak.
0: A,
2: więc
0: pięknie.
2: Lecę.
0: Wszystko
2: z
0: pan pamięta. Już pan leci? Nie, niech pan zaczeka. Jeszcze pan biletów od nas nie dostał. Kierunek Radiość, czyli rzeczywiście Mediolan. Co pan zwiedzi w Mediolanie? Już ma pan plan?
2: Myślę, że plan to zrobił ukochana. Ja, że tak powiem, wygrałem bileciki, a ona się zajmie całą organizacją.
0: Nie, no to pan bardzo o nią dba, jak słyszę tutaj. Niesamowicie. To będzie dla niej niespodzianka, czy wie, że bierze pan udział w tym konkursie?
2: Wie, słucha i już się cieszy.
0: Już się uśmiecha, już planuje, już tam włącza mapkę, prawda? I co należy zwiedzić. Kiedy tak mniej więcej chcieliby państwo polecieć do Mediolanu?
2: Myślę, że zrobimy to w październiku.
0: Czyli tak już po tym wszystkim, co teraz nas czeka, czyli upałach takich totalnych i totalnych wycieczkach, bo teraz rzeczywiście wszyscy podróżują i wszyscy na wakacjach. Po sezonie może nawet lepiej. To prawda, można
2: dokładnie
0: już planować. Przez cały tydzień pan zbierał, czy razem zbieraliście te hasła nasze? Kto to jeszcze tutaj zbierał? Kto pomagał?
2: Do połowy tygodnia zbierałem sam, a że w czwartek wyjechaliśmy na mały urlopik, to od czwartku już razem słuchaliśmy i zbieraliśmy.
0: No to jest najważniejsze. Znaczy ułatwia to, prawda? Praca zbiorowa ułatwia, bo jak samemu, no to trzeba by nie odchodzić od radioodbiornika w ogóle. To co, poda pan 10 haseł, które w tym tygodniu zabrzmiały? Bardzo proszę.
2: Oczywiście, już podaję. Tak więc tak. Koloseum, Wieża Eiffla, Wielki Mur Chiński, Piramidy w Gizie, Sagrada Familia, Machu Picchu, Taj Mahal, Empire State Building, Big Ben, Krzywa Wieża w Pizie.
0: Pięknie, to się wszystko zgadza, nawet w takiej kolejności. Bardzo się cieszę, bo to jest właściwa odpowiedź i wielkie, gromkie hurra, niech cała rodzina tam krzyczy, bo rzeczywiście wybieracie się do Mediolanu, macie przelot z powrotem też, od razu dorzucę, że bez obaw, prawda? Wrócicie też.
2: Jest, wspaniale.
0: Jest to w nagrodzie. A które z tych miejsc jeszcze chcielibyście zobaczyć, z tych wymienionych na przykład w naszym konkursie w tym tygodniu?
2: Ja myślę, że wszystkie, ale tak realnie na pewno Big Ben będzie w listopadzie zrealizowany.
0: W październiku Włochy, Anglia w listopadzie, w grudniu też można jeszcze gdzieś tam na święta.
2: No, jak czas i Europy
0: pozwolą. Bo widzę, że się rozbujaliście już, bardzo się rozbujaliście. Proszę pozdrowić w takim razie narzeczoną, tak?
2: Tak.
0: Proszę pozdrowić, proszę się cieszyć wyjazdem, proszę planować. No a po powrocie to proszę opowiadać, proszę nam opowiedzieć, co się tam wydarzyło, co widzieliście, jak było w tych Włoszech.
2: Pewnie, jasna sprawa.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam bardzo gorąco. Tak, proszę państwa, się wygrywa u nas w konkursie kierunek Radiość. Tym razem, w tym tygodniu można było wygrać przelot tam i z powrotem do Mediolanu, ale co tydzień to zupełnie inny lot w inne ciekawe miejsce. Konkurs małparadioć.pl, ważny adres, bo trzeba te hasła wszystkie zebrane przez cały tydzień wysłać właśnie i wtedy losujemy, dzwonimy do kogoś, jak ktoś odbiera, to wygrywa. I tyle. I właściwie już po konkursie tego tygodnia.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl

0: Kantrowa dziewczyna, w dalszym ciągu kantrowa, chociaż od dawna w popie robi Shania Twain, ale jednak biorąc pod uwagę te pierwsze jej nagrania, jak najbardziej z muzyki country wszystko się wywodzi, a ten przebój tylko o tym przekonuje. Stranger Things, najnowsza piosenka w sam raz na lato roku 2026, a przebojów lata przecież w dalszym ciągu poszukujemy. Teraz nasza dziewczyna.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
11: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
12: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
13: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
14: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
16: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
18: I sprawdzamy, jak się jeździ. No piątek może dzisiaj właściwie lajtowo. Seweryn Potentas.
19: No niestety nie. Utrzymują się utrudnienia na autostradzie A2 na wysokości Łyżkowic. Po godzinie 11 zderzyły się tam za sobą ciężarówka, samochód osobowy i bus. Choć działania służb już się zakończyły, to trasa cały czas może się korkować w obu kierunkach. Utrudnień nie mogło zabraknąć także w Łodzi. Zapełnia się m.in. ulica Limanowskiego na trasie od Teofilowa do Alei Włókniarzy. Do korków przyzwyczaiła nas także Aleja Palki. Tutaj blokuje się cały odcinek od Ronda Solidarności do Wojska Polskiego, a do tego gęściej może być też na ulicy Kopcińskiego. Uwaga już także włączając się w Aleję Piłsudskiego. Co najmniej 5 minut zabierają ulicę Sienkiewicza, Przędzalniana i Niczerniana, na której auta stoją już od ronda przy CKD. A na kolejny raport z dróg zapraszam minutę przed 16.
18: Na razie 15.30 w Radiu Łódź. To czas na skrót najważniejszych wydarzeń. Wiktoria Makowska.
20: Liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w Łódzkiem nie maleje. W tym roku jest ich więcej niż w analogicznym okresie 2025. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK, zdecydowana większość wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z błędów ludzkich, takich jak brawura, pośpiech oraz ignorowanie przepisów ruchu drogowego.
21: W województwie łódzkim w tym samym okresie od stycznia do końca lipca w ubiegłym roku było 105 wypadków, w tym roku jest 115. Mniej więcej jest to na tym samym poziomie niestety.
20: Dziś w Moszczenicy koło Piotrkowa na tamtejszym przejeździe przy ulicy Dworcowej drożnika zastąpiły automatyczne urządzenia. Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany właścicielce pod Łowiczem. W miniony wtorek przedstawiciele stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego zainterweniowali na jednej z posesji w gminie Chąśno pod Łowiczem. Miał tam przebywać bardzo zaniedbany kucyk. Zwierzę miało przerośnięte kopyta, z trudem się poruszało i przewracało się. Właścicielka zrzekła się kucyka. Po zakończeniu formalności zwierzę trafi pod opiekę Łódzkiej Fundacji Niechciane i Zapomniane. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za to do 5 lat więzienia. Upały i burze w centrum Polski. Nawet 36 stopni pokażą dziś termometry na południu i w centrum kraju. Poza upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed burzami i porywistym wiatrem. Miejscami się zachmurzy, przelotnie popada, a lokalnie wystąpią burze. Warto o tym pamiętać, planując początek weekendu. W nocy lokalnie może padać grad, a więcej o pogodzie po wiadomościach. W centrum Łodzi powstaje społeczny ogród, jadalny przystanek. To inicjatywa wolontariuszy Zupy na Pietrynie w Łodzi, której celem jest stworzenie społecznego ogrodu. Będzie to miejsce, gdzie można jednocześnie uprawiać rośliny, spotykać się i budować relacje. Wolontariusze przygotowali i uporządkowali teren pod ogród, powstają też podwyższone grządki. W ogrodzie uprawiane będą zioła, warzywa i kwiaty, a wielkie otwarcie 12 sierpnia. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
18: 32-33 stopnie w tej chwili, mogą pojawić się burze z gradem i silnym wiatrem, wtedy będzie wiało do 70 km na godzinę. Temperatura może wzrosnąć jeszcze powiedzmy o 2 stopnie. Jeśli nie będzie burzy i nie będzie padać, to wiatr słabiutki, zachodni i północno-zachodni będzie nam towarzyszył.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: I pan Jakub tutaj napisał, mi podpowiada i słusznie, że w niedzielę Manu Summer Jazz Sundays się rozpoczyna. Już mówiłem to w różnych programach, ale w tym programie na pewno nie. To prawda. Blue Bry, taki młody skład, bardzo ciekawy. Byłem w Bielsku-Białej, jak wygrywali tam konkurs młodych talentów. Naprawdę bardzo ciekawy skład. Warto się wybrać i posłuchać o 17 na małym rynku jazzowym. To jest impreza otwarta, też niebiletowana, kolejna jazzowa impreza, więc proszę skorzystać w niedzielę o 17:00. Przypomnę ten koncert na rynku manufaktury, na takim małym rynku, który już jest nazwany od lat rynkiem jazzowym. A ja przypomnę, że Open Stage Ether Jazzu w Porcie, nasza radiowa akcja 10 sierpnia powraca kolejnym koncertem.

Nie ma to jak powracające zespoły, artyści, piosenki. To tam trzeba szukać przebojów lata, napisała słuchaczka. Bo jeśli chodzi o nowe piosenki, trzeba dać im czas. Może za rok już stwierdzimy, że to jest hit lata, a może nawet za rok jeszcze. Tak się nie da o pewnej piosence, która teraz się ukazuje, powiedzieć. No i to zdanie od razu przesyłam również Państwu, bo poszukujemy przeboju lata, a może się okazać, że to piosenka całkiem nowa, od przebojem wręcz, stała się wielkim hitem, a na pewno te przeboje sprzed lat, które pamiętamy, takimi przebojami są p.bielawski@radiuj.pl, a ja je zbieram i korzystam w weekendowych programach.

softcover. Bo spokojnie gramy softowo właśnie, relaksując się, bo piątek to weekendu początek, więc już o te 13 staramy się tak bardziej lightowo, softowo właśnie, żebyśmy mogli na tej długiej, najdłuższej fali relaksu przebywać. I proszę z nami pozostawać, czyli z Radiem Łódź, ale to nie oznacza, że w piątki nie ma po 16 audycji Słuchasz i Wiesz, ona jest. Więc jeśli Państwo z nami pozostaną i będą słuchać dalej, to już zapowiadam, że po 16. Wcześniej oczywiście kolejne wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
3: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
4: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale
5: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
8: To nie będzie podchwytliwe pytanie, jak się jeździ Seweryn Potentas?
9: Coraz gorzej. Uwaga na trasie między Łodzią a Brzezinami. Kolizja na drodze krajowej 72. Do zdarzenia doszło w Lipinach, tuż za wyjazdem z Natolina. Ruch może blokować się w obu kierunkach, ale wydłuża się przede wszystkim trasa od strony Łodzi. Zaczyna się weekend, więc blokować mogą się też inne wylotówki z Łodzi. Kilka minut więcej zabierze już na pewno Rokicińska czy Maratońska. Poza tym zapełniać zaczęła się też Aleja Jana Pawła, szczególnie przy skrzyżowaniu z Obywatelską i okolice Parku Śledzia, w tym Wojska Polskiego czy dojazdy do Północnej od Kilińskiego i Wschodniej. Noga z gazu także na A2 między Łodzią a Warszawą. Cały czas trwają utrudnienia po dwóch kolizjach, do których doszło w okolicy węzła Łowicz. Trasa blokuje się w obu kierunkach, a na drogi wrócimy już za pół godziny.
8: I już 16 w Radiu Łódź. To czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
10: Drony po raz pierwszy zabezpieczały Łódź Summer Festival. Z powietrza monitorowały tłum i okolice koncertów. Rząd chce rozbudować system ostrzegania mieszkańców. Nowe rozwiązania mają trafić także do aplikacji M-Obywatel. Na cmentarzu komunalnym w Sieradzu mogą pojawić się nisze na urny. Miasto przygotowuje inwestycje. Dziś upalnie, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze. Drony zabezpieczały Łódź Summer Festival. Po raz pierwszy podczas urodzin stolicy regionu skorzystano z tej technologii, aby poprawić bezpieczeństwo na koncertach. W miniony weekend przy Konstantynowskiej w Łodzi łącznie przez 3 dni bawiło się około 800 tysięcy osób. Drony monitorowały nie tylko bramy wejściowe i teren wydarzenia, ale też okolice.
11: Widzieliśmy na żywo, dokąd zmierzają te osoby, które później próbowały nielegalnie wtargnąć na teren festiwalu. Wysyłaliśmy komunikaty dźwiękowe.
12: Tu ochrona festiwalu. Nielegalne przekroczenie ogrodzenia. Grupa interwencyjna w drodze.
13: To jest na pewno jakaś przyszłość, jest to jakaś nisza, którą można zapełnić i na pewno trzeba jakoś tą nowoczesną technologię wykorzystać.
14: Przy takich specyficznych sytuacjach, wyjątkowych, to na pewno byłoby użyteczne.
15: To może być wykorzystane w dobry sposób faktycznie, żeby poprawić nasze bezpieczeństwo.
13: Trzeba się tym zająć, zanim zostaniemy w tyle.
10: Komentują łodzianie. Drony na co dzień pomagają spółce Łódzkie Nieruchomości w sprawdzaniu stanu budynków. Dzięki kamerom można zobaczyć, gdzie i jakie są usterki czy uszkodzenia w zabudowie oraz zareagować bez poszukiwania źródeł problemów.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Rząd chce rozbudować system ostrzegania mieszkańców. To efekt wczorajszej sytuacji na Lubelszczyźnie, gdzie na teren Polski wtargnęła rosyjska rakieta. Nowy system ma być zintegrowany i cyfrowy, zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nad udoskonaleniem systemu ostrzegania pracuje też Ministerstwo Cyfryzacji. Jego wiceszef Dariusz Sanderski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w mObywatelu.
16: Gdzie będziemy widzieć wszystkie komunikaty, więc ta informacja nawet post factum, ale będzie.
10: Dziś w Sejmie szefowie MON i MSWiA przedstawili posłom informacje na temat wtargnięcia rosyjskiej rakiety do Polski. Nikomu nic się nie stało, śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. W tym kontekście warto już teraz uprzedzić, że w najbliższą sobotę, czyli jutro, w całym kraju zawyją syreny, ale nie będzie to ostrzeżenie o zagrożeniu. 1 sierpnia o godzinie 17 na terenie województwa łódzkiego, tak jak w całym kraju, syreny alarmowe zostaną włączone na minutę, aby upamiętnić moment wybuchu Powstania Warszawskiego w czasie niemieckiej okupacji. Sieradz rozważy wybudowanie na cmentarzu komunalnym kolumbarium. To budowla cmentarna z niszami przeznaczonymi na urny z prochami zmarłych. Rozwiązanie jest coraz popularniejsze, m.in. ze względów finansowych. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
17: W wielu przypadkach koszty pochówku urnowego są niższe od tradycyjnego, a sam cmentarz poprzez wybudowanie kolumbarium zwiększyłby w ten sposób dostępność miejsc dla zmarłych. Mieszkańcy Sieradza i okolic powinni mieć alternatywę w wyborze upamiętnienia swoich bliskich, uważa pomysłodawca budowy kolumbarium, radny miejski Krzysztof Pawłowski.
18: Statystyki są nieubłagalne, pokazują, że 40-50% pochówków to pochówki urnowe poprzez spopielenie, spalenie zwłok.
17: To średnia dla całego kraju. W większych miastach ponad połowa pochówków potrafi odbywać się poprzez umieszczenie prochu w urnie. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
10: Budowa kolumbarium ma dać mieszkańcom Sieradza taką możliwość. Pieniądze na ten cel mają trafić do przyszłorocznego budżetu miasta. I na koniec sport. Przed piłkarzami Widzewa Łódź pierwszy wyjazdowy mecz w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Łodzianie zagrają w Płocku z tamtejszą Wisłą. O szczegółach przed tym pojedynkiem Robert Zwoliński.
19: Na pewno nieco lepsze nastroje przed dzisiejszym meczem są w drużynie Wisły Płock, która w pierwszej kolejce wygrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Widzew zremisował u siebie z Motorem Lublin 2-2 i choć gra ofensywna Łodzian mogła się podobać, to w defensywie było dużo błędów. Z Wisłą widzewiacy muszą uważać na stałe fragmenty gry, w tym auty. W Częstochowie piłkę zza linii bocznej bardzo dobrze wrzucał były widzewiak Adam Radwański, a jednego z goli strzelił Marcin Flis, który w przeszłości grał i w GKS-ie Bełchatów i w ŁKS-ie. Na niego na pewno trzeba bardzo uważać. Na plus dla Widzewa ostatnia historia spotkań. Po powrocie do Ekstraklasy Łodzianie wygrali z Płoczczanami dwa mecze, a w dwóch był remis. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się wieczorem.
10: Początek meczu Wisły z Widzewem o godzinie 18. Relacja tekstowa oczywiście na radiołódź.pl. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: W czasie meczu Wisły z Widzewem może pojawić się burza i to z gradem, bo są prognozowane w naszym regionie do 34 stopni. W tej chwili 32 stopnie właściwie wszędzie w naszym regionie. No, przypomnę, że te burze w dalszym ciągu będą nam towarzyszyć również w nocy i silny wiatr będzie wiał w tym czasie, kiedy będą się pojawiać do 70, a może i 80 km na godzinę. Burze również jutro, temperatura jutro do 33 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 6 po 16, Piotr Bielawski, to ja pięknie dziękuję. No nie tylko tam, gdzie będą grali, może padać, nie, panie Piotrze?
21: Tak,
8: wszędzie może padać. No taki, co, no taki czas. No.
21: Takie jest życie. No.
8: Ale później te upały do 40, także wiem, że już o tym mówiliście.
21: To jak spadnie i zacznie się to podnosić, to będzie dopiero
8: no ja idę
21: fajnie.
8: Sprawdzić, jak jest, a ty okay. Zostajesz, okej? Okay?
22: Słuchasz i wiesz.
21: Prognoza pogody za 26 minut. A co do godziny 17 w naszym programie? Po raz pierwszy podczas Łódź Summer Festival do zabezpieczenia wydarzenia wykorzystano drony wspierane przez sztuczną inteligencję. Bezzałogowce monitorowały tłum, okolice bramek wejściowych i teren wokół festiwalu, przekazując służbom obraz na żywo. Dzięki temu organizatorzy i policja mogła szybciej realizować na zagrożenia podczas imprezy. A wspomnę, że uczestniczyło w niej około 800 tysięcy widzów.
11: W pierwszej kolejności dron wysyłał sygnały świetlne stroboskopem. Wysyłaliśmy komunikaty dźwiękowe.
12: Tu ochrona festiwalu. Teren monitorowany. Proszę zawrócić.
11: Jeśli to też nie pomagało, to stroboskop naprowadzał specgrupę, która już udawała się w to konkretne miejsce.
12: Grupa interwencyjna w drodze.
21: No, drony tym razem pozwalały organizatorom obserwować sytuację szczególnie przy bramkach wejściowych, także wokół festiwalu, i sprawdzać, czy ktoś nielegalnie nie przedostaje się na teren imprezy. A dodam, że na co dzień drony pomagają spółce Łódzkie Nieruchomości w sprawdzaniu stanu budynków. Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany został właścicielce pod Łowiczem. W miniony wtorek przedstawiciele stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego interweniowali na jednej z posesji w gminie Chąśno pod Łowiczem właśnie. Miał tam przebywać bardzo zaniedbany kucyk. Zwierzę miało przerośnięte kopyta, z trudem się poruszało i przewracało się.
1: Ten kucyk był bardzo mocno wychudzony, nie miał jedzenia, nie miał picia.
2: To nie jest normalna sytuacja. Widać ewidentnie, że koń nie miał jedzenia, na pewno kowala.
22: Znęcanie się nie zawsze to jest bicie czy bezpośrednia przemoc. To jest również właśnie brak leczenia.
21: No, właścicielka zrzekła się ostatecznie kucyka. Po zakończeniu formalności zwierzę trafi pod opiekę Łódzkiej Fundacji Niechciane i Zapomniane. Dodam także, że złożono zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Byłej właścicielce kucyka grozi do 5 lat więzienia. Brak wody w stawach. Nieczynne fontanny w łódzkich parkach niepokoją mieszkańców. W parku Staszica na przykład staw, w którym niegdyś pływały kaczki, a nawet łabędzie, jest teraz całkowicie suchy. Betonowa niecka pozbawiona

z prochami zmarłych. Inwestycja ma być alternatywą tańszą dla tradycyjnych pochówków, jednocześnie pomóc w lepszym zagospodarowaniu przestrzeni na cmentarzu komunalnym. W Sieradzu będziemy przed godziną 17. Dodam, że Agata Zielińska jest wydawcą naszego programu, a realizuje Tomasz Ferliński.

0: Muzycznie rozpoczęliśmy piosenką Wirażki, tytuł Dni, które przed nami. A przed nami teraz jednak taka trochę obserwacja nieba będzie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No to dlatego drony wyposażone w sztuczną inteligencję po raz pierwszy zabezpieczały Łódź Summer Festival, imprezę, która w miniony weekend trwała w Łodzi. Bezzałogowce były oczami ochrony.

0: no i policji, dzięki czemu służby i organizator mogli reagować i podejmować decyzje niemal w czasie rzeczywistym. A o szczegółach opowie nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Łódź Summer Festival to największy w Polsce bezpłatny festiwal muzyczny. Przez 3 dni na łódzkich Błoniach przy ulicy Konstantynowskiej wystąpiło kilkanaście gwiazd z kraju i zagranicy, a w wydarzeniu wzięło udział łącznie około 800 tysięcy ludzi. Czwarta edycja tego wydarzenia, jak w poprzednich edycjach, była zabezpieczana przez wielu ochroniarzy i policjantów, ale po raz pierwszy pomagały im 2 drony, o czym mówi Radio Łódź operator bezzałogowców i prezes łódzkich nieruchomości Mariusz Łysio.
2: To całkowicie zmieniło zasady gry. Podczas tego festiwalu przestaliśmy zgadywać, zaczęliśmy po prostu widzieć. W ułamku sekundy byliśmy w stanie zweryfikować, czy wydane polecenia, czy rozkazy zostały zrealizowane. Przez radio dostajemy już nie obraz, tylko dostajemy interpretację tego, co ta osoba zobaczyła. Natomiast my za pomocą drona byliśmy w stanie zobaczyć konkretną sytuację. Na przykład w sobotę, kiedy padła decyzja o zamknięciu bram, podawałem na bieżąco, czy bramy rzeczywiście realizują te polecenia, jak wygląda sytuacja na bramach. Widzieliśmy na żywo, dokąd zmierzają te osoby, które później próbowały nielegalnie wtargnąć na teren festiwalu. W pierwszej kolejności dron wysyłał sygnały świetlne stroboskopem. Jeśli to nie pomagało, wysyłaliśmy komunikaty dźwiękowe. I jeśli to też nie pomagało, mieliśmy taką jedną grupkę, która jakby zignorowała oba te działania, to stroboskop naprowadzał specgrupę, która już udawała się w to konkretne miejsce.
3: Tu ochrona festiwalu. Teren monitorowany. Proszę zawrócić.
2: Jeśli to też nie pomagało, to stroboskop naprowadzał specgrupę, która już udawała się w to konkretne miejsce.
3: Grupa interwencyjna w drodze.
4: To jest na pewno jakaś przyszłość, jest to jakaś nisza, którą można zapełnić i na pewno trzeba jakoś tą nowoczesną technologię wykorzystać.
5: Przy takich specyficznych sytuacjach, wyjątkowych, to na pewno byłoby użyteczne.
6: Z jednej strony to jest to szansa, rzeczywiście może pomóc w wielu aspektach i wielu obszarach, no ale z drugiej strony jest to też to zagrożenie tego takiego ograniczenia, poczucia braku prywatności. No ale z drugiej strony zwiększa też bezpieczeństwo, nie? No bo bardziej, że tak powiem, obszary są monitorowane i łatwiej wyłapać jakieś niebezpieczne sytuacje.
7: Porzucenie tutaj tego to nie jest dobra droga, bo wszyscy już w to inwestują.
8: Większy nacisk powinien być skierowany na medycynę. Jednak medycyna, zdrowie człowieka, życie jest chyba najważniejsze, wydaje mi się. I w tym kierunku ta technologia powinna iść.
7: To może być wykorzystane w dobry sposób faktycznie, żeby poprawić nasze bezpieczeństwo.
4: Trzeba się tym zająć, zanim zostaniemy w tyle.
2: Drony to nie przyszłość, to już jest to, co się dzieje dzisiaj. To jest teraźniejszość. Jeśli chodzi o imprezy masowe, to wydaje mi się, że tutaj są stawiane dopiero pierwsze kroki. Natomiast my w łódzkich nieruchomościach używamy dronów na co dzień. Do inspekcji, do tworzenia modeli 3D, do fotogrametrii, do tworzenia też dużych ortofotomap, jak chociażby 10-hektarowy Księży Młyn, którym zarządzamy. Drony są używane chociażby przez straż pożarną przy różnego rodzaju pożarach, więc jakby drony są już naszą codziennością.
1: W zabezpieczeniu Łódź Summer Festival wzięły udział 2 drony. Z ich wsparcia korzystali ochroniarze, policjanci i organizatorzy.
0: Tematem zajmował się nasz reporter Michał Dąbrowski. Jeszcze przypomnę adres naszego maila studio@radiowoc.pl, także numer telefonu do studia 606-787-78-78 oczywiście.

0: Street of Dreams oczywiście to był zespół U2, a my już za sekund kilka o zachowaniach, które nie mają, nie powinny mieć w ogóle miejsca.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Skrajnie zaniedbany kucyk został odebrany właścicielce w gminie Chąśno pod Łowiczem. W miniony wtorek na jednej z posesji interweniowali przedstawiciele stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego. Wspomniany kucyk miał przerośnięte kopyta, z trudem się poruszał i przewracał się, opowiada Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia.
2: Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że na miejscu przebywa kucyk, który ma problem z poruszaniem, ma problem z bardzo dużo przerośniętymi kopytami. Dodatkowo jeszcze ten kucyk był bardzo mocno wychudzony, nie miał jedzenia, nie miał picia. Wyskubywał tylko resztki trawy, więc no było widać, że na tej posesji dzieje się źle.
3: Kucyk został zabezpieczony i przekazany pod opiekę gminy Chąśno. Stowarzyszenie SOS Animal złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. O tym, jak wygląda właściwa opieka nad końmi, rozmawialiśmy z Wiktorią Andrzejewską, instruktorką i opiekunką z łódzkiej stajni Wiki.
4: Nasze konie są jak członek rodziny. Zawsze są traktowane tak jak członek rodziny. Czego im potrzeba, zawsze dostają. Jeżeli widzimy, że coś koniowi dolega, no to jak najszybciej się staramy reagować. Po koniu widać, kiedy coś mu dolega, a kiedy jest dobrze, no to widać, że jest koń zadowolony, tak? Że macha ogonkiem, że się cieszy, że skacze i w ogóle.
3: Ten kucyk, o którym mówimy, nie miał siły skakać, nie miał siły też chodzić. Jak wygląda dbanie o konia? Bo ja rozumiem, że to nie jest normalna sytuacja.
4: Nie, to nie jest normalna sytuacja. Widać ewidentnie, że koń nie miał jedzenia, na pewno kowala, który zadbałby o te nogi. Najprawdopodobniej pewnie nie miał wsparcia jakby od weterynarza, od właścicieli. Nie było w ogóle wokół niego opieki.
3: To właśnie jak się dba o te kopyta, żeby nie doszło do takiego stanu?
4: Co 8 tygodni się powinno przy tej sytuacji robić te kopyta.
3: Ja rozumiem, że no tutaj to na pewno tego kowala nie było przez minimum kilka tygodni.
4: Myślę, że kilka lat, bo ewidentnie widać, że koń no nie ma opieki i pewnie jej nie miał przez dłuższy czas.
3: Aktywistka Magdalena Gałkiewicz przypomina, że zaniedbanie również może być formą znęcania się nad zwierzętami.
5: Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy byli czujni i jak ważne jest, abyśmy reagowali na krzywdę zwierząt. Znęcanie się nie zawsze to jest bicie czy bezpośrednia przemoc, to jest również właśnie brak leczenia, brak właściwej opieki i doprowadzenie zwierzęcia do stanu, w którym cierpi każdego dnia. Tak jak w przypadku tego kucyka, gdzie przerośnięte kopyta sprawiają ogromny ból i praktycznie uniemożliwiają chodzenie. Taki stan nie pojawia się z dnia na dzień, dlatego właśnie tak ważne jest to, abyśmy nie odwracali wzroku i kiedy widzimy zwierzę, którego stan budzi nasz niepokój, reagujmy. Reagujmy, to naprawdę może temu zwierzęciu uratować życie i zakończyć trwające miesiącami cierpienie.
0: A właścicielka zrzekła się praw do kucyka. Po zakończeniu formalności zwierzę ma trafić pod opiekę łódzkiej fundacji Niechciane i Zapomniane. Ja dodam, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 5 lat więzienia. Sprawą zajmowała się Joanna Karp.

0: piosenka nosiła tytuł Drogi Proste, a czy bezpieczne? Czy bezpiecznie jest na drogach? O tym już Seweryn Potenta.
1: Powoli zmniejszają się utrudnienia na autostradzie A2 przy węźle Łowicz. W niewielkim korku cały czas jednak utkną kierowcy jadący od strony Łodzi, dlatego warto zachować ostrożność. Więcej aut i utrudnienia pojawiły się też na wjeździe do Sulejowa od strony Piotrkowa Trybunalskiego. W tej chwili korek może mieć nawet 2 km. Problemy z płynnym przejazdem cały czas także w Łodzi. Tak jest m.in. na Zdrowiu, gdzie blokuje się Aleja Unii Lubelskiej przy skrzyżowaniu z Konstantynowską. Nieco wolniej jedzie się też Krakowską w kierunku Siewnej. Ruch zaczął rozluźniać się za to na trasie WZ, ale cały czas uwaga, włączając się w nią od ulic Przędzalnianej czy Niczernianej. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 16:30. W naszym programie pora na skrót najważniejszych wiadomości. Wiktoria Makowska.
2: Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany właścicielce pod Łowiczem. W miniony wtorek przedstawiciele Stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego zainterweniowali na jednej z posesji w gminie Chośno pod Łowiczem. Miał tam przebywać bardzo zaniedbany kucyk. Zwierzę miało przerośnięte kopyta, z trudem się poruszało i przewracało się, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego.
3: Okazało się, że rzeczywiście na miejscu przebywa kucyk, który ma problem z poruszaniem, ma problem z bardzo dużo przerośniętymi kopytami, tak zwany ochwat. Dodatkowo jeszcze ten kucyk był bardzo mocno wychudzony, nie miał jedzenia, nie miał picia.
2: Właścicielka zrzekła się kucyka. Po zakończeniu formalności zwierzę trafi pod opiekę Łódzkiej Fundacji Niechciane i Zapomniane. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za to do 5 lat więzienia. Jutro w całym kraju zawyją syreny, ale nie będzie to ostrzeżenie o zagrożeniu. 1 sierpnia o 17:00 na terenie województwa łódzkiego, tak jak w całym kraju, syreny alarmowe zostaną włączone na minutę, aby upamiętnić moment wybuchu powstania warszawskiego w czasie niemieckiej okupacji. W łódzkich parkach brakuje wody. Przykładem jest park Staszica, gdzie staw, w którym niegdyś pływały kaczki, jest teraz całkowicie suchy. Betonowa niecka, pozbawiona wody, zarasta trawą i chwastami. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że obecność wody w parku sprawiała, że spędzanie tam czasu było znacznie przyjemniejsze. Podobna sytuacja ma miejsce w parku Matejki, gdzie fontanna również została pozbawiona wody, a zdjęcia z parku Staszica można znaleźć na naszej stronie. Prokuratura bada szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. W analizie będzie uczestniczył też ekspert z Ukrainy. Przypomnijmy, rakieta spadła wczoraj w nocy w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Jej wybuch utworzył lej o średnicy 10 metrów i głębokości 5 metrów. Nikomu nic się nie stało. Podczas oględzin śledczy zabezpieczyli wiele materiałów. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: Zobaczmy jeszcze, co czeka nas w najbliższych godzinach w pogodzie. Niewiele się zmieni. Jest w tej chwili 32 stopnie nad Łodzią i w okolicach. Bezchmurne niebo i tak powinno być do wieczora, bo cały czas planowane jest zachmurzenie umiarkowane. Były przelotne opady deszczu, ale w najbliższych godzinach raczej w centralnej Polsce deszcz padać nie powinien. Wieje słaby zachodni i północno-zachodni wiatr.
4: Słuchasz i wiesz.
0: A przed nami jeszcze druga część programu Słuchasz i wiesz, no ale zanim o tym, co Państwa czeka do godziny 17, to teraz jeszcze zespół Mama's Gun.

0: zespół Mama's Gun w naszym programie. A my za kilkanaście minut odwiedzimy Sieradz. Władze tego miasta planują budowę pierwszego kolumbarium, a to jest miejsce do przechowywania urn z prochami zmarłych. Inwestycja ma być tańszą alternatywą dla tradycyjnych pochówków, jednocześnie pomóc w lepszemu zagospodarowaniu przestrzeni na cmentarzu komunalnym w Sieradzu. A mieszkańcy miasta przyznają, że takie rozwiązania sprawdzają się już w wielu polskich miastach przy wysokich kosztach tradycyjnego pogrzebu. Ta bardziej przystępna finansowa alternatywa pochówku staje się coraz bardziej popularna.
1: Takie kolumbarium, z tego co wiem, jest w Tomaszowie, jest w Piotrkowie Trybunalskim, no i oczywiście w Łodzi.
2: Cmentarze idą w taką stronę, no pewnie dlatego, że wolą się rozbudowywać w górę, jak wszerz, bo tego miejsca no mało jest i coraz mniej.
0: No, dodać, o czym już wspominałem, że w wielu przypadkach koszty pochówku z urną, z prochami są zdecydowanie niższe niż pochówku tradycyjnego. No, tak jak wspominałem, wybudowanie kolumbarium zwiększyłoby także w Sieradzu dostępność miejsc dla zmarłych na miejscowym cmentarzu. No, ale wcześniej odwiedzimy łódzkie parki, bo tam w stawach nie ma wody, a fontanny są nieczynne, a na dworze upał i na pewno obecność wody w miejscach publicznych byłaby bardziej pożądana dla mieszkańców miasta. No więc za kilka minut zajrzymy właśnie do łódzkich parków.

0: Соска осу, спевала на соска.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Łódzkie parki cierpią z powodu braku wody. Przykładem jest park Staszica, w którym staw pozostaje suchy. Niegdyś pływały tam kaczki, dziś w betonowej nietce zalega zarośnięta trawa i chwasty. Jedna z okolicznych mieszkanek, pani Ola, zadzwoniła nawet w tej sprawie do Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: Tak, jakoś 2 tygodnie temu dzwoniłam w sprawie stawu, czemu nie jest napełniony wodą. Pani z Zarządu Zieleni Miejskiej, do której się dodzwoniłam, powiedziała, że nie wie, czemu jest nienapełniony i ona zgłasza moją interwencję w tej sprawie i jakby tyle, było to 2 tygodnie temu.
3: No a brakuje tutaj tej wody?
2: Zdecydowanie tak. Z wodą jest zdecydowanie przyjemniej. No, myślę, że dla wszystkich i dla mieszkańców i dla zwierząt, które żyją w tym parku.
4: Magda Schmidt, dendrolog. Ja muszę przyznać, że to w ogóle wpływa nie tylko na roślinność, ale też wpływa na ludzi, nie mówiąc już o zwierzętach, które w tej chwili przy upałach 34 stopnie Celsjusza są zdesperowane, żeby wodę znaleźć gdziekolwiek. Ponieważ te zbiorniki nie są zbiornikami plastikowymi, w naturalny sposób ta woda się przesącza i trafia do gruntu, czyli wspiera systemy korzeniowe, które tej wody desperacko szukają. Pełny staw oznacza dla nas lepsze funkcjonowanie drzewostanu, który jest dookoła i koniec końców jest lepszy dla ludzi, bo proszę sobie wyobrazić, że ten park mógłby być pełen rodzin z dziećmi i one by się zgromadziły wokół tego stawu. Tymczasem no, kto będzie siedział wokół pustego, suchego, wstrętnego, betonowego oczka wodnego? No nikt.
5: Szkoda, że nie ma, bo tak to a to. Kaczki dzieci by karmiły sobie, bo sama mam 3 dzieci, a poza tym, no szkoda tego miejsca, nie?
6: Wie pan co, trudno mi powiedzieć od kiedy nie ma, ale przydałoby się od razu, by był inny klimat. Inaczej by to wyglądało.
3: No a to tak co najmniej od roku pani zauważy, nie wiem, od miesiąca? Więcej?
6: Oj, więcej chyba.
3: Więcej niż rok?
6: Myślę, że chyba tak.
7: No bo jest susza, a to nie ma wody.
8: Tutaj łabędzie były, młode się nawet wychowywały na wyspie. Musi się wszystko coś opłacać. Jak się nie opłaca, to się zaniedbuje. Przyjemnie jest ludziom żyć, jak jest woda i jeszcze drzewa, rosną te wierzby płaczące nad wodą. To jest bardzo miły widok. Bardzo nam tego brakuje.
9: Brak wody doskwiera również w wielu innych parkach w Łodzi. Przykładem jest Park Matejki, w którym fontanna od kilku lat pozostaje nieczynna. Choć nie wpływa to na okoliczne drzewa tak, jak ma to miejsce w Parku Staszica, mieszkańcy i tak odczuwają jej brak. Jak zauważa Justyna Makowska, radna osiedla Śródmieście Wschód, cały park jest w zasadzie mocno zaniedbany.
10: Mamy główny problem z fontanną, która od wielu lat nie jest uruchomiona i ona prawdopodobnie gdzieś tam przecieka. Wygląda to bardzo niedobrze. Park Matejki jest zaniedbany na maksa. To jest park z 1924 roku, który jest zabytkowy, natomiast no, nikt o niego nie dba.
0: Parki odwiedził dzisiaj Kasper Józefowicz. Dodam, że Urząd Miasta informuje, że staw w Parku Staszica pozostaje pusty, ponieważ urzędnicy przygotowują się do jego remontu w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej ma prośbę Miejskiego Centrum Inwestycji nie uzupełnia zbiornika, aby umożliwić przeprowadzenie niezbędnych czynności koniecznych do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania remontu. Ja dodam od siebie, ponieważ niedaleko mieszkam tego parku, że nie widziałem tam nigdy, żeby ktokolwiek mierzył cokolwiek. Ostatni raz widziałem pływające ptaki, ale to było rok temu, bo w zeszłym roku jednak woda tam jeszcze była. A co do Parku Matejki, to rzeczywiście jest skandal, bo to jest jedyny w Łodzi park w stylu francuskim. No ale widocznie tak musi być.

0: Przed Państwem wystąpił zespół New Radicals.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my teraz zaglądamy do Sieradza. Na tamtejszym cmentarzu komunalnym jest coraz mniej miejsca na groby. Rozwiązaniem jest plan budowy pierwszego miejscego kolumbarium, czyli miejsca na pochówki urny z prochami zmarłych. To forma pochówku staje się coraz popularniejsza. Co jednak myślą na ten temat mieszkańcy Sieradza? I jaką szansę powodzenia ma ten pomysł, sprawdzał nasz reporter Kasper Rafalski.
2: Kolumbarium to miejsce przeznaczone do przechowywania urn z prochami zmarłych. Na wielu cmentarzach, zwłaszcza w dużych miastach, te nowoczesne konstrukcje można zobaczyć coraz częściej. Ich zaletą jest to, że zajmują mniej miejsca w porównaniu z tradycyjnymi grobami. O budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sieradzu zabiega radny miejski i przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Pawłowski.
3: Była już jakaś petycja seniorów sieradzkich, którzy upominali się o powstanie takiego kolumbarium. Prezydent odpisał tak dwojako, że rozważa na chwilę obecną brak środków. Wydaje mi się, że te 150 tysięcy na potrzeby pochówkowe miasta, które ma prawie 40 tysięcy, to są żadne pieniądze. Dlatego zdecydowałem się, aby na twardo zabezpieczyć środki. Cieszę się, ponieważ moje koleżanki i koledzy radni koalicyjni też są za, więc myślę, że sprawa jest przesądzona.
2: Wybór pochówku w kolumbarium jest coraz częściej wybieraną alternatywą i widać to w całej Polsce.
3: Takie kolumbarium, z tego co wiem, jest w Tomaszowie, jest w Piotrkowie Trybunalskim, no i oczywiście w Łodzi. Statystyki są nieubłagalne, pokazują, że 40-50% pochówków to pochówki urnowe poprzez popielenie, spalenie zwłok.
4: Cmentarze idą w taką stronę, pewnie dlatego, że wolą się rozbudowywać w górę, jak przeszło tego miejsca. Mało jest i coraz mniej.
2: Dodaje wiceprezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Jerzy Jarosz, którego zapytaliśmy też, skąd taki wzrost popularności kremacji zmarłych.
4: Bardzo ważna jest rzecz, która się stała wcześniej, to podczas pandemii był taki, nie powiem boom, ale z racji tego, co się działo, to bardzo, bardzo, bardzo wzrosła liczba kremacji.
2: Wracając do kolumbarium, mieszkańców zapytaliśmy, jak oceniają pomysły budowy takiej konstrukcji na cmentarzu komunalnym w Sieradzu.
5: Ile ludzie zaoszczędzą pieniędzy? Oczywiście. Bez żadnych związanych, kwiatów, różnych tych.
2: Widziała pani, jak to wygląda? Tak. Tak estetycznie to się wpasowuje w klimat cmentarza?
6: Tak. Ja pochodzę ze Szczecina i to jest tam super.
2: To się sprawdza?
6: Na pewno. Malutkie, jeden z niszek się tylko wsadza, jakiś kwiatuszek, tam to się sprawdza super.
2: Jeżeli chodzi o zajmowaną przestrzeń, kolumbarium sprawdza się dużo lepiej niż tradycyjne groby.
3: No na pewno efektywność wykorzystania gruntów, to jest pewne. Estetyka również, tak? To są takie kolumnowe kolumbaria, które można dostawiać, tworząc taki mur. Wydaje mi się, że będzie to wyglądało bardzo ładnie i godnie.
2: Przewodniczącego komisji rewizyjnej zapytaliśmy też, jakie są według niego szanse powodzenia budowy kolumbarium.
3: Zobowiązałem się już miesiąc temu na antenie Radia Łódź, że sprawę zakończę i tak będzie. Tym bardziej cieszę się, powtarzam, radni koalicyjni są wszyscy zgodni.
2: Interpelacja, którą w tej sprawie złożył radny, zakłada zabezpieczenie odpowiednich środków na budowę kolumbarium w budżecie miasta na 2027 rok.
0: Pozostaje więc teraz czekać na odpowiedź prezydenta Sieradza Pawła Osiewały, a sprawą kolumbarium na cmentarzu w Sieradzu zajmował się reporter Radia Łódź Kasper Rafalski. Ja oczywiście odsyłam jeszcze Państwa do naszej strony internetowej radiołódź.pl. Między innymi można przeczytać o tym, że ruszył program stypendialny dla przyszłych oficerów. Taki program został uruchomiony dla studentów wybranych kierunków cywilnych studiów. Osoby w wieku od 18 do 35 lat mogą zostać oficerami Wojska Polskiego.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
14: No to sprawdzamy, jaka jest sytuacja na drogach, a sprawdza Seweryn Potentas.
15: Zaczynamy od utrudnień na wjeździe do Pabianic. Uwaga kierowcy jadący od S14, bo na Lutomierskiej, niedaleko torów, drogowcy prowadzą pracę przy naprawie nawierzchni, przez co ruch odbywa się wahadłowo. Cały czas uwaga także na A2 jadąc w kierunku Warszawy. W okolicy węzła Łowicz utrzymują się utrudnienia po kolizji kilku aut. Utknąć tam można w ponad kilometrowym zatorze. W Łodzi ruch zdążył się już rozluźnić, ale nadal jest kilka punktów, w których kierowcy stracą kilka minut. Tak jest na Alei Palki jadąc od Ronda Solidarności. Uwaga też na wylotówkach. Kilka zmian świateł odczekać trzeba na Rokicińskiej przed Malowniczą i na Brzezińskiej w Nowosolnej. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
14: Słuchają Państwo, Radio Łódź, minęła 17. W naszym programie teraz wiadomości, a w studiu Wiktoria Makowska.
16: Staw w parku Staszica w Łodzi pozostaje bez wody. Wiemy, dlaczego tak się dzieje. Dramatyczna interwencja w gminie Chośno. Skrajnie zaniedbany kucyk trafi pod opiekę fundacji. Trwa analiza szczątków rakiety, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Do śledztwa dołączy ekspert z Ukrainy. Dziś upalnie, ale możliwe przelotne opady deszczu i nocne burze. Staw w parku Staszica w Łodzi jest pusty. Niegdyś pływały tam kaczki, a teraz betonowa niecka zarasta trawą i chwastami. Dlaczego tak jest? Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
17: Brak wody w tym stawie negatywnie wpływa na zwierzęta, które nie mają gdzie się podziać, a także na okolicznych mieszkańców, którzy chętnie schłodziliby się w jego pobliżu. Jak mówi dendrolog Magdalena Schmidt, brak wody może również wpłynąć na drzewa rosnące w okolicy stawu.
18: Ponieważ te zbiorniki nie są zbiornikami plastikowymi, w naturalny sposób ta woda się przesącza i trafia do gruntu, czyli wspiera systemy korzeniowe, które tej wody desperacko szukają. Pełny staw oznacza dla nas lepsze funkcjonowanie drzewostanu, które jest dookoła. zdoła.
17: Woda jest teraz szczególnie istotna dla drzew, ponieważ od początku roku zmagamy się z niską ilością opadów.
16: Urząd Miasta Łodzi informuje, że staw w Parku Staszica pozostaje pusty, ponieważ urzędnicy przygotowują się do jego remontu w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej na prośbę Miejskiego Centrum Inwestycji nie uzupełnia zbiornika, aby umożliwić przeprowadzenie niezbędnych czynności koniecznych do wykonania remontu.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany właścicielce pod Łowiczem. W miniony wtorek przedstawiciele Stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego zainterweniowali na jednej z posesji w gminie Chąśno pod Łowiczem. Miał tam przebywać bardzo zaniedbany kucyk. Zwierzę miało przerośnięte kopyta, z trudem się poruszało i przewracało się, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego.
20: Okazało się, że rzeczywiście na miejscu przebywa kucyk, który ma problem z poruszaniem, ma problem z bardzo dużo przerośniętymi kopytami, tak zwany ochwat. Dodatkowo jeszcze ten kucyk był bardzo mocno wychudzony, nie miał jedzenia, nie miał picia.
16: Właścicielka zrzekła się kucyka. Po zakończeniu formalności zwierzę trafi pod opiekę Łódzkiej Fundacji Niechciane i Zapomniane. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za to do 5 lat więzienia. Prokuratura bada szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. W analizie będzie uczestniczył też ekspert z Ukrainy. Przypomnijmy, rakieta spadła wczoraj w nocy w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Jej wybuch utworzył lej o średnicy 10 metrów i głębokości 5 metrów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Podczas oględzin śledczy zabezpieczyli wiele materiałów, a później przeanalizują pozostałości po materiale wybuchowym, mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
21: Pobraliśmy próbki gleby z leja, z okolic leja, aby mieć możliwość przeprowadzenia badań chemicznych, aby ustalić, z jakiego rodzaju materiałem wybuchowym, materiałem pędnym mieliśmy do czynienia. To wszystko złoży się na końcową opinię biegłego, który odpowie nam na pytanie, z czym mieliśmy do czynienia, jaki rodzaj obiektu, jakie ewentualnie zagrożenie stwarzało dla w wypadku wybuchu.
16: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Piłkarze ŁKS Łódź w drugiej kolejce pierwszej ligi zagrają pierwszy domowy mecz w tym sezonie. Łodzianie podejmą Polonię Bytom, która rozpoczęła rozgrywki zdobyciem 4 bramek i wygraną. A więcej o tym wie Robert Zwoliński.
22: Polonia w pierwszej kolejce pokonała Beniaminka Wartę Poznań 4-3. To, co jednak najważniejsze, to trenerem tej drużyny jest teraz Konrad Gerega, który na pewno ma coś do udowodnienia przy Alei Unii, bo właśnie stąd musiał odejść po minionym sezonie. Wcześniej był trenerem drużyny rezerw ŁKS-u, która osłabiona spadła z drugiej ligi. Oprócz Geregi w Polonii jest kilka innych twarzy doskonale znanych kibicom ŁKS-u. To Maciej Wolski, Mateusz Wzięch i Jan Łabęcki. Jest też Mikołaj Łabojko, można powiedzieć niedoszły ŁKS-iak. Łodzianie na pewno będą musieli uważać na ofensywę rywali, ale sami też potrafią stwarzać sobie sytuacje. To było widoczne już w Siedlcach, gdzie jednak brakowało skuteczności i skończyło się remisem 1-1. Kibice na pewno marzą o powtórce z poprzedniego sezonu. ŁKS wygrał wtedy u siebie z Polonią Bytom 5-0.
16: Tyle Robert Zwoliński. Ja tylko dodam, że początek meczu ŁKS-u z Polonią o godzinie 18. Relacja tekstowa na radiołódź.pl, a skrót wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Tutaj jeszcze dodam, że kibice na meczach piłkarskich dzisiaj będą oglądali te spotkania w upalnej aurze. 32 stopnie w Łodzi i niewielkie zachmurzenie, i tak ma być przez najbliższe godziny. Będzie wiał słaby, chwilami umiarkowany zachodni i północno-zachodni wiatr. W nocy zachmurzenie umiarkowane może wzrosnąć do dużego i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem. Temperatura spadnie do 19 stopni Celsjusza, czyli no, czeka nas prawie noc bardzo gorąca, wiatr słaby, zmienny, w czasie burz jednak porywisty do 70 km na godzinę.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Popołudnie bez pośpiechu.
25: A na naszym zegarze równiutko 6 minut po godzinie 17. Tomasz Ferdliński, za sterami Bartosz Florczak, przed mikrofonem do godziny 20. No i jak zwykle w piątki przede wszystkim słuchać będziemy nowości.

To zespół The Strokes. W ostatnich kilku audycjach prezentuję Państwu muzykę tej grupy z nowej płyty Reality Awaits, no bo to jest wciąż bardzo ważny zespół z kręgu tego alternatywnego, ale nie tylko rockowego grania. Diana Dash to była piosenka, która przez chwilę zabrzmiała, a The Strokes nagrywali tę płytę w jakiejś części w Kostaryce i podobno mieli studio gdzieś na jakimś wzgórzu, otwierali wszystkie okna, drzwi i grali podobno codziennie koncert dla oceanu. Taki mieli dzień pracy. Teraz kolejna nowość. O tym zespole mówiono, że to następcy Led Zeppelin.

Greta Van Fleet, bo to o tym zespole mówiłem, i nowe nagranie pod tytułem So You Stand. No, Greta Van Fleet, kiedy pojawili się, to oczywiście automatycznie byli porównywani właśnie do Led Zeppelin ze względu na głos wokalisty, który bardzo przypomina głos Roberta Planta. No, te zagrywki gitarowe też trochę czasami w stylu Jimmy'ego Page, ale mam wrażenie, że Greta powoli odkrywa także po prostu swój styl i bardziej idzie w tę stronę, a te kopie Led Zeppelin już odpuszcza sobie i bardzo dobrze. 54 Ultra teraz, jeszcze z nowym nagraniem Tell Me, a za chwilkę zapraszam na historię pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Piosenka I Feel Love Donny Summer, wydana w 1977 roku, całkowicie zmieniła oblicze muzyki rozrywkowej. Choć dziś uznaje się ją za fundament muzyki elektronicznej i techno, jej powstanie było dziełem przypadku. W połowie lat 70. Donna współpracowała w Monachium z producentem Giorgio Moroderem oraz aranżerem Pete Balotti. Trio pracowało nad konceptualnym albumem pod tytułem I Remember Yesterday, który miał zabrać słuchacza w podróż przez kilka dekad. Każdy utwór reprezentował inny muzyczny styl z przeszłości, od jazzu lat 30. przez pop lat 50. aż po funki lat 70. Ostatnia piosenka na płycie miała zamykać album i symbolizować brzmienie przyszłości. Moroder uznał, że przyszłość należy do maszyn. Postanowił zrezygnować z tradycyjnych instrumentów i stworzyć utwór wyłącznie przy użyciu syntezatora. Wybór padł na gigantyczny, skomplikowany system modułowy firmy Moog. Urządzenie było tak wrażliwe na temperaturę w studiu, że stale się rozstrajało. Nagranie powtarzalnej, mechanicznej linii basu, która stała się znakiem rozpoznawczym piosenki, graniczyło z cudem. Każdy fragment musiał być rejestrowany co kilka taktów, zanim maszyna znowu odmawiała posłuszeństwa. Jedynym żywym elementem w całym podkładzie była stopa perkusyjna, na której zagrał Keith Forsey, ponieważ syntezator nie potrafił wygenerować zadowalającego, głębokiego dźwięku. Kiedy podkład był gotowy, Donna weszła do kabiny, gdzie nagrywano wokale. Moroder poprosił ją, by zaśpiewała w sposób wysoki, zmysłowy i niemal eteryczny, co miało kontrastować z zimnym, mechanicznym rytmem. Tekst piosenki był banalnie prosty, napisany na kolanie w kilka minut, ale Summer zmieniła go w hipnotyzującą, wręcz erotyczną mantrę. Co ciekawe, wokalistka nagrała całą ścieżkę za pierwszym podejściem. Utwór zatytułowany I Feel Love naprawdę brzmiał jak muzyka przyszłości. Jak głosi legenda, producent Brian Eno wpadł do studia nagraniowego, w którym pracował akurat David Bowie. Trzymał w ręku single z I Feel Love, rzucił go na stół i krzyknął do Davida: słyszałem przyszłość, nie szukaj dalej, ten single zmieni brzmienie muzyki klubowej na następnych 15 lat. Posłuchajmy oto Donna Summer przy dużej pomocy Giorgio Morodera i utwór I Feel Love.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
3: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
2: No proszę bardzo. O.
3: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
2: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
3: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
4: W podobnej nucie.
2: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
5: No, ale ci to będą wycinać teraz, chłopie.
3: Ja się obawiam.
2: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
6: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
7: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
8: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
6: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
10: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
11: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
12: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
13: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
14: Co panią boli?
15: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
14: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
15: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
16: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 17.30. A w studiu jest już Beata Janowska.
18: Dzień dobry. Nad północną częścią regionu nocą mają przejść burze z bardzo silnym deszczem od 25 mm do nawet miejscami 40. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Burzom może towarzyszyć wiatr osiągający w porywach prędkość do 90 km na godzinę, lokalnie grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 23 do 5 rano. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Kierowcy nadal nie zachowują ostrożności na przejazdach kolejowych. W województwie łódzkim od początku roku wypadków było 115. To więcej niż od stycznia do lipca roku ubiegłego. Z danych PKP Polskich Linii Kolejowych wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków na przejazdach kolejowych jest błąd ludzki. Kierowcy ignorują znaki stop i czerwone światło. A za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych. Ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ-u wyszedł stamtąd z notą protestacyjną od Polski. Chodzi o upadek rakiety H-101 w województwie lubelskim. Polska domaga się od Rosji zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków i niosą ryzyko katastrofy lotniczej. Ambasador usłyszał także wezwanie do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ulica Franciszkańska w Łodzi zostanie wyremontowana w całości. W połowie sierpnia drogowcy wejdą na kolejny odcinek od organizacji WIN do ulicy Szklanej. A w przyszłym roku na odcinek do Inflanckiej objazd poprowadzi ulicą Marysińską. Teraz na Franciszkańskiej prace prowadzone są między Północną a Wojska Polskiego. Około 60 tysięcy nielegalnych migrantów przekroczyło w ostatnich godzinach granicę między Marokiem a Ceutą. Wielu przedostaje się do hiszpańskiej eksklawy w Maroku morzem, w Puław. Na miejsce wezwano wojsko, aby przyspieszyć proces identyfikacji i deportacji migrantów, a w związku z tą sytuacją szefowie rządów Czech i Włoch, Andrzej Babisz i Giorgia Meloni, sugerują wprowadzenie czasowego zawieszenia strefy Schengen dla Hiszpanii. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
17: A teraz na termometrach. Wciąż bardzo ciepło, 32 stopnie w Łodzi, regionie 994 hektopaskale mamy na barometrach. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, pojawią się przelotne opady deszczu, ale też, o czym mówiliśmy, burze z gradem i to ta prognozowana wysokość opadów może sięgnąć nawet 40 mm. Temperatura od 19 do 20 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby, no ale kiedy pojawią się burze, to w porywach może nawet wiać do 90 km na godzinę. Jutro z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane, bardzo ciepło, do 33 stopni, a skoro upały, to też mogą pojawiać się burze i silne wiatry, nawet wiejące do 85 km na godzinę.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
17: Do godziny 20 dzisiaj w Radiu Ci przede wszystkim nowe piosenki, no ale sięgamy też po odrobinę starsze.

jedno z moich ulubionych nagrań Sama Fendera z jego nowej płyty People Watching. Tam na płycie wykonał sam tę piosenkę, no a na specjalną wersję deluxe zaprosił jeszcze Olivier Dean. Wspólnie zaśpiewali. To był równo rok temu numer jeden w Wielkiej Brytanii. Sam Fender przy okazji wielki fan drużyny Newcastle United. Pochodzi z okolic Newcastle i zawsze na scenie ma jakieś emblematy swojego ukochanego klubu. Nawet jeżeli gra w innych miejscach w Wielkiej Brytanii, to eksponuje je. A jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to dzisiaj dwa mecze łódzkich drużyn. ŁKS gra w Łodzi, Widzew jedzie do Płocka. Oba te mecze rozpoczną się o godzinie 18. Na pewno będziemy Państwa informować, co też dzieje się na boisku. Z nowych nagrań jeszcze, które pojawiły się w tym tygodniu, Misia Furtak.

Love Spells. Artysta pochodzi z Teksasu, z Houston. Tam nawet dochodziło do tego, że miał problemy z bezdomnością. Wyjechał do Los Angeles, no i to wszystko zaczęło się dzięki uporowi, także determinacji zmieniać w dobrą stronę i dzisiaj wydaje już piosenki i powoli gromadzi swoją publiczność. Love Spells, nagranie pod tytułem Keep It To Yourself. Dzisiaj premiera na naszym kanale YouTube teledysku, który zarejestrowany właściwie takiej sesji w Absurd, artystki, która była jedną ze zwyciężczyń tego pierwszego etapu New Gens Music. O tym jeszcze będę mówił po godzinie 18:00 i sama artystka też będzie rozmawiać z Natalią Barcikowską. No a póki co z nowych zespołów, które też rozpoczynają swoją karierę, bardzo im kibicuję, Mlecze.

Brak tchu, to jest początek płyty pod tytułem Album Niebieski. Tak, nie trudno się domyślić w kolorach niebieskich kładka. Do godziny 18 jeszcze dwa nowe nagrania Nuzi, Asha, Banks i w radiu ci przyjdzie czas na wiadomości.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Patrzymy na zegar, jest 18.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Słuchajmy nas Państwo, 31 lipca, pora na wiadomości. Beata Janowska.
10: Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany właścicielce pod Łowiczem. Sprawę zgłoszono do prokuratury. Ambasador Rosji otrzymał od Polski notę protestacyjną w związku z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. We wiadomościach także mecze łódzkich drużyn w drugiej kolejce tego sezonu. Dziś grają Widzew na wyjeździe i ŁKS u siebie. Nocą w północnej części województwa możliwe groźne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. W Ukrainie zaniedbany kucyk został odebrany właścicielce. Na posesji w gminie Chąśno pod Łowiczem przedstawiciele stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego zastali zwierzę w bardzo złym stanie. Kucyk nie miał dostępu do wody i jedzenia. Poza tym miał przerośnięte kopyta, przez co poruszał się z trudem i przewracał. Opiekunka koni i instruktorka z łódzkiej stajni Wiki, Wiktoria Andrzejewska, mówi, że kucyk mógł nie być pod opieką kowala nawet od kilku lat.
11: To nie jest normalna sytuacja. Widać ewidentnie, że koń nie miał jedzenia, na pewno kowala, który zadbałby o te nogi. Najprawdopodobniej pewnie nie miał wsparcia jakby od weterynarza, od właścicieli. Nie było w ogóle wokół niego opieki.
12: Znęcanie się nie zawsze to jest bicie czy bezpośrednia przemoc. To jest również właśnie brak leczenia, brak właściwej opieki i doprowadzenie zwierzęcia do stanu, w którym cierpi każdego dnia.
10: Dodaje łódzka radna z Zielonych Magdalena Gałkiewicz. Właścicielka zrzekła się kucyka po zakończeniu formalności. Zwierzę trafi pod opiekę Fundacji Niechciane i Zapomniane z Łodzi. A stowarzyszenie SOS Animal zawiadomiło organy ścigania o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za to do 5 lat więzienia.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ-u wyszedł stamtąd z notą protestacyjną w związku z wczorajszym naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjską rakietę, która spadła na pole w województwie lubelskim. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór mówi, że Warszawa chciała przekazać Moskwie, że zna jej plany.
13: To jest bardzo jasny sygnał do Federacji Rosyjskiej, że My wiemy, że mogli chcieć, mogą chcieć próbować robić tak zwane działania pod fałszywą flagą.
10: Maciej Wewiór dodał, że już przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Amerykanie informowali na podstawie źródeł swojego wywiadu, że możliwe będą rosyjskie prowokacje. W przekazanej dyplomacie rosyjskiemu nocie otrzymał on potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w suwerenność państwa polskiego i jego obywateli. Wezwano również do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dwie łódzkie drużyny piłkarskie zaczęły właśnie o godzinie 18 swoje mecze. Na początek Ekstraklasa łączymy się z Robertem Zwolińskim, który w Płocku ogląda mecz Widzewa Łódź z tamtejszą Wisłą.
14: A tutaj, dzień dobry, tutaj druga minuta. No te mecze z lekkim opóźnieniem, bo minuta ciszy ku pamięci powstańców warszawskich, też wcześniej hymn Polski odśpiewany w całości przez kibiców obu drużyn. No i to jedyny taki moment przyjaźni tutaj na trybunach. No ale do tym, co na boisku, no to przede wszystkim do składu pierwszego Widzewa wchodzi Karol Świderski. No i wraca ten, który był na mundialu, Steve Capuadi. No zdecydowanie obrona to było coś, co najbardziej szwankowało w tym pierwszym meczu w pierwszej kolejce z Motorem Lublin, jeśli chodzi o Widzewa. I Steve Capuadi, on tutaj ma pomóc. On też w Płocku przecież grał, pamięta mecze między innymi przeciwko Widzewowi, a z drugiej strony choćby Hamulić, który będzie chciał się pokazać. Na razie w trzeciej minucie Wisła Płock, Widzew 0-0.
10: Dziękuję, mówił Robert Zwoliński. Z kolei piłkarze ŁKS-u grają pierwszy domowy mecz w tym sezonie. Podejmują Polonię Bytom. Na stadionie przy Alei Unii jest Piotr Andrzejczak.
15: No to rzeczywiście, mecz się opóźnił o dwie minuty, wciąż jest 0-0. ŁKS-iacy rozpoczęli w identycznym składzie jak podczas pierwszego spotkania w Siedlcach. Przypomnę, tam był remis 1-1. Dzisiaj ŁKS-iacy będą chcieli rozpocząć serię zwycięskich spotkań na własnym boisku, bo takich czeka ich 4 z rzędu. A czy to się uda, zobaczymy. Podczas poprzedniej wizyty Polonii Bytom padło tutaj 5 bramek. ŁKS-iacy wygrali 5-0, szczególnie w drugiej połowie. Mecz był w wykonaniu łódzkiej drużyny bardzo efektowny. Czy będzie tak dzisiaj? Przekonamy się. Dodam, że jest kilku nowych zawodników. Co prawda już zadebiutowali w barwach ŁKS-u podczas meczu w Siedlcach, ale to jest inna drużyna niż ta z poprzedniego sezonu. No i dodam, że trenerem Polonii Bytom jest Konrad Gerega, który przez ostatnie 2 lata pracował w łódzkim klubie sportowym. Prowadził co prawda drużynę rezerw, ale przyglądał się także pierwszemu zespołowi. Więc to jest wszystko ciekawe, to są ciekawostki, ale najważniejszy jest wynik. Na razie po 2,5 minutach gry jest 0-0.
10: Dziękujemy, mówił Piotr Andrzejczak. Relacje z obu spotkań także w kolejnych wiadomościach o 19:00 można też czytać na bieżąco na radio.łódź.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 32 stopnie na termometrach w województwie łódzkim. Barometry pokazują 993 hektopaskale. Do rana obowiązuje ostrzeżenie IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach, które mogą pojawić się na terenie województwa. Miejscami może spaść do 40 mm deszczu i może bardzo silnie wiać, lokalnie nawet do 100 km na godzinę, więc proszę wziąć to pod uwagę. Jutro z kolei temperatura od 29 do nawet 33 stopni. Także pojawić mogą się przelotnie burze i silne porywy wiatru wiejącego nawet do 85 km na godzinę. A w nocy temperatura 19-20 stopni i tak jak powiedziałem, możliwe burze z gradem.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Na naszym zegarze 7 minut po godzinie 18 rozpoczęli już nasi sportowcy, nasi piłkarze. Będziemy Państwa informować na bieżąco, co też dzieje się w meczach ŁKS-u i Widzewa. A póki co zaśpiewa Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, to jest też nagranie z jej nowej płyty. W relacjach Piotra Andrzejczaka, Roberta Zwolińskiego słyszeliśmy o tym, że mecze rozpoczęły się minutą ciszy ku pamięci powstańców, bo jutro oczywiście 1 sierpnia i 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od pewnego czasu ukazują się też płyty związane z powstaniem, które troszeczkę może zdejmują ten patos taki historyczny i w nieco bardziej przystępny sposób opowiadają o przeżyciach, o historiach powstańców. Pokazują tę historię też młodemu pokoleniu. No i właśnie ukazuje się płyta Błażeja Króla pod tytułem Łączy Nas i artysta kilka razy był proszony przez włodarzy Muzeum Powstania Warszawskiego, aby wziąć udział w takim projekcie. Zawsze odmawiał, bo nie czuł się na siłach, ale tym razem postanowił spróbować. Napisał piosenki opowiadające właśnie z jego perspektywy historię powstańców. Ta płyta jest już dostępna, z niej dzisiaj utwór Berek, a po chwili wrócimy do płyty, która ukazała się już kilka lat temu, ale jest znakomita i warto do niej wracać nie tylko 1 sierpnia. Mowa o płycie Ocali Nas Miłość, Organka, więc dwa nagrania związane właśnie z Powstaniem Warszawskim, no ale jak najbardziej współczesna muzyka.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę.

Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Gdy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście, onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze pobiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

0: Piękna to płyta, Ocali nas miłość, organka, z niej dzisiaj fotograf Brock. Pora na ostatnie spotkanie w cyklu Płyta Tygodnia z płytą, którą przygotował i rekomenduje Państwu Maciej Kieszkowski.
1: Płyta Tygodnia.
2: To już nasze ostatnie spotkanie z ostatnią płytą zespołu Deep Purple pod tytułem Splat. To jest szósty long play nagrany z Bobem Ezrinem w roli producenta, ale w tym wypadku Bob Ezrin nie jest wymieniony jako współkompozytor jakiegokolwiek z utworów, a było tak w przeszłości. To jest z kolei druga płyta po Equals One, nagrana z następcą Steve'a Morsa, jakim jest Irlandczyk Simon McBride. Okładka jest dziełem Ioannisa Ceglisa, artysty wizualnego, który w swoich dziełach przedstawia surrealistyczne elementy z nawiązaniami do science fiction. Ian Gillan, wokalista zespołu, mówi o tej płycie tak. To jest concept album. W tekstach poruszam tematy końca ludzkości. Nie w prymitywnym sensie, ale jako metamorfozę wykraczającą poza fizyczną egzystencję. Nie zgadza się z nim Roger Glover, który mówi tak. W przeciwieństwie do Iana, nie, to nie jest concept album. Ale zawsze zgadzaliśmy się z tym, że możemy w różnych kwestiach się różnić. I dodaję dalej tak. O tym, że utwór Splat trafił na sam koniec, zdecydował Bob Ezrin. To on ułożył numery na płycie. Splat niczego nie zamyka. Na pewno nie podsumowuje historii Deep Purple, bo niektórzy pytali mnie, czy mówi o końcu zespołu. A propos końca zespołu, to przypominają sobie Państwo, że zespół Deep Purple już jakiś czas temu wyruszył w pożegnalną trasę i ta trasa trwa do dziś. Po raz kolejny zawitają do Łodzi. 8 października tego roku wystąpią w Atlas Arenie. Ja już swoją drogą nie mogę doczekać się tego koncertu, bo z Simonem McBride'em prezentują się na nowo, świeżo. W 1975 roku odnotowani zostali w Księdze Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. W 2016 roku zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Ta ich kariera toczy się nieprzerwanie od wielu, wielu lat. I niech się toczy jak najdłużej. Przed nami ostatni na płycie podsumowujący, zdaniem Iana Gillana, niepodsumowujący, zdaniem Rogera Glovera, utwór na płycie. A co to w ogóle jest splat? To jest takie zjawisko, kiedy jedziemy z dużą prędkością samochodem i na przedniej szybie rozbija się o tę szybę jakiś owad. Uważajcie Państwo, jeśli słuchacie tego utworu w samochodzie, skupiajcie się na drodze. Ja dziękuję za cały tydzień i za wysłuchanie wspólnie ze mną 5 utworów z ostatniej płyty Deep Purple. Przypomnę jej tytuł Splat.

0: To chyba jest mój ulubiony utwór z tej nowej płyty zespołu Deep Purple. Nawet nie wiedziałem, że splat to jest to zjawisko, no mówiąc wprost, rozmazania jakiegoś owada na szybie samochodu. To ja chyba dzisiaj miałem kilka razy nawet splat, jadąc tutaj do radia. Dwie sprawy bardzo ważne. Mogą Państwo wciąż pisać do Macieja Kieszkowskiego na adres m.kieszkowski@radiolot.pl, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Deep Purple, za co Państwo kochają ten zespół. Może podzielą się Państwo też refleksją na temat nowej płyty, słuchając jej chociażby ze streamingu, a teraz będzie okazja wygrać nośnik fizyczny. No a druga sprawa, to Państwo proszą, żeby podawać wyniki. Na razie w meczach obu łódzkich drużyn bez bramek. W Płocku Widzew remisuje i tak samo UKS u siebie w meczu z Polonią Bytom. Będziemy informować.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
0: 29 minut po godzinie 18 na zegarach, w obu meczach nadal bez bramek. Jeżeli chodzi o muzykę, o nowości, to one do godziny 20, chociaż rzeczywiście za godzinę Kamilki Janka ABC Polskiego Rapu. Teraz pojawi się projekt Zachwyt w towarzystwie Karoliny Prasa. Ostatnio sporo słyszymy głosu tej wokalistki, głównie za sprawą zespołu Mlecze. On też powróci. A więc dwa razy Karolina, tyle że w dwóch różnych muzycznych projektach.

Mlecze to jest nowe nagranie z płyty pod tytułem Album Niebieski. Kibicujemy młodym artystom, młodym zespołom. Zachęcamy Państwa do tego, by odwiedzić nasz kanał na YouTubie, bo tam o godzinie 16 wystartowaliśmy z na razie pierwszym efektem live sesji w ramach New Gens Music, czyli takiego przeglądu młodych artystów tutaj z Łodzi, z regionu. 6 takich finalistów wybrało jury i oni właśnie zaprezentują się podczas sesji, które zostały nagrane audio, także wideo na pierwszy ogień. Absurd, a więc solowy projekt Amelii Góreckiej, artystki młodego pokolenia. Za chwilkę porozmawia z nią Natalia Barcikowska. Zachęcamy, aby odwiedzić nasz profil na YouTubie i tam zobaczą Państwo już efekty tej sesji. Posłuchajmy najpierw nagrania, a potem już rozmowa Natalii właśnie z młodą artystką.

0: Nazywam się Amelia Górecka, inaczej Absurd. Mój projekt powstał jakoś 4 lata temu. Zaczęłam grać na gitarze elektrycznej i zaczęłam pisać swoje własne utwory, żeby jakoś tak się wyżalić. Zaczęłam sama nagrywać utwory, miksować je i właśnie od pewnego czasu je już wydaję.
1: Jak sięgnęłaś za tę gitarę po raz pierwszy i dlaczego zrobiłaś to solo?
0: To był mój pomysł i nie potrzebowałam w sumie nikogo do tego. Ja też jestem bardzo perfekcjonistką i nie lubię polegać na kimś, więc no, nigdy nie myślałam, żeby zrobić to z kimś. Dlatego solo, a gitara w sumie po szkole muzycznej, gdzie grałam na fortepianie, rzuciłam zupełnie ten instrument, a szukałam tej muzyki i jakoś padło na gitarę. Pewnie dlatego, że takiej muzyki słuchałam i dlatego kupiłam gitarę i zaczęłam się uczyć grać.
1: Przeszłaś do drugiego etapu i zagrałaś koncert. Który to był twój koncert na żywo?
0: Pierwszy.
1: Jak się czułaś na tej scenie pod okiem jurorów?
0: Czułam się bardzo dobrze. O dziwo, ja ogólnie jestem bardzo zestresowaną osobą i wszystkiego się boję, ale akurat na tej scenie, czy przed występem bardzo się stresowałam, ale na samej scenie czułam się bardzo dobrze, bardzo mi się podobało. Cały stres tak naprawdę zszedł, jak zaczęłam śpiewać i tak poczułam, że to jest coś dla mnie.
1: Ten koncert sprawił, że przeszłaś do kolejnego etapu finałowego, w którym znalazło się 6 artystów. Nagrodą już w tym momencie było nagrywanie swojej live sesji. Jak to wyglądało?
0: Przyszłam do studia Radia Łódź i wraz z realizatorami nagrywaliśmy moje utwory. Lost In, Your Love.
1: I jak się czułaś w studiu?
0: Czułam się bardzo dobrze, bardzo mi się podobało. Trochę się stresowałam, bo nawet czułam się jeszcze bardziej oceniana. Na przykład na tej scenie, jak występowałam, to w ogóle nie widziałam nikogo. Nie widziałam ani jurorów, ani publiczności. A tutaj to tak, jeszcze wiedziałam, że realizatorzy słuchają mnie na słuchawkach i byłam zestresowana, ale bardzo mi się podobało.
1: Czy masz jakiś plan na najbliższą przyszłość?
0: No na razie założyłam zespół do grania na żywo, no i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie.
1: Jak wygląda skład instrumentalny w zespole?
0: Ja na wokalu i na gitarze, oprócz tego druga gitara, bas i perkusja.
1: Czyli na koncercie finałowym już nie będziesz sama na scenie?
0: Nie, nie.
1: I skąd taka decyzja?
0: Od zawsze chciałam usłyszeć moją muzykę w pełnym składzie, na żywo, no bo to w ogóle na pewno będzie zupełnie inna energia tej muzyki. No i bardzo bym chciała zagrać z zespołem, bo to też zupełnie będzie inaczej odebrane przez jurorów i przez publiczność.

Absurd. Pamiętajmy o tej artystce Amelia Górecka. No, zapowiada się naprawdę znakomicie. Dwa nagrania dzisiaj, Lost in Lovesick, no i wcześniej jeszcze rozmowa z Natalii Barcikowskiej z artystką. Przypominam, że finał New Jazz Music odbędzie się 25 i 26 września w Domu Kultury Ariadna przy ulicy Niciarnianej w Łodzi i 25 września cała szóstka finalistów pojawi się na scenie, a dzień później zwycięzca konkursu wystąpi jako support gwiazdy finału Mary z Polski, która zaprezentuje no, też legendarny materiał Kontroli W i kosmetyki Mrs. Pinky. O tym będziemy Państwu jeszcze mówić. Kontrola W za chwilę zagra i zaśpiewa. Aha, bo to ważna sprawa, jeszcze miałem powiedzieć, że zmiana wyniku w Łodzi i to 3 razy zmieniał się wynik w ciągu 3 minut. Najpierw ŁKS przegrywał 1-0 z Polonią Bytom, później wyrównał po kilkudziesięciu sekundach, a po jeszcze kilkudziesięciu sekundach wyszedł na prowadzenie. Także w Łodzi na razie 2-1 dla ŁKS-u, w Płocku 0-0. A jeżeli chodzi o koncerty, o różne wydarzenia, to ich jest mnóstwo i ten sierpień będzie równie bogaty jak i lipiec koncertowo. No, oczywiście Off Festival już za chwilę z dużych wydarzeń, Poland Rock, no i do tego jeszcze poszczególne koncerty, także klubowe, mimo upałów. Jednym z artystów, którzy odwiedzą Polskę, odwiedzą stolicę już niebawem, bo 4 sierpnia będzie Moby. Tu myślę, że jest koncert, który warto zobaczyć. Warto artysty posłuchać, bo wcale tak często nie występuje, no jest to naprawdę człowiek, który swoje zrobił w historii muzyki i myślę, że warto tego doświadczyć. Moby do godziny 19 w Radiu Łódź.

To, żeby nie było wątpliwości, aby ktoś je miał, to nie był Mobi. To była zduńsko-wolska kontrola, o której Państwu mówiłem. No a teraz już Mobi.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund, poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
13: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
16: Mamy 19. W Radiu Łódź czas na wiadomości. Przed mikrofonem Beata Janowska.
17: Rośnie liczba wypadków na przejazdach kolejowych w naszym regionie. Powiat Łódzki Wschodni rozpoczyna budowę domu dziecka. Takiej placówki nie ma, a jest potrzebna. Widzę w Łódź do przerwy remisuje. ŁKS prowadzi relacje za chwilę. Nocą w całym regionie może padać, a dla północnej części województwa zapowiadane są burze. Kierowcy nadal nie zachowują ostrożności na przejazdach kolejowych. W województwie łódzkim od początku roku wypadków w takich miejscach było więcej niż od stycznia do lipca roku ubiegłego. Pracownicy kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
18: W ubiegłym roku w całym kraju odnotowano blisko 180 wypadków na przejazdach. Rafał Wilgusiak z PKP PLK przyznaje, że w tym roku takich zdarzeń jest więcej. Wzrost zauważalny jest także w województwie łódzkim.
19: Od stycznia do końca lipca w ubiegłym roku było 150 wypadków, w tym roku jest 115.
18: Zdecydowana większość wypadków na przejazdach wynika z błędów ludzkich.
19: Kierowcy niestety ignorują znak stop, ignorują czerwone światło, sugerując się jedynie rogatkami.
18: Dziś w Moszczenicy przedstawiciele PKP oraz policja przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w ramach akcji Bezpieczny Przejazd. Od dziś na tamtejszym przejeździe dróżnika zastąpiły automatyczne urządzenia. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: A za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: W Koluszkach powstanie dom dziecka. Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego starało się o to przez rok. W powiecie jest około 200 dzieci w pieczy zastępczej, ale ośrodka opiekuńczo-wychowawczego brakuje. Tymczasem rodzinę zastępczą nie zawsze łatwo jest znaleźć. Dlatego dzieci trafiają do domów w innych powiatach, mówi starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Mateusz Karwowski.
7: Nie chcemy, aby nasze dzieci trafiały do innych powiatów, abyśmy musieli szukać dla nich miejsca. Jeśli jest taka potrzeba, są takie wyroki sądów, chcemy jak najlepiej zaopiekować się nimi na miejscu. Decyzja oparta była głęboką analizą środowiska, lokalizacji szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej.
17: Wojewoda łódzki Dorota Ryl przekazała starostwu działkę pod budowę placówki. Już podpisano umowę na projekt, prace mają ruszyć wiosną, a dzieci z Powiatu Łódzkiego Wschodniego będą mogły zamieszkać w domu na początku 2028 roku. Teraz sport. Dziś swoje mecze rozgrywają obie łódzkie drużyny. Widzę w Łódź gra na wyjeździe z Wisłą Płock. Łączymy się z Robertem Zwolińskim.
5: Jak na razie do przerwy 0-0, choć jakim cudem bramek nie oglądaliśmy, no to chyba wiedzą tylko piłkarze, bo jakby liczyć same setki i nawet dwusetki, to byłoby już tutaj co najmniej 3-3. No ale Sebastian Berger mógł mieć hat-tricka, a 3 razy, no, nie dał rady pokonać Rafała Leszczyńskiego. Bramkarz Wisły wychodził obronną ręką w sytuacjach sam na sam. Z drugiej strony też pudłuje Said Hamulić, więc były napastnik właśnie Widzewa, który w Widzewie mocno zawiódł i jak na razie dzisiaj też zawodzi płockich kibiców. A zatem do przerwy Wisła Płock z Widzewem remisuje 0-0.
17: Mówił Robert Zwoliński. Przenieśmy się teraz na stadion przy Alei Unii w Łodzi. Łódzki klub sportowy gra u siebie z Polonią Bytom. Mecz obserwuje Piotr Andrzejczak.
20: Po pierwszej połowie UKS prowadzi 2-1. Przez 44 minuty UKS-iacy grali słabo, wolno. Nie potrafili praktycznie stworzyć jakiejś dogodnej sytuacji podbramkowej. Lepiej prezentowała się drużyna z Bytomia i ona w 44 minucie dopięła swego. Mikołaj Łabojko strzelił z około 20 metrów. Piłka chyba skozłowała jeszcze przed bramkarzem Damianem Węglarzem i wpadła do łódzkiej bramki. Nieprawdopodobna radość w drużynie z Bytomia, ale tuż po wznowieniu gry akcja UKS-iaków. Wrzutka w pole karne i młodzieżowiec Kasper Nowakowski doprowadza do remisu. Jest 1-1, 45 minuta, sędzia dolicza, 120 sekund. No i tuż po wznowieniu gry przez drużynę z Bytomia piłkę znowu przejmują UKS-iacy. Zagranie w pole karne i tam znalazł się Fabian Piasecki. No i ten doświadczony napastnik sytuacji nie zmarnował. Płaskim strzałem obok lewego słupka pokonuje Wojciecha Banasika. I UKS-iacy schodzą na przerwę, prowadząc z drużyną z Bytomia 2-1.
17: Relacjonował Piotr Andrzejczak. Relacje pisane z obu spotkań można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Podsumowania w wiadomościach sportowych po serwisie informacyjnym o godzinie 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Temperatura powoli spada, ale i tak mamy 30-31 stopni w województwie łódzkim, jeżeli chodzi o ciśnienie, 993 hektopaskale teraz. Cały czas do rana obowiązuje jeszcze ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach, które zwłaszcza na północy regionu mogą pojawić się w nocy. W nocy też temperatura od 19 do 20 stopni, a jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Będzie też bardzo ciepło od 29 do 33 stopni. Także jutro możliwe są burze i silne wiatry.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
16: A na naszym zegarze 6 minut po godzinie 19. Mówiłem o tym, że Moby przyjedzie do Warszawy, zagra 4 sierpnia. No a jeżeli chodzi o festiwal, to jedną z gwiazd będzie Johnny Marr, legendarny gitarzysta chociażby zespołu The Smiths, ale także przecież miał na swoim koncie występy i nagrania z zespołem DD.

Nie dość, że Johnny umie grać na gitarze i to nie najgorzej, to jeszcze na harmonijce ustnej, co udowodnił w nagraniu Slow Emotion Replay. Jeżeli chodzi o replay, to taki przed chwilą na stadionie UKS-u, bo mogło być 3-1, ale sędzia, znaczy strzelono bramkę, ale sędzia dopatrzył się faulu na bramkarzu zespołu Polonii Bytom. W Płocku 0-0. Współgłosy teraz, a więc projekt Marcela Balińskiego, naszego lokalnego, fantastycznego muzyka, głównie związanego z jazzem, ale przecież on też działa na różnych innych polach, no a obok Błażej Król.

Współgłosy Marcel Waliński, Błażej Król w nagraniu pod tytułem Usta. Miałem o tym wspomnieć i jakoś wyleciało mi z głowy, więc szybko nadrabiam. Kiedy prezentowaliśmy Państwu utwór zespołu Kontrola W, Mary z Polski opracowała swoją wersję piosenek tego zespołu legendarnego z lat 80. ze Zduńskiej Woli i ten koncert odbędzie się, tak jak mówiliśmy, 26 września w Łodzi, ale wcześniej odbędzie się spotkanie i to w studiu imienia Henryka Debicha tutaj w Radiu Łódź, to już 16 sierpnia o godzinie 18. I w studiu pojawi się Mary, a także Dariusz Kulda właśnie z zespołu Kontrola W. Słuchać będziemy nagrań, których zespół dokonał tutaj w Radiu w latach 80. Odtworzymy je z oryginalnych taśm, więc myślę, że warto się pojawić. No i też posłuchać różnych opowieści z przeszłości i troszeczkę o nowym spojrzeniu na tę muzykę w wykonaniu właśnie Mary z Polski. Co zrobić, aby dostać się na to wydarzenie? Wystarczy napisać na adres wydarzenie@radioloc.pl i po prostu zgłosić chęć uczestnictwa w spotkaniu. Przypomnę tylko, to będzie 16 sierpnia o godzinie 18 w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Sporo dzisiaj takich szybkich, rockowych nawet dźwięków, no to teraz na chwilę trochę przystopu.

I to jeszcze jeden nowy muzyczny projekt, Chili Breeze, także z Polski, nagranie pod tytułem Fly Away. Za parę minut w studiu zmienimy zupełnie muzyczny klimat. Pojawi się Kamil Kijanka i ABC Polskiego Rapu. Tak podglądam te mecze łódzkich drużyn, na razie bez zmian. Wyniki 2-1 w Łodzi dla UKS-u z Polonią Bytom, a Wisła Płock remisuje z Widzewem 0-0. Maciej Werk dzisiaj, który po 20 ze swoim programem pojawi się przed mikrofonem w koszulce. Myślałem, że reprezentacji Brazylii, ale to jest Jamajka, więc też na sportowo. No dobrze, to teraz Tricky, który wydał nową płytę. No i to może być zaskoczenie, bo na tej płycie śpiewa Polka.

Nagranie, które już miało swoją premierę jakiś czas temu, pod zatytułowane Out of Place, Marta Złakowska zaśpiewała na tej płycie Trickiego. To jest nowy album, ukazał się 17 lipca, Different When It's Silent. Tricky oczywiście jeden z pionierów tych bristolskich brzmień, jeszcze z czasów Massive Attack, a jeżeli chodzi o Massive Attack, no to 6 sierpnia, 35. rocznica wydania kultowej płyty pod tytułem Blue Line. Ja tak jeszcze patrzę na mecze i tak mając w pamięci te spotkania z Mistrzostw Świata, ja wiem, że one były późno, ale jednak jakoś tak chyba się trochę przyjemniej je czysto piłkarsko oglądało. To taka malutka refleksja. Jeszcze jedno nagranie Trickiego z tego nowego albumu. Obok pojawi się Mitch Sanders. Jego głos właściwie w większości utworów na tej płycie słyszymy. Kolejne nagranie zatytułowane Paris Maybe. A za kilka minut już ABC polskiego rapu.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie. W domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś kontynuujemy rozmowę z Opatem, który odwiedził Radio Łódź i opowiedział o swojej ponad 30-letniej drodze muzycznej.

0: No i dodajmy tutaj, w myśl zasady dla każdego coś miłego, są także utwory, a nawet całe albumy poświęcone raczej hedonizmowi i temu zabawowemu trybowi życia, że tak to ujmę, bo ty naprawdę pokazujesz, że to jest także ważna część twojej twórczości, twojego życia i tutaj rzucę tytułem, bo jesteś panem wieczne wakacje, tak myślę.
1: Zgadzam się. Imprezowy styl życia i to, z jakiej jestem ekipy korzennie i to, w jaki sposób to wyglądało u nas. Nie bez powodu płyta z Ośką się nazywa Super Melange. To była część naszego życia na co dzień. Taki tryb życia prowadziliśmy i nie uważam, że to ani jest dobre, ani coś złego. Po prostu byliśmy imprezowiczami, no co tu dużo mówić.
0: Jest co wspominać.
1: Jest, naprawdę. Można by obdzielić kilka życiorysów na pewno tymi różnymi wspomnieniami. Ostatnio właśnie prowadzę taki cykl na swoim Instagramie anegdotek, które się pojawiały dotyczących różnych historii zespołowych. Myślę, że jeszcze kilka się pojawi, nie będę tutaj zdradzał, ale niektóre osoby nawet nie wiedzą, w czym uczestniczyły, w jakich projektach. Bo mieliśmy naprawdę dużo rzeczy. I a propos, to jest nawiązanie do tego, dlaczego się u mnie pojawia w twórczości ten motyw hipisowania i hipisa. No bo ja byłem, tak jak moja kumpela Aisha Power powiedziała, Tobi, ja myślałam, że ty jesteś hipisem tylko w tych swoich tekstach, a ty jesteś naprawdę.
0: Czyli jesteś autentyczny.
1: Tak. No właśnie to przywiozłem do studia, przede wszystkim autentyczność i niezależność i walkę o to, co się pokochało w pewnym momencie życia i konsekwentnie się dąży do celu. U mnie nigdy nie było półśrodków, ja zawsze robiłem muzykę tak, jak ja uważam, że powinna być zrobiona. Nawet jeżeli zrobiłem płyty trapowe, to te płyty są zrobione właśnie w takim duchu moim. Trapowa płyta się nazywa Sen Hipisa.
0: Wymownie.
1: Tak.
0: A czy jest jakiś koncert, wydarzenie albo gościnka podczas twojej 30-letniej przygody z muzyką, z której jesteś szczególnie dumny?
1: Z wydarzeń takich mega szczególnych, jakby tak na pierwszy rzut, z czego jestem... W sumie to jestem dumny tak naprawdę z każdego projektu. Nie będę tutaj generalizował, bo ja naprawdę wkładam w każdy projekt 100% serca, nawet więcej, tyle ile po prostu mogę. Dlatego zacząłem nagrywać dużo więcej solowo, ponieważ sam do siebie mogę mieć o cały projekt pretensje, do nikogo. Te nagrywki zespołowe zawsze tak wyglądały, że każdy zrzucał na kogoś, jeżeli to nie poszło w taki sposób, jakie były oczekiwania. Oczywiście najgorsza rzecz, jaką można mieć, to oczekiwania względem muzyki. Na pewno takie kamienie milowe to no to, że nam się udało przez tyle lat na przykład utrzymać zespół, który był takim zlepkiem trzech indywidualności, trzech ego, które się bardzo mocno ścierały. Oczywiście w ekipie było dużo więcej osób i instrumentalistów, i DJ-ów. Naprawdę to był dość duży kolektyw versus. Natomiast jakby to, że nam się udało utrzymać ten zespół w ryzach przez tyle czasu w miarę możliwości takie, jakie mieliśmy, no tak naprawdę teraz mogę powiedzieć, że ta płyta psychorapowa to jest taki mój cichy sukces, ponieważ ja robiłem psychorap w czasach, kiedy był modny bardzo warszawski hip-hop i my musieliśmy naprawdę się ścierać z ulicznikami o to, jak wy możecie robić taką muzykę. I to nie były rozmowy.
0: Do tego tematu wrócimy już za chwilę, ale najpierw posłuchajmy Opata w utworze Miejskie Karaluchy.

0: bo w latach 90. to się raczej nie rozmawiało. Raczej to wyglądało trochę inaczej. Przychodziły ekipy na koncerty i jak się grało koncert właśnie w takim stylu, który nie bardzo pasował, no to było sprawdzanie tych zawodników, czy są właśnie autentyczni. I tą autentyczność...
1: Czyli argument słowa, chcesz mnie przekonać, zamieniał się w argument siły.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. No to miejska dżungla, o której się słyszało w tych kawałkach z lat 90., no my taką szkołę życia przeszliśmy, dlatego jakieś teraz hejty czy coś w tym stylu, to w ogóle nic dla mnie na przykład osobiście to nic nie znaczy. Ja mam swoją wytyczoną ścieżkę, konsekwentnie do niej dążę, idę własną drogą. Może tak, wrócę jeszcze do tego pytania. Najbardziej dumny jestem z tego, właściwie to się przewija przez całą moją twórczość, że ja pod każdym wersem, który napisałem w życiu, mogę się podpisać i mogę go zarymować nawet po tych 30 latach. Mhm. A to jest coś, myślę, mega ważnego, bo wielu MCs mówi, że to jest nieaktualny tekst, jakiś tam to jest nieaktualny, tamto jest nieaktualne, a u mnie nie ma takiego czegoś. U mnie zawsze to wyglądało jakby, mogą jakieś teksty czy tam styl, element stylu życia, który się prowadziło, może już być wspomnieniem oczywiście, ale pod każdym wersem rękami i nogami mogę się podpisać. I to jest właśnie największy mój sukces, uważam, jeżeli chodzi o rap i stworzenie własnego stylu w 100%.
1: A jeszcze chciałbym dopytać, czy obrazisz się, jeżeli stwierdzę, że ty najbliżej stylistyką przypominasz właśnie tę starą szkołę, te utwory, które słuchaliśmy powiedzmy 20 lat temu, i to nie jest wcale obraza, tylko chodzi o prezentowany styl, czy się ze mną zgodzisz?
0: Tak, zgadzam się w 100%. Ja lubię taką stylówkę, ale jakby jeżeli chodzi o samą strukturę, to bardzo ją rozwinąłem, bo dużo sobie śpiewam ostatnimi czasy, jakieś różne te harmonie w miarę, na tyle możliwości, na ile mam wokalnie, potrafię sobie układać. Wiadomo, że to nie jest, ja nie jestem jakimś profesjonalnym muzykiem, ale nie jest to na pewno takie monotonne, że to jest tylko 16 wersów i 4 wersy na refren, tylko w jakiś sposób to trochę inaczej rozwiązuje. No i tyle tak naprawdę, no bo jeżeli chodzi o kwestię taką techniczną, no to tak, ale to jest świadome nawiązanie nawet, bo tak, czułbym się źle sam ze sobą, gdybym udawał, że mam 14 czy tam 15, 16 lat i robię trapy i jestem wyfleksowany tak jak te dzieciaki.
1: Kolejny raz powtarzamy tutaj słowo autentyczność, które jest ważne. No dobrze, to ja chciałbym cię jeszcze zapytać, bo ja zwróciłem uwagę, że masz stałe grono słuchaczy, masz pewne wyświetlenia, niektóre niezłe, niektóre dobre, niektóre nieco słabsze, ale jednak są cały czas.
0: Są.
1: I chciałbym zapytać po tych 30 latach, dlaczego? Co się twoim zdaniem wydarzyło, że jednak pozostałeś tym undergroundowym twórcą? Że nie wbiłeś się do tego mainstreamu tak pełną gębą? Bo chyba się ze mną zgodzisz, że tak jest.
0: Mhm. Oczywiście. Najbardziej chyba rzutowało na to rzecz, która się zadziewała w moim zespole rodzimym. Jeżeli my mieliśmy okres w zespole, że już naprawdę jak na underground zaczynaliśmy grać przynajmniej jeden koncert w tygodniu i cały czas robiliśmy muzę, to wtedy się kłóciliśmy i płyta nie wychodziła. I my jako zespół przygotowaliśmy materiału na 10 płyt i te płyty były od A do Z już popisane całe. I w tym jedna była dwupłytówką i 5 tylko płyt wyszło z zespołu, a drugie 5 przepadło w czeluściach dysków. Także to myślę, że to było głównym założeniem, jeżeli chodzi o to, że się nie dostałem, ale też takie życiowe sprawy tutaj weszły, że gdzieś tam zaczynałem wątpić w to i też ten imprezowy tryb życia na pewno dawał się we znaki w pewnych momentach.
1: Czyli tutaj, drodzy państwo, płynie lekcja, szczególnie dla tych młodych artystów, którzy myślą właśnie o tym, aby podbijać największe sceny, a my życzymy Opatowi, aby docierał ze swoją muzyką jak najszerzej. Dziś dotarł do Radia Łódź i bardzo dziękujemy mu za rozmowę. Tobiasz Michalak, Opat, był naszym, moim i państwa gościem.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Łódź.
1: Do usłyszenia.

Dziękujemy, to było ABC Polskiego Rapu, Kamil Kijanka, kolejne spotkanie już za tydzień o stałej porze. No a nam pozostają jeszcze dwa nagrania w dzisiejszej audycji. Po godzinie 20 przed mikrofonem pojawi się Maciej Werk. Przypomnę tylko, że Kamil Ginglas na razie ma wakacje, więc transmisji dzisiaj nie będzie, ale miłośników klubowych i nie tylko brzmień uspokajam, na pewno Kamil powróci za jakiś czas. Wróćmy teraz do Mobiego, który już 4 sierpnia wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. To chyba jest jedno z moich w ogóle ulubionych nagrań tego artysty. Towarzyszyć będzie mu Skylar Grey.

Moby i Skylar Grey w nagraniu The Last Day. Przepiękny absolutnie utwór Moby. Miłośnik analogowych brzmień. Kiedyś widziałem takie zdjęcie z jego domu, gdzie kilka pomieszczeń, właściwie tam znajduje się pewnie kilkaset różnego rodzaju syntezatorów, instrumentów z epoki. No ale Moby też dzieli się różnymi próbkami dźwięków ze swojego studia za darmo z słuchaczami, z młodymi muzykami. No to taka informacja dla tych, którzy poszukują tego typu różnych muzycznych pomocy. Na sam koniec jeszcze Lato Miłości, a po godzinie 20 już w studiu pojawi się Maciej Werk. Dziękuję, Bartosz Florczak, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Nowe technologie pomogły służbom i organizatorom podczas Łódź Summer Festiwalu. W Łodzi powstanie społeczny ogród z myślą o osobach bezdomnych, ale uprawiać grządki będzie mógł każdy, kto lubi. Zwycięstwo UKS-u i remis Widzewa Łódź. Szczegóły w wiadomościach sportowych. Na noc zapowiadane są burze, jutro prawie w całym regionie znów będzie upalnie. Zaczniemy od ostrzeżenia pogodowego. Synoptycy zapowiadają na noc burzę w północnej części województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
4: W ciągu dnia było upalnie i słonecznie. Niestety w nocy pogoda znacznie się pogorszy. Synoptycy wydali alert drugiego stopnia przed burzami. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godziny 23 do 5 nad ranem. Prognozy przewidują burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, miejscami nawet do 40 mm. Pojawią się też porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie wiatr może zawiać z prędkością nawet około 100 km na godzinę. Mogą się też pojawić opady gradu. Burze przemieszczać się będą z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. Służby apelują o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie dobytku. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
3: Burze możliwe są także jutro. Na sobotę wydano także kolejne ostrzeżenie przed upałem. Prognoza po wiadomościach sportowych. Drony i sztuczna inteligencja po raz pierwszy zabezpieczały Łódź Summer Festival. Bezzałogowce były w miniony weekend oczami ochrony i policji, dzięki czemu służby i organizatorzy mogli reagować i podejmować decyzje niemal natychmiast. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
5: Łódź Summer Festival to największy w Polsce bezpłatny festiwal muzyczny. Przez trzy dni na łódzkich Błoniach przy ulicy Konstantynowskiej wystąpiło kilkanaście gwiazd z kraju i zagranicy, a w wydarzeniu wzięło udział łącznie około 800 tysięcy ludzi. Czwarta edycja tego wydarzenia, jak w poprzednich edycjach, była zabezpieczana przez wielu ochroniarzy i policjantów, ale po raz pierwszy pomagały im dwa drony, o czym mówi Radio Łódź operator bezzałogowców i prezes łódzkich nieruchomości Mariusz Łysio.
6: Przestaliśmy zgadywać, zaczęliśmy po prostu widzieć. W ułamku sekundy byliśmy w stanie zweryfikować, czy wydane polecenia, czy rozkazy zostały zrealizowane.
5: To jest przyszłość?
6: Drony to nie przyszłość, to jest teraźniejszość.
5: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Podczas urodzin Łodzi ze wsparcia bezzałogowców korzystali ochroniarze, policjanci i organizatorzy festiwalu.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Stany Zjednoczone na razie nie zgadzają się na to, by Ukraina mogła rozpocząć produkcję pocisków do systemów Patriot. O udzielenie licencji od wielu tygodni zabiega ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, a o braku zgody poinformował dziś prezydent USA Donald Trump. Tłumaczył, że to kwestia, która wymaga dużej ostrożności. To trudna sprawa przekazać komuś taką technologię. Nie sądzę, żeby miało to się kiedykolwiek wydarzyć. Ludzie, którym dajesz taką technologię, mogą obrócić ją przeciwko tobie. Patrząc na wojnę, takie rzeczy się zdarzały w ciągu ostatnich lat. Z wcześniejszych deklaracji Donalda Trumpa wynikało, że Ukraina otrzyma zgodę na udzielenie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Wspólne grządki dla łodzian w potrzebie. Jadalny przystanek to najnowsza inicjatywa wolontariuszy Łódzkiego Stowarzyszenia Zupa na Pietrynie. Celem jest stworzenie społecznego ogrodu dla każdego. Będzie to miejsce spotkań i budowania relacji przy sadzeniu i pielęgnowaniu roślin. Inicjatywa ma łączyć i dać zajęcie szczególnie osobom w kryzysie bezdomności, mówi Radio Łódź wolontariusz Bartłomiej Czarnecki.
8: Będą to tak zwane skrzynie uprawne. Będziemy tam sadzić warzywa. Warzywa, zioła, też myślę owoce i kwiaty. Każdy zainteresowany tym, nasi goście, będą mieli pełne prawo do tego, aby z niego korzystać, podlać, coś spielić, coś zasadzić.
9: 12 sierpnia planujemy warsztaty połączone z wspólnym sadzeniem roślin. Chcemy zachęcić zarówno wolontariuszy, osoby z zewnątrz, jak i osoby w kryzysie bezdomności. Będziemy mogli posadzić te warzywa wspólnie.
3: Dodaje wolontariuszka Sylwia Paczesna. Grządki już powstały, wolontariusze uporządkowali teren, starają się o rośliny. Wielkie otwarcie 12 sierpnia. Czas na informacje sportowe. Przedstawi je Piotr Andrzejczak.
10: A my rozpoczynamy informacje od wizyty na stadionie Wisły Płock. Tam dzisiaj w drugiej kolejce Ekstraklasy Widzew mierzył się z gospodarzami. O tym spotkaniu opowie Robert Zwoliński.
11: I to mogło być jedno z najpiękniejszych spotkań w PKO Ekstraklasie, może nawet i najlepsze już na początku tego sezonu. Mogło, ale nie było, bo dzisiaj strzelcy, napastnicy obu drużyn, no nie wiem, chyba w jakichś ciemnych okularach wystąpili, które uniemożliwiały im widoczność bramki, no a na pewno już nie potrafili pokonać obu bramkarzy, Rafał Leszczyński, Bartłomiej Drągowski. To oni tak naprawdę bohaterami tego meczu, ale wszystko dlatego, że Said Hamulić z Wisły Płocki, Sebastian Bergier z Widzewa pudłowali dzisiaj na potęgę. Dość powiedzieć, że gdyby obaj strzelili dzisiaj po 4 gole, to byłoby naprawdę delikatne stwierdzenie. No ale tych sytuacji nie wykorzystywali przede wszystkim właśnie Bergier i Hamulić, choć też choćby sytuację sam na same miał Olaf Kobacki. Z bliska nie trafił w piłkę również Emil Kornwik, więc w Płocku można powiedzieć, że zasłużony remis, ale na pewno niezasłużone 0-0.
10: Tyle Robert Zwoliński na stadionie przy Alei Unii. Natomiast piłkarze UKS-u grali dzisiaj z Polonią Bytom i wygrali 2-1. Pierwsza połowa była bardzo niemrawa w wykonaniu łódzkich zawodników. Oddali inicjatywę gościom z Bytomia i to się zemściło w 44 minucie. Wydawało się, że piłka wybita z pola karnego, wpadła jednak wprost pod nogi Mikołaja Łabojko. Ten strzelił praktycznie z półwoleja. Piłka chyba jeszcze skozłowała przed bramkarzem UKS-u Damianem Węglarzem i wpadła do siatki. No ale to podziałało na UKS jak zimny prysznic. Oczywiście przydałby się taki zimny prysznic dzisiaj, bo na stadionie było niezwykle gorąco i duszno. No i w ciągu 2 minut UKS-iacy zdobyli 2 bramki. Tuż po wznowieniu gry, dalekie zagranie w pole karne. No i tam Kacper Nowakowski, młodzieżowiec UKS-u, odnalazł się jak wytrawny piłkarz, pokonuje bramkarza Wojciecha Banasika. No a potem po wznowieniu gry przez Polonię, po stanie 1-1, znowu dalekie zagranie. Znowu przechwytuje piłkę Fabian Piasecki, w charakterystycznym dla siebie stylu wpada w pole karne, mija jeszcze obrońcy i posyła bramkę tuż koło lewego słupka. Tak więc w 2 minuty UKS-iacy odrabiają straty, wychodzą na prowadzenie 2-1. Druga połowa, no to właściwie takie utrzymanie wyniku, to była gra, może uda się jakaś kontra, żadna się nie udała ani z jednej, ani z drugiej strony. UKS inkasuje pierwszy komplet punktów w tym sezonie na własnym boisku. Teraz jeszcze kolejne 3 spotkania zagrają łodzianie przed własną publicznością. Fatalnie natomiast rozpoczęły nowy sezon w Ekstraklasie piłkarki SMS-u Łódź, które przegrały na boisku mistrzyń Polski w Sosnowcu aż 0-5. A ukraińska przyjmująca Oleksandra Milenko to ostatnie wzmocnienie łódzkich siatkarek na nadchodzący sezon. 27-letnia zawodniczka ostatnie sezony spędziła w barwach Dinama Bukareszt. Ma za sobą także grę w Lidze Tureckiej, a w tegorocznej Lidze Narodów Siatkarek była wyróżniającą się zawodniczką reprezentacji Ukrainy. A co ważne, Milenko zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki nie będzie się liczyła do limitu zagranicznych siatkarek w Ekstraklasie kobiet. To tyle. Teraz kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Nad dużą częścią województwa nocą przejdą burze z bardzo silnym deszczem, porywistym wiatrem, lokalnie gradem. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 23 do 5 rano w północnej części województwa. Natomiast w całym regionie w nocy może padać deszcz, temperatura spadnie do 19 stopni. Na jutro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed upałami dla prawie całego regionu, z wyjątkiem powiatów poddębickiego, kutnowskiego i łęczyckiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniem termometry mogą pokazać do 33 stopni, na pozostałym do 29. Na sobotę zapowiadane są także przelotne opady deszczu i burze z gradem.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
14: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
15: Hello, people, I'm going to listen to this.
16: It's beautiful.
17: I was in the dark. You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
18: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Web Show.
19: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Web

20.15 za parę sekund wybije na zegarze. Maciej Werk, Tutti Frutti, Werkshow, Tomasz Ferliński program realizuje, a jako rzekł redaktor Florczak, koszulka Jamajki na piersiach zobowiązuje. Karma Koma, Massive Attack, który jeszcze zabrzmi, ale Polacy nie gęsi też swoją Jamajkę kiedyś mieli i to dzięki naszemu tutaj też radiowemu działaniu ten projekt miał okazję zagrać koncert i nagrać wersje studyjne, które oryginalnie były nagrane dawno, dawno temu. Wszystkie panie z Alibabek się tutaj odmeldowały kiedyś w Radio Łódź.

Pięknie letnie się zrobiło, jakoś mi się ten utwór zawsze kojarzy z latem. Takie lata we Wrocławiu kiedyś było. Nigdy już nie będzie takiego lata jak we Wrocławiu. Massive Attack, Safe From Harm, Perfecto Mix, a wcześniej oczywiście Ali Babki i Bartenders. Już nie Twist. Jeżeli chodzi o projektowe formacje, to jedną z takich, które udanie sobie radzą z utworami innych wykonawców jest Nouvelle Vague. I właśnie postanowili w końcu cały album poświęcić dokonaniom Martina Gora, kompozycjom Martina Gora i tekstom w większości przypadków, czyli zespołowi Depeche Mode. I kilka dni temu ukazał się nowy singiel z utworem Never Let Me Down Again, a ja tylko chciałem przypomnieć, że w przyszłym roku Nouvelle Vague zagrają w niedalekiej okolicy, ale też w Warszawie 30 stycznia i to będzie bardzo interesujący koncert.

0: Mobi już we wtorek na letniej scenie klubu Progresja w Warszawie. Ten koncert jest wyprzedany, więc pewnie nie można na niego już kupić biletów, a na pewno warto zobaczyć i posłuchać oczywiście. Ja nie dam rady, gdyż będę zupełnie gdzie indziej. Warto też będzie posłuchać kolejnej edycji Beatlesów nowej, w nowych miksach Jarsa Martina i Sama O'Kella. To już 2 października. Rubber Soul tym razem. Czy pierwsza odsłona z tej płyty Michelle Take One przekonuje? No mnie nie przekonuje, bo nie lubię tego utworu, ale niech będzie.
1: Michelle Take One.
2: One, two, three, four.

Bardzo ładna piosenka, to młody McCartney, James McCartney, jego nowy singiel sprzed kilku dni, Dreams. A kolejny młody Beatles też nie próżnuje, Danny Harrison, muzycznie chyba mój ulubiony z beatlesowskich dzieci, zapowiada nowy album, nowego projektu, Dragonflies. I to jest projekt, który stworzył z jednym z najbardziej interesujących producentów muzycznych nowego pokolenia, czyli z Nigelem Godrichem. To się ukaże 18 września. Płyta będzie zatytułowana po prostu Dragonflies. 8 kompozycji z tego, co widzę, strona A i strona B. No i to wszystko zapowiada utwór, którego teraz posłuchamy, który otwiera zresztą tą płytę, Slower.

No to właśnie ten duet, tylko inny duet. Tom York i Nigel Godrich, a wcześniej Nigel Godrich i syn George'a, Danny Harrison w projekcie Dragonflies. No to skoro jutro 1 sierpnia, to nie pozostaje nic innego jak zagrać Laibach.

bliska, gdzie strwoże śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich minister spraw wewnętrznych o ostrzeganiu alarmowym. Dalszy ciąg remontu ulicy Franciszkańskiej w Łodzi to początek prac za około 2 tygodni i plany budowy kolumbarium na sieradzkiej nekropolii. Nocą w regionie pojawią się burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Jutro kolejny gorący dzień. Minister Spraw Wewnętrznych informuje o budowie zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Mówił o tym dziś w związku z wczorajszą sytuacją na Lubelszczyźnie, gdzie do polskiej przestrzeni powietrznej wleciała rosyjska rakieta. Uruchomiono wtedy syreny alarmowe, ale zabrakło kolejnych informacji, co mieszkańcy powinni robić. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że system łączności zostanie rozbudowany.
9: Bardzo trudno mówić o dobrym informowaniu, dobrym reagowaniu na kryzysy, jeżeli nie ma łączności. Dziś rozbudowujemy system TETRA. To już jest ponad 60% zasięgu, jeżeli chodzi o cały kraj. W ciągu kilkunastu miesięcy chcemy, aby było to 100%.
8: Minister Kierwiński dodał, że w przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził do mieszkańców SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie. Nad udoskonaleniem systemu ostrzegania pracuje też Ministerstwo Cyfryzacji. Takie elementy znajdą się jeszcze w tym roku w mObywatelu. Zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. 17-latka została zamordowana w 1998 roku w Łęce Szczucińskiej w Małopolsce. Śledztwo umorzono, bo nie wykryto sprawcy, a po 19 latach nastąpił przełom. Wtedy Prokuratura Krajowa i Policyjne Archiwum X przedstawiły zarzuty. Dwóm domniemanym sprawcom morderstwa, koleżance ofiary, która miała składać fałszywe zeznania, i 14 byłym policjantom, podejrzanym o niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa. O szczegółach Bartek Maziarz.
10: Sąd Okręgowy w Rzeszowie kilkakrotnie podkreślał, że 8-letni proces nie wykazał ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonych. Jeden z nich, Andrzej Kupiec, były komendant policji w Dąbrowie Tarnowskiej, oskarżony o niedopełnienie obowiązków, podkreślał, że on i jego koledzy policjanci oraz ich rodziny zostali skrzywdzeni.
11: Wielka to jest manipulacja, jak było wszystko preparowane.
10: Ojciec zamordowanej 28 lat temu Iwony Cygan, Mieczysław, zasłab podczas ogłaszania wyroku uniewinniającego, a później powiedział, że nie spodziewał się takiego wyroku, który przedłuży gehennę jego rodziny.
12: Nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie.
10: Pełnomocnik rodziny zamordowanej Iwony Cygan, mecenas Ireneusz Wilk, podtrzymuje twierdzenie, że policjanci zniszczyli istotne dowody w tej sprawie. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
8: Pełnomocnik rodziny ofiary oraz prokuratura zamierzają odwoływać się od wyroku. Ulica Franciszkańska w Łodzi zostanie wyremontowana w całości. W połowie sierpnia drogowcy wejdą na kolejny odcinek. Od organizacji win do ulicy Inflanckiej. Te prace zostaną podzielone na dwa etapy. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
13: Prace na pierwszym fragmencie między Północną a Wojska Polskiego już trwają. Dalsza modernizacja rusza dopiero teraz, ponieważ drogowcy czekali na otwarcie alternatywnej trasy, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
14: Takie mieliśmy postawione warunki. Kończymy ulicę Marysińską i możemy rozpocząć Franciszkańską, tak aby nie dokładać mieszkańcom utrudnień, a jednocześnie na Marysińską wróciły autobusy i posłuży jako objazd właśnie dla zamkniętej Franciszkańskiej.
13: W tym roku roboty obejmą odcinek do ulicy Szklanej, a w przyszłym dotrą aż do Inflanckiej. Damian Grosicki, Radio Łódź.
8: Po remoncie mieszkańcy zyskają nową nawierzchnię jezdni, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, wyższe perony przystankowe i dodatkowe miejsca parkingowe.
5: Więcej na radiołódź.pl.
8: Tańszy pogrzeb i lepsze wykorzystanie miejsca na sieradzkim cmentarzu jest plan budowy pierwszego kolumbarium w mieście, czyli miejsca, gdzie w niszach zamurowywane są urny z prochami zmarłych. Przy wysokich kosztach tradycyjnego pogrzebu ta tańsza forma pochówku staje się coraz bardziej popularna. Pomysł podoba się także mieszkańcom Sieradza.
15: Ile ludzie zaoszczędzą pieniędzy? Oczywiście. Bez żadnych wiązanych, kwiatów różnych tych.
16: Ja pochodzę ze Szczecina i to jest tam super.
17: Czy to się sprawdza?
16: Na pewno. Malutkie, jeden z niszek się tylko wsadza, jakiś kwiatuszek. Tam to się sprawdza super.
18: To są takie kolumnowe kolumbaria, które można dostawiać, tworząc taki mur. Wydaje mi się, że będzie to wyglądało bardzo ładnie i godnie.
8: Mówi pomysłodawca, miejski radny sieradzki Krzysztof Pawłowski. Radny proponuje, aby miasto zabezpieczyło pieniądze na budowę kolumbarium w przyszłorocznym budżecie. Kolejne wiadomości o 22.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na noc dla północnej części regionu ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z bardzo silnym deszczem i lokalnie gradem, a także towarzyszącym burzom wiatrem, który może osiągać w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 23 do 5 rano. Deszcz może padać w nocy w całym województwie, a temperatura spadnie do 19 stopni. Jest już ostrzeżenie na jutro, również drugiego stopnia, dla prawie całego regionu, z wyjątkiem powiatów poddębickiego, kutnowskiego i łęczyckiego. To ostrzeżenie przed upałem. Temperatura tam może wzrosnąć do 33 stopni, na pozostałym obszarze do 29. Zapowiadane są także przelotne opady deszczu i burze z gradem.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
21: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
22: Hello, people, I'm going to be doing all this.
23: You are listening to the Tutti Frutti Rock Show. My name is
24: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Work Show.
25: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Work Show.

w drugiej godzinie Tutti Frutti Workshop, na które serdecznie zapraszam razem z Tomkiem Ferlińskim, który program realizuje. Ja nazywam się Maciej Werk. Przywitała nas super grupa Country The Highwaymen. Wczoraj sobie jechałem na wycieczkę krajoznawczą z młodszą młodzieżą i sobie włączyłem ten album, ich pierwszy. I jest po prostu świetny.

Debiutancka płyta super grupy The Highwaymen z roku 1985, no i to jest naprawdę super grupa była niestety. Willie Nelson, Chris Christopherson, Waylon Jennings i Johnny Cash. Cóż można powiedzieć więcej? Niektórych z nich już nie usłyszymy, podobnie jak fantastycznej, cudownej, jedynej, niepowtarzalnej pani Iggy Cembrzyńskiej, która wczoraj zmarła. Ja dzisiaj specjalnie pobiegłem do studia, bo przypomniałem sobie, że na spotkaniu z panią Igą, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 2014 chyba, czy 16 w Warszawie, nagrywałem coś. Coś nagrywałem i to było spotkanie w kinie. No i wydawało mi się, że tam strasznie dużo mówiła, ale okazało się, że niewiele mówiła. Ale wspaniałe pozostały chwile z tego spotkania, oczywiście z filmów i piosenek, a i podpisana płyta też.

tańców figurowych na cztery pa. Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. Proszę panów, proszę się nie tłoczyć, dla każdego starczy dam. To jest towar niedeficytowy, nikt nie będzie dzisiaj sam. Drogie panie, cierpliwości, jeszcze chwilka, może dwie.

dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. Dżentelmeni zapraszają damy, ukłon no i w rączkę cmok.

Pięknie się to zmiksowało. Patrycja Krzyszman i Iga Cembrzyńska wcześniej. No to teraz będą goście, którzy byli i goście, którzy byli i będą. Czyli Gavin Friday dwa razy na festiwalu Sound Edit właśnie dzisiaj wypuścił kolejną wersję zremiksowaną utworu Lady Esquire ze swojej ostatniej płyty. A potem będzie remix Jufa, człowieka ze złotym uchem, Martina Jufa Glovera, basista Killing Joke, który zremiksował utwór Jackie Marka Almonda, który również do Łodzi powraca. Posłuchajmy zatem.

Michael Brook, legenda muzyki ambient, doczekał się reedycji płyty z roku 1992, Cobalt Blue. No i to jest piękna płyta, która zawsze mi się podobała, nigdy jej nie miałem i to się świetnie teraz składa, bo zamierzam sobie ją zakupić. 12 utworów podstawowej płyty plus koncertowa wersja Live at the Aquarium z roku 1993. Zanurzmy się zatem w te wspaniałe dźwięki Michaela Brooka i jego gitary Infinite Guitar.

To była legenda gitary ambientowej Michael Brook, a do końca programu, jako że zaczęliśmy jamańsko, to posłuchamy zupełnie nowych, pośmiertnych już utworów, właściwie takich remiksów, ale nowych wersji Lee Scratch Perry i Mouse on Mars z płyty, która się ukazała niedawno. Ja życzę miłych i spokojnych wakacji, części 2 i sierpnia początku. Tomasz Ferliński, Maciej Werk. Do usłyszenia za tydzień.

0: Black Ark.
1: Thank you.

proper shoes, the man is space. Spatially.

Money a dream. Money speaks. Money base.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zarzut dla podejrzanej o spowodowanie wypadku w Wójcinie. Zginęło w nim dwoje dzieci. Zapowiadane zmiany w systemie ostrzegania obywateli i remonty łódzkich dróg gruntowych. Nocą w regionie możliwe groźne burze. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia dla północnej części województwa. Jest zarzut w sprawie tragicznego wypadku w Wójcinie w powiecie opoczyńskim. Zginęło w nim dwoje dzieci we wieku 8 i 11 lat, a cztery inne osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na drodze krajowej nr 74. Prokuratura postawiła zarzut spowodowania wypadku 28-letniej kobiecie. Więcej wie na ten temat reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: 28-letniej Agacie G. postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzana nie przyznała się do winy. Prokuratura chciała, by została tymczasowo aresztowana, jednak sąd nie zgodził się na ten wniosek. Kobieta została objęta dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju i musi wpłacać poręczenie majątkowe. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Według wstępnych ustaleń kierująca Toyotą podczas zmiany pasa nie ustąpiła pierwszeństwa wyprzedzającemu Peugeotowi. Po zderzeniu Peugeot uderzył w Nissana, zjechał do rowu, dachował i uderzył w drzewo. Dwoje dzieci jadących Peugeot zginęło na miejscu, a jego kierowca został ranny. Obrażenia odnieśli także kierowca Nissana i dwóch pasażerów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Postępowanie nadal prowadzone przez prokuraturę rejonową w Opocznie ma wyjaśnić dokładne przyczyny i przebieg tragicznego wypadku.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Nad Lubelszczyzną już przeszły gwałtowne burze. Strażacy usuwają z dróg powalone drzewa, wypompowują wodę z rozlewisk i z posesji silna wichura uszkodziła tam 6 dachów. Po godzinie 23 burze pojawią się także w regionie łódzkim. W jego północnej części zjawiska mogą być gwałtowne, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
11: Burze miejscami mogą być gwałtowne, z porywistym wiatrem, który może osiągać nawet do 100 km na godzinę oraz przejściowo ulewnym deszczem. Może spaść do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy.
8: Ostrzeżenie będzie obowiązywać do 5 rano. Burze możliwe są również jutro. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Minister Spraw Wewnętrznych informuje o budowie zintegrowanego systemu ostrzegania ludności, a eksperci oceniają, że jest nad czym pracować. Tak podsumowują reakcję państwa na wczorajszy incydent na Lubelszczyźnie. Rosyjska rakieta weszła w polską przestrzeń powietrzną i spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. Uruchomiono syreny alarmowe. W opinii prezesa Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusza Parszowskiego zabrakło kolejnych informacji, co ludność powinna robić.
12: Po włączeniu syren alarmowych czy symultanicznie do ich uruchomienia powinny się pojawić komunikaty wyjaśniające mieszkańcom, jakiego zagrożenie wystąpiło, jak powinniśmy się zachować.
8: Podobnego zdania jest dr Łukasz Napiórkowski z uczelni WSB Merito. Uważa on, że poza alertami RCB powinny być wykorzystane inne kanały informacji, po prostu radio, telewizja i internet. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że w przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie. Koniec z błotem jesienią i kłębami kurzu w letnie dni. Z mapy Łodzi sukcesywnie znikają drogi gruntowe. Widać to na osiedlu Grębach, na ulicy Wodociągowej i Lewinowej. Tam już położono asfalt. Na kolejnych 23 gruntówkach trwają teraz prace, które mają się zakończyć do wczesnej jesieni, a jeszcze w tym roku drogowcy mają wejść na następnych 20 ulic. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski podkreśla, że o zmianach decydują sami łodzianie.
13: Jest to 100% głos mieszkańców osiedla Stoki, Podgórze, Sigawa, którzy sami na spotkaniu powiedzieli, które ulice i w jakiej kolejności chcą, żeby były remontowane i na których ulicach ten asfalt ma się pojawić.
14: W skład tej przebudowy wchodzi nowa konstrukcja jezdni, nawierzchnia bitumiczna około 10 cm lub na innych ulicach stosujemy również kostkę betonową. Wykonujemy często chodniki, elementy odwodnienia.
8: Dodaje Sławomir Niżnikowski z Zarządu Drogi Transportu. W Łodzi około 100 dróg gruntowych od 2024 roku zyskało nową nawierzchnię, ale pozostało jeszcze około 350 gruntówek. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
15: Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali na wyjeździe z Wisłą Płock w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy. Choć wyśmienitych sytuacji strzeleckich z obu stron nie brakowało, spotkanie zakończyło się wynikiem 0-0. Trener łodzian Aleksander Wukowicz chwalił swój zespół, ale tylko za pierwszą połowę.
16: Graliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, gdzie stworzyliśmy po wielopodaniowych akcjach kilka bardzo, bardzo dobrych sytuacji, po szybkim ataku też. Mieliśmy też groźne stale fragmenty, gdzie byliśmy blisko.
15: A w drugiej części gry role się odwróciły jednak. Tak jak Widzewie pudłował Sebastian Bergier, tak w Wiśle nieskuteczny był Said Hamulicz. Po dwóch kolejkach Widzew ma 2 punkty, Wisła 4. A piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego wygrali z Polonią Bytą 2-1 na swoim boisku na inaugurację drugiej kolejki spotkań w pierwszej lidze. To nie był dobry mecz w wykonaniu piłkarzy z Łodzi, którzy grali bardzo niemrawo, oddali inicjatywę rywalom, co zaowocowało stratą bramki w 44 minucie. Ale w ciągu kolejnych 2 minut podopieczni trenera Grzegorza Szoki zdobyli 2 gole i do przerwy prowadzili 2-1. Oba gole padły po długich, prostopadłych podaniach w pole karne, a prowadzenie UKS-owi dał Kasper Nowakowski.
17: Cieszę się, że właśnie udało się zdobyć tą bramkę, ponieważ na pewno to dodało nam pewności siebie i od razu zdobyliśmy drugą. Czasami trzeba szukać prostych rozwiązań, ponieważ nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli. Takie mecze się zdarzają, więc trzeba wykorzystać inny sposób na to.
15: UKS wygrywa 2-1, w ten sposób rozpoczyna serię 4 meczów na swoim boisku. Carlos Cordeiro, doradca prezydenta FIFA Gianniego Infantino, zrezygnował w piątek w proteście przeciwko planom sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. UEFA już wcześniej zagroziła bojkotem, a regionalne federacje jednoczą się w sprzeciwie wobec tej kontrowersyjnej propozycji. I tak Azjatycka Federacja Piłkarska oświadczyła, że solidaryzuje się z UEFA i CONCACAF sprzeciwiające się planom sprzedaży części udziałów m.in. prywatnym inwestorom. Jak dodano, FIFA powinna zrewidować swój styl zarządzania. Ukraińska siatkarka Aleksandra została nową siatkarką UKS-u Comerską. Zawodniczka ostatni sezon spędziła w barwach Dinama Bukareszt. Ma za sobą także grę w lidze tureckiej, a w tegorocznej Lidze Narodów była wyróżniającą się siatkarką reprezentacji Ukrainy. Aleksandra Milenko zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki nie będzie liczyła się do limitu zagranicznych zawodniczek w ekstraklasie kobiet. Aleksandra Milenko, podobnie jak inne reprezentantki swoich krajów, do drużyny UKS-u dołączy dopiero po zakończeniu Mistrzostw Europy. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 8.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Nocą w północnej części regionu mają przejść burze z bardzo silnym deszczem i lokalnie gradem. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o 23:00. Deszcz może padać w nocy w całym województwie. Będzie jednak ciepło, temperatura spadnie do 19 stopni. Na jutro także zapowiadane są burze i przelotne opady deszczu, ale jest też ostrzeżenie 2 stopnia przed upałami. Termometry mogą pokazać do 33 stopni i dotyczy to prawie całego regionu. Tylko w powiatach poddębickim, kutnowskim i łęczyckim temperatura nie przekroczy 30 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

że żyję, to do tego.

0: Radio Łódź.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,